0: europejskich dla beneficjentów, a jednym z kanonów i jedną z zasad przekazywania tych pieniędzy jest funkcjonowanie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. A jeśli ktoś tworzy sobie nad przepisy, które są niezgodne z tymi z Unii Europejskiej, no to musi też zrezygnować ze środków Unii Europejskiej. My ze środków europejskich nie zrezygnujemy, nie chcemy, dlatego że dzięki temu się rozwijamy.
1: Panie marszałku, zostawiając ten temat już, pojawiają się głosy niezadowolenia, jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania muzycznych dni Trostowo-Łomża. Nie wiem, czy pan się spotkał z takimi opiniami, z takimi głosami. Pan Jacek Szymański, dyrektor tego festiwalu, mówi, że Zenek dostaje 70 tysięcy złotych, a my dostaliśmy tylko 40 tysięcy na kulturę wysoką.
0: A skąd on wie, że Zenek dostał 70 tysięcy?
1: Dobre pytanie.
0: Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, ile Zenek dostał, to się wszystko dzieje w promocji. Myśmy Zenka robili w promocji w partnerstwie z gminą Łomża w Konarzycach. Nie mam pojęcia. Jeśli chodzi o muzyczne dni Drozdowo-Łomża, jesteśmy z tym festiwalem już od 19 lat. W momencie, kiedy zostałem pierwszy raz członkiem zarządu województwa, myśmy nawet wtedy przyjęli to jako współorganizację. W tym roku festiwal otrzymał od nas 60 tysięcy złotych. I to praktycznie rokrocznie tak to wygląda. Nawet w momencie, kiedy rządził PiS, to również były te same sumy.
1: Czy, bo tu jest narzekanie, że to jest, to, że mówi o 40 tysiącach złotych, że jest to za mało, że muszą kombinować właściwie i...
0: Nie, no to proszę sprawdzić. To jest wszystko transparentne. I ja panu powiem, ponieważ ja chyba też podpisywałem umowę. Ja pamiętam, że na niej widniało 60 tysięcy złotych. Także to znaczy, może inaczej, na początku było 10 tysięcy mniej i później jeszcze dodaliśmy 10 tysięcy ze względu na to, że zależało nam na tym, na to, żeby w naszej jednostce w Skansenie w Nowogrodzie również taki konkurs, taki koncert się odbył. Ekipa i Jacek Szymański i Jarek Cholewicki z Regionalnego Ośrodka Kultury przystali na to. Oczywiście wiązało się z to z dodatkowymi środkami finansowymi i je przekazaliśmy, a więc 60 tysięcy, no trzeba pamiętać, że ja też myślę, że mało. Ja też myślę, że powinno być więcej. To nie jest tak, że to jest tak duży festiwal i tak znany festiwal w tej chwili, że powinien mieć większe dofinansowanie, ale też trzeba pamiętać, że tam jest mnóstwo sponsorów, też dofinansowanie publiczne z innych miejsc. No, ja jak jestem z kolegami, się z nimi widuję i spotykam, to czasami mi o tym mówią, ale to tak nie naciskają, aż mnie to boli. Oczywiście przypominają, że dobrze byłoby więcej, ale też my dofinansowujemy Regionalny Ośrodek Kultury, a Regionalny Ośrodek Kultury otrzymuje też dużo środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na inne przedsięwzięcia, chociażby turniej tańca ogólnopolski, który się odbywa na jesieni w Piątnicy, chociażby Dni Kurpiowskie w Nowogrodzie, przeglądy kurpiowskie, gawędziarzy, twórców ludowych i tego typu przedsięwzięcia. Tych pieniędzy się trochę nazbiera.
1: A jest szansa na to, żeby w przyszłym roku ewentualnie ten festiwal dostał większe dofinansowanie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zrobimy wszystko, żeby to było większe dofinansowanie.
1: To jeżeli chodzi też o przyznanie pieniędzy, no to wczoraj, bo dokładnie w poniedziałek, podpisano umowy z samorządami subregionu łomżyńskiego. To przydatne miliony inwestycje?
0: Tak, to były duże pieniądze. To wie pan, my mówimy muzyczne dni Drozdowo Łomża 60 tysięcy. Tutaj były fajne pieniądze, bo to 11 umów, 8 beneficjentów, a suma dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego, to są środki finansowe, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski i przekazuje dalej beneficjentom. To jest całkowita, także ta suma to jest 30 milionów złotych, a projekty opiewały na ponad 48 milionów, kiedy dodamy jeszcze wkłady własnych tych beneficjentów. Dlaczego zrobiliśmy to w Łomży? Dlatego, że dotyczyły generalnie samorządów z byłego województwa łomżyńskiego, a więc szeroko pojętej ziemi łomżyńskiej. Na uwagę zasługują fajne trzy projekty miasta Łomży. Tutaj jeden to jest rozbudowa zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. To jest duży projekt, prawie 19 milionów złotych, w tym połowa dofinansowania z Unii Europejskiej. Drugi projekt to jest budowa odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. Myśmy tam dali około miliona złotych, ale cały projekt to ponad 3. I jeszcze taki projekt, na który zwrócę uwagę, to jest rewitalizacja, bo to już w obszarze bioróżnorodności, rewitalizacja Parku Jakuba Wagi. Ten park w okolicach ulicy Wojska Polskiego Nowogrodzkiej wymaga interwencji. Kiedyś przed wojną to było centrum, można powiedzieć, rozrywkowe, kulturalne Łomży. Tam mieszczaństwo łomżyńskie się przechadzało. Tam przybywali ludzie po to, aby słuchać koncertów. Naprawdę to wyglądało niezwykle atrakcyjnie. Prawdopodobnie, zgodnie z koncepcją, taką formę ma przybrać ten park obecnie. Oczywiście zostanie zmodernizowany, nowe ścieżki, nowe nasadzenia, oświetlenie, multimedia i tak dalej, i tak dalej. No wierzę, że to się uda. 2 miliony złotych przekazaliśmy z funduszy europejskich na ten park. 2 miliony dodało miasto Łomża, ale to jest dopiero etap pierwszy. Całkowita wartość to ponad 10 milionów złotych i wierzę, że naprawdę będziemy mieli fajne, atrakcyjne miejsce w Łomży.
1: No ale mówi pan o 3 takich projektach łomżyńskich, ale w imieniu samorządowców przemawiał wójt gminy Łomża Piotr Łys. No i część ludzi się tak domniemuje, że to nie jest przypadek.
0: Wszyscy mówią, wie pan, już mi się śmiać chce trochę, że my Kłysa faworyzujemy w Urzędzie Marszałkowskim.
1: No mówi się nawet, że miałby być wiceprezydentem Łomży, jakby Dariusz Domasiewicz wygrał.
0: A to ciekawe, wie pan.
1: I wie takie pan, plotki
0: ja muszę z panem się częściej spotykać, żeby
1: się pan czegoś dowiedział.
0: Żeby się czegoś dowiedzieć. To jest interesujące. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. W każdym razie takie pogłoski mnie dochodzą, że dlaczego wy cały czas tego Kłysa faworyzujecie? My go po pierwsze nie faworyzujemy. On naprawdę ma dobrą politykę, współpracuje z samorządem województwa, nie robi żadnych tutaj sztucznych problemów. W wielu projektach jesteśmy razem. Także no,
1: to ładną rekomendację pan daje.
0: Tak, dobrą rekomendację daje, chociaż politycznie się różnimy oczywiście. To nie ulega wątpliwości. A dlaczego on wczoraj przemawiał w imieniu wszystkich samorządowców, bo pani prowadząca, pani dyrektor Departamentu Informacji jego poprosiła o to. No, to ja nawet jak później wyszedłem na scenę, to powiedziałem, że szanowni państwo, Kłys jest tutaj obok mnie, wójt Kłys jest obok mnie, z tego względu, że pani dyrektor go wybrała i ładnie przemówił w imieniu wszystkich. Nie sądzę, żeby ktoś tam miał jakiś problem z tym.
1: Nie ma przypadków, są tylko znaki, jak to się mówi.
0: No niech będzie, dobra.
1: To już na koniec, panie marszałku, wakacje się zbliżają. Pewnie część naszych słuchaczy ma już plany na wakacje, część może się jeszcze zastanawia, dlaczego warto ten urlop spędzić w województwie podlaskim.
0: Myślałem, że pan zada mi pytanie o nasz pobyt w Bawarii, ale to następnym razem.
1: To może następnym razem.
0: To następnym razem, bo bardzo ciekawy i
1: no dobrze, tak już pan zapowiedział, to proszę powiedzieć, co tam w Bawarii było ciekawego.
0: Okej, dobra, to powiem w ten sposób. 25 lat taki jubileusz współpracy gminy Śniadowo i gminy Markelkofen w powiecie Dingolfing-Landau, powiat Dingolfing-Landau i powiat łomżyński współpracują od 27 lat. Miałem możliwość zainicjowania tej współpracy, kiedy byłem wicestarostą, właśnie przed 27 laty. Przez te 27 lat przepięknie ta współpraca się odbywała mnóstwo wizyt po jednej, po drugiej stronie, ale to nie tylko polityków, ale też i przedsiębiorców, straży pożarnych, młodzieży. W tej chwili nowy prognostyk na rozwój z tego względu, że gmina Niederwichbach, jedna właśnie z powiatu Dingolfinglandau, chce zawrzeć porozumienie z gminą Miastkowo. Mieliśmy okazję przy okazji zlustrować tą gminę, porozmawiać z radnymi tej gminy i wójtem, i tam rzeczywiście jest zrozumienie i chcą z nami współpracować. I jest jeszcze jedna gmina, Mengkofen z powiatu Dingolfinglandau. Dla niej jeszcze nie mamy partnera z gminy, z powiatu łomżyńskiego. Wkrótce go znajdziemy i już to będą, można powiedzieć, cztery partnerstwa funkcjonujące. A układają się naprawdę doskonale. Proszę porozmawiać. Ja mogę nie być obiektywny w tym wszystkim, bo kiedy byłem inicjatorem, zresztą zawsze jestem przy tych spotkaniach, mogę być nieobiektywny, ale każdego, kogo pan spyta, naprawdę ogromne zrozumienie, wspaniała integracja, pomoc, bo chociażby przywożą kiedy była zbiórka dla Ukrainy w powiecie łomżyńskim, to cały tir przyjechał z Bawarii. Jeśli jest jakaś potrzeba, chociażby łóżek szpitalnych, tego już jest coraz mniej oczywiście, bo my już nie potrzebujemy.
1: Ale to o tej współpracy na pewno będziemy rozmawiać jeszcze.
0: Jest tego dużo i naprawdę to funkcjonuje dobrze i będziemy tą współpracę rozwijać.
1: Tak, to na koniec. Dlaczego wakacje na Podlasiu?
0: Dlatego, że mam taki mały domek nad jeziorem Rejgrodzkim i od 30 lat tam bywam. Kocham te jezioro, można powiedzieć, i nie wyobrażam sobie, żebym tam wakacji nie spędzał. Także, ale nie tylko, bo jeżdżę też, praktycznie u mnie wakacje wyglądają rokrocznie tak samo. To jest jezioro Rejgrodzkie, to jest Gdańsk, w którym mieszka moja córka, i tam zawsze jeździmy w momencie, kiedy otwiera się jarmark dominikański. Zachęca wszystkich państwa, doskonała atmosfera. I zawsze też wybieramy sobie z żoną jakąś destynację w naszym kraju. Jedziemy głównie do miasta regionalnego, dużego, i robimy sobie wypady. W tym roku będzie to Polszczyzna.
1: Tu stawiamy kropkę. Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

0: Powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
2: Na antenie Maryla Rodowicz, futbol i o tym futbolu teraz właśnie będę rozmawiał z Wojtkiem Popugą, dziennikarzem TVP Sport. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Znam już praktycznie wszystkich ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Wczoraj Portugalia została wyeliminowana przez Hiszpanię, USA przez Belgię. Jeżeli chodzi o mecz Portugalia-Hiszpania, to nie wiem jak ty, ale ja spodziewałem się trochę więcej po tym meczu.
3: No tak, oczywiście. Na papierze to był chyba najciekawiej spowiadający się mecz 1/8. Taki można powiedzieć poniekąd przedwczesny finał, bo gdybyśmy takie oba zespoły zobaczyli w finale, oczywiście nie patrząc na drabinkę, bo drabinka sugerowała, że takiego finału być nie mogło, no to też byśmy nie byli specjalnie zaskoczeni. Natomiast spotkanie rozczarowało. Jeszcze wydaje mi się, że ta pierwsza połowa była w miarę ciekawa, w miarę interesująca, bo tam te sytuacje bramkowe oba zespoły mimo wszystko miały. Portugalia była blisko, żeby zdobyć bramkę, przecież po jednym ze strzałów bodajże Nuno Mendesa piłka trafiła w poprzeczkę. Tak, druga połowa rozczarowała, no i gol rzeczywiście w 90 minucie. Natomiast tak z przekroju całego spotkania odnoszę wrażenie, że jednak to Hiszpania była tym zespołem ciut lepszym, jeżeli można byłoby kogoś wskazywać, kto mimo wszystko bardziej sobie zasłużył na zwycięstwo, na awans, no to jednak mimo wszystko była to drużyna Luisa de la Fuente.
2: Czy Portugalia zawiodła na tych mistrzostwach, biorąc pod uwagę ogromną jakość tego zespołu?
3: No oczywiście, tak. Patrząc na to, jakim potencjałem ludzkim dysponowała Portugalia, zwłaszcza w ofensywie, mieliśmy pełne prawo liczyć na to, że to będzie drużyna, która zajdzie dalej. Trzeba było mieć przede wszystkim też na uwadze fakt, że to ostatni turniej tak chyba już na 99,9% Cristiano Ronaldo, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, ale Portugalia trochę wydaje mi się, że przypomina tą Portugalię z Euro 2024 Roberto Martineza, czyli drużyna, która wtedy też odpadła w ćwierćfinale, przegrała z Francją w karnych, wcześniej męczyła się okrutnie ze Słowenią, z którą też wygrała po karnych i to była taka właśnie Portugalia, która nie do końca dojeżdżała. Co prawda do pewnego momentu wygrywała te mecze, ale w mało porywającym stylu. No i tak też było na tym mundialu, bo trudno sobie przypomnieć jakiś naprawdę dobry mecz Portugalii na tym turnieju. No ciężko tutaj mówić, że akurat można byłoby wyróżnić mecz na przykład z Uzbekistanem. Z Chorwacją bardzo solidne spotkanie, szczęśliwie wygrane. No ale tak, z przekroju całego turnieju na pewno Portugalia, a na Portugalię można było, od Portugalii można było oczekiwać więcej, a skończyło się na dużym rozczarowaniu.
2: Czy tak grająca Hiszpania ma szansę na Mistrzostwo Świata?
3: Myślę, że tak. No to nie jest oczywiście Hiszpania, która może porywa, o której będziemy dzisiaj mówić, czy to jest pewny kandydat do złota, ale gdybyśmy tak popatrzyli na wszystkie zespoły, które grają na tym turnieju, no to poza Francją chyba nie ma takiej drużyny, która można byłoby powiedzieć, że dojeżdża tak w 100% formą i w pełni przekonuje na tym turnieju. No nawet w Francji ten mecz z Paragwajem ostatnio też tak do końca nie wyszedł i to nie było jakieś zwycięstwo niesione w porywającym stylu, ale Hiszpania kto wie, no pamiętajmy, że na mundialu w RPA w 2010 roku też przecież te kolejne mecze, które wygrywała w drodze po złoty medal, nie wygrywała w jakimś porywającym stylu, to się kończyło zazwyczaj, a zawsze, praktycznie zawsze kończyło się na 1-0 w fazie pucharowej. Także można wygrywać i tak. O to chodzi na tych dużych turniejach, nie liczy się styl, chodzi o wyniki, o to, żeby strzelić tą po prostu jedną bramkę więcej i wygrać.
2: Mówisz o tych drużynach, które dojeżdżają w 100%, ale mam wrażenie, że praktycznie każda gwiazda dojechała na ten turniej.
3: Tak, no to jest, można powiedzieć, taki trudno wskazać sobie drugi taki turniej w XXI wieku, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata czy Europy, żeby te największe gwiazdy były w takiej formie, przede wszystkim strzeleckiej, bo jak popatrzymy na klasyfikację strzelców Mistrzostw Świata, to można się złapać za głowę, że na tym etapie turnieju jest tylu piłkarzy już z tak pokaźnym dorobkiem bramkowym, no ta statystyka mówiąca, że pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata zdarzyło się, żeby trzech piłkarzy na jednym mundialu strzeliło przynajmniej 7 goli, no to jest niesamowite, a przecież czwarty w klasyfikacji Kane ma 6 goli, także te wyniki, te statystyki, te rekordy będą tylko śrubowane. Wydaje mi się, że z tych takich topowych gwiazd można byłoby się mimo wszystko więcej spodziewać, jeżeli mamy się już kogoś czepiać, to może Jamal, bo co prawda ma bramkę, ma chyba asystę na swoim koncie, ale wydaje mi się, że z przekroju całego turnieju można było ciut więcej oczekiwać, ale oczywiście trzeba mieć też z tyłu głowy to, że on przez 2 miesiące nie grał i trochę no jakby na innej świeżości wchodził w ten turniej niż nie wiem, niż Haaland, niż Mbappé, niż Kane czy Messi. Natomiast tak, no, ten turniej pod tym kątem jest niesamowity. Jest spora szansa na to, że po raz pierwszy od 1970 roku, a więc od po 56 latach przerwy, doczekamy się króla strzelców mistrzostw świata, który strzeli przynajmniej 10 goli. No Messi czy Mbappé, do tego dorobku brakuje im tylko 3 goli.
2: To no, pamiętamy, czy te Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, gdzie żeby być królem strzelców, to wcale tych bramek nie trzeba było nie wiadomo jak dużo strzelić. 4 czasami wystarczyły, żeby ktoś był królem strzelców. No teraz widzimy, że ta forma jest. Norwegia, to jest zespół, który idealnie wstrzelił się z formą i czy to może być zespół, który zaskoczy na tyle, aby tę Anglię pokonać i awansować do półfinału?
3: Tak, to jeszcze kończę ten wątek wcześniej. Przecież na ostatnim Euro 2024 królami strzelców zostało 6 piłkarzy, którzy strzelili tylko 3 gole, a mamy już 7. Także tak, jest tutaj znacząca różnica. Natomiast no, Norwegia to był taki najbardziej spodziewany czarny koń i rzeczywiście czarny koń, który w 100% się sprawdza już teraz bez względu na końcowy wynik. Na pewno Norwegia stać na to, żeby pokonać Anglię. Skoro wygrała z Brazylią, no to może i wygrać się z Anglią. Oczywiście na tym turnieju wydaje się, że Anglicy są w trochę lepszej dyspozycji i oni cały czas tutaj będą faworytem tego meczu. Ale Norwegia mimo wszystko też, tak sobie myślę, z jednej strony niby czarny koń, z jednej strony niby większość chyba się spodziewała jakiegoś dobrego wyniku, a z drugiej strony jednak z każdym kolejnym meczem oni bardzo pozytywnie zaskakują. Z tą Brazylią, no to też z jednej strony historia była niby po ich stronie, bo przecież to jest niebywałe, że Norwegia to jest jedyny w historii zespół, z którym Brazylia nigdy nie wygrała, a mierzyła się z 90, miała 91 rywali naprzeciw siebie w historii i tylko z Norwegią nigdy nie wygrała, to jednak mimo wszystko ma to jakiś historyczny wymiar, że taka Norwegia jakby z historycznego punktu widzenia przeciętna drużyna eliminuje z turnieju Brazylię i oczywiście jest na fali, może pójść za ciosem, może tą Anglię wyeliminować, może znowu kolejne gole dorzucić Erling Haaland, ale cały czas tutaj jednak bym stawiał mimo wszystko w roli faworyta Anglików. No ale ta Norwegia, ta generacja piłkarzy, no jest niesamowite, że rzeczywiście to nie był przypadek, że ona tak w cuglach wygrała tę eliminację, gdzie przecież 2 razy rozbiła Włochy, bodajże 3-0, 4-1, nawet jeżeli mówimy o Włochach w kryzysie, to jednak nie wygrywa się z taką drużyną przez przypadek 7-1 w 2 meczu i że to wszystko miało rzeczywiście przełożenie na turniej, że ci piłkarze trafili z formą, no i że są już na jej przy ósemce. To też jest ciekawe, że Norwegia pierwszy raz w historii jest w ćwierćfinale dużego turnieju, nie tylko mistrzostw świata, ale w ogóle.
2: Tak patrząc na tę Norwegię, to tak się zastanawiam, tak myślę, że to, co gra teraz na tych mistrzostwach Haaland, to, co gra Odegaard, to zawsze właśnie dokładnie tego oczekiwaliśmy od Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego.
3: No można tą reprezentację jakoś porównywać na przykład z tą naszą kadrą z Euro 2016, ale z tym zastrzeżeniem, że gdyby tak na przykład porównywać 1-1 Haalanda do Lewandowskiego i Odegaarda do Zielińskiego, no to pamiętajmy, że jednak na Euro 2016 Zieliński nie był piłkarzem pierwszego składu. Tu z kolei Odegaard też nie do końca jest w jakiejś super formie, bo no gdyby tak popatrzeć na statystyki same, no to się tam liczby zgadzają. On ma 3 asysty, on potrafi posłać kluczowe podanie w meczu, ale z drugiej strony jest dużo tych minusów, jeżeli chodzi o grę piłkarza Arsenalu. Tu przede wszystkim olbrzymią różnicę z przodu robi Haaland, który też taką dobrą sprawę wielu sytuacji do strzelania goli nie potrzebuje. On bodajże na tym mundialu oddał 19 strzałów i z tych 19 strzałów 7 zamienił na gola. To jest mniej więcej 40%, także to jest niesamowita skuteczność. No i stąd też te bardzo dobre wyniki.

0: pytania, to raz. Chociaż też, no, może nie mamy się, może trzeba się znowu spodziewać jakiejś wysokiej wygranej. A jeżeli chodzi o Kolumbię i Szwajcarię, oba zespoły bardzo pozytywnie w tym, na tych mistrzostwach, ale Kolumbia to może być taka drużyna, która może bardzo mocno jeszcze namieszać, która według mnie jest faworytem ze Szwajcarią i która może też zaskoczyć w kolejnym ewentualnym meczu, jeżeli oczywiście ogra Helwetów Argentynę. Bardzo dobra przede wszystkim postawa Kolumbijczyków na tym turnieju w defensywie.
1: A jak w ogóle oceniasz poziom tych mistrzostw świata? Bo wiele było głosów, takich krytyki na temat tego mundialu, ale już kilka takich naprawdę meczów na bardzo fajnym, wysokim poziomie mieliśmy.
0: Tak, ja jestem, powiem szczerze, zadowolony z tych mistrzostw, jeżeli chodzi o poziom. Początek może nie bardzo mnie do końca przekonywał, jak być może bardziej przez pryzmat takiego nastawienia tego, że ten turniej 48 reprezentacji, nie ma reprezentacji Polski, te mecze po nosach i tak dalej. I tak czasami człowiek może podchodził do tego wszystkiego mimo wszystko sceptycznie. Ale tak, no, faza grupowa była całkiem przyzwoita, ale faza pucharowa, no, to jest znakomita, bo praktycznie każdy mecz w fazie pucharowej, jeżeli nie do końca spełniał oczekiwania pod kątem takiego poziomu sportowego, no to ma w zasadzie jakąś historię. Nawet można powiedzieć mało widowiskowy, nudny mecz Kanady z RPA, no ale z drugiej strony historyczna wygrana Kanady w fazie pucharowej, pierwszy gol w historii Mistrzostw Świata na tym w 1/16, bo to był pierwszy mecz w ogóle 1/16, gol w 90 minucie, ale wiele innych wspaniałych meczów Anglii z Demokratyczną Republiką Konga, no Belgii z Senegalem, Argentyny z Capo Verde i tak dalej. Także ta faza pucharowa naprawdę myślę, że bardzo się może się podobać. Dużo emocji, dużo goli. Wiele takich spotkań, gdzie drużyna przegrywa, ostatecznie wygrywa te spotkania i przychodzi do kolejnego etapu rozgrywek. Także tak, także myślę, że na razie ten Mundial 2026 stoi na dobrym poziomie po prostu.
1: Wojciech Papuga, dziennikarz TVP Sport, był naszym gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Szymon, zwany Piotrem, brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazanie. Nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
1: Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów. Chrystus dobrze znał swoich uczniów. Przywołuje do siebie to grono i powołuje spośród nich 12. Słyszymy, dokładnie wyliczeni z imienia. On ich posyła z misją, by głosić bliskość Królestwa Niebieskiego. On, Zbawiciel, dobrze zna każdego z nas, a znając nas, znając ludzi, kieruje do nas wezwanie, byśmy głosili Królestwo, Jego Królestwo. Mamy wiele możliwości w codziennym życiu, aby w to dzieło się włączyć, dając świadectwo o nauce Pana tym ludziom, pośród których On żyje, pracuje, czy też uczymy się. Nie możemy się wycofać z tego zadania. Jesteśmy do Niego zobowiązani na mocy przyjętego przez nas sakramentu chrztu i sakramentu bierzmowania. Mamy realizować to zadanie jako konsekwencja tego, że my sami otrzymaliśmy dar wiary przez świadectwo ludzi, tych, których spotkaliśmy w naszym życiu. Nasi rodzice, może babcia czy dziadek, nasi rodzice chrzestni, kapłani pracujący w parafii, nasi katecheci, a może jeszcze inne osoby. Dlatego bądźmy wdzięczni tym, którzy dawali nam swoje świadectwo o Jezusowej nauce. Zastanawiałem się też, w jaki sposób my możemy wnosić nasze świadectwo, codzienne sprawy naszego życia. Jak możemy dzielić się swoją wiarą z tymi, których spotykamy na drogach naszego życia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
1: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, w środę, 8 dzień lipca w kalendarzach, kilka chwil po 7 na zegarach, rozpoczynamy kolejny poranek, 7:09, wydanie wakacyjne i tak się zastanawiam, drodzy Państwo, Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, kłaniamy się Państwu nisko, zastanawiam się, jaki odsetek naszych słuchaczy dzisiejszych jest w trybie właśnie urlopowo-wakacyjnym, może w hamaku, może przy leniwym śniadaniu, może z planami na intensywny dzień albo bardzo leniwy dzień gdzieś tam nad jeziorem, w górach czy na podwórku, a ilu z Państwa w drodze do swoich obowiązków, bo lipiec chyba tylko uczniów tak naprawdę na poważnie zwalnia z tego wszystkiego i studentów oczywiście też, więc wszystkich tych, którzy w drodze do obowiązków jakoś Was serdecznie dzisiaj pozdrawiam, niezwykle marząc o tym, żeby trochę tego odpoczynku spłynęło. No nic, drodzy Państwo, mam nadzieję, że każdy sobie gdzieś tam zaplanował w trakcie tych wakacji jakąś małą choćby furtkę w kalendarzu dla siebie. My zaplanowaliśmy najbliższe 2 godziny i niezależnie czy w urlopie, trybie urlopowym, czy w wersji zadaniowo-obowiązkowej, jesteśmy z Państwem do 9:00, naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Za chwilę przegląd prasy, za chwilę pierwsi goście, porozmawiamy sobie i o polityce w wydaniu wakacyjnym, i o mundialu, i styku sportu i polityki. Będzie też trudna historia ekskomuniki lefebrystów, no i gość poranka, pan poseł Andrzej Śliwka, ale zanim to wszystko, no to dobra piosenka na start, świeżutki singiel, drodzy Państwo, nam się trafił na początek. Skubas, życie jest piękne. Taki jest tytuł. Chyba warto się pod tym czasem podpisać. Posłuchajmy, no a później zajrzymy do gazety.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do środowych gazet. Na początek Rzeczpospolita i pytanie Jędrzeja Bieleckiego o relacje z Ukrainą. Czy czasem, jak stawia tezę autor Rzeczpospolitej, sami nie wykluczamy się z rokowań o warunkach zakończenia wojny na wschodzie? Chodzi oczywiście o to, co się szykuje w perspektywie coraz bliższej chyba, ale wciąż dalekiej, tak to można dyplomatycznie ująć, zakończenia wojny na Ukrainie. Polska od wielu miesięcy starała się dobić do grupy E3, czyli grupy krajów Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, które zarządzają trochę taką perspektywą zakończenia tej wojny. Wskazywała na bliskie relacje z Kijowem Polska, wielkość pomocy dla Ukrainy, strategiczne położenie, ale dziś wiele z tych argumentów po prostu zniknęło. Jeśli dojdzie do rokowań o warunkach pokoju na wschodzie, to najpewniej bez naszego udziału. Jest analiza Marka Kutarby w tej sprawie i jest też oczywiście perspektywa szczytu NATO i analizy pod tym kątem. Serdecznie polecamy Rzeczpospolitą, gdzie kilka stron wcześniej i sondaż. Salonik VIP nie zaszkodził Koalicji Obywatelskiej. Taki jest wniosek z badania Ibris dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska wciąż na czele, choć lekko w dół. 29%, drodzy Państwo. PiS 23%, chociaż też w dół. Różnice w granicach błędu statystycznego. PiS nie rośnie, Koalicja Obywatelska nie spada. A przynajmniej nie tak, jak można było się spodziewać po sprawie Szpitala Południowego, komentuje profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja numer 1, Konfederacja numer 2 Korony Polskiej i Lewica. Poza Sejmem PSL, Partia Razem i Polska 2050. Jeśli ktoś ma życzenie wgryźć się w szczegółowe wyniki, to odsyłamy do stron Rzeczpospolitej, a w Tygodniku Powszechnym okładka o eksplozji popularności nowych leków na otyłość. Co mówi o naszej kulturze rewolucja, jaką przyniosły takie leki jak Ozempic czy Mounjaro. Michał Kuźmiński analizuje skuteczność tych leków, ale też pyta o dostępność terapii, koszty i nierówności w ochronie zdrowia. Podobnie zresztą jak kilka stron dalej Patryk Słowik, który analizuje, dlaczego mimo rekordowych wydatków na ochronę zdrowia pacjenci wciąż miesiącami czekają na leczenie, no i jak głębokie reformy organizacyjne mogłyby tutaj pomóc. Pani minister zdrowia dzisiaj ma to wszystko uporządkować i ogłosić. Czy tak się stanie? No to zapytamy już za chwilę Marka Mikołajczyka z portalu Zero. I jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Wydanie oczywiście środowe. Jest sporo również w tekście Patrycji Otto o skargach pacjentów na przemęczonych lekarzy, którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie, a konsekwencje ich przemęczenia odczuwają pacjenci. Jest też ciekawy wywiad z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która dzisiaj wchodzi w życie. Państwo nie może promować cwaniactwa, mówię w rozmowie z Darią Al-Shehabi, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Czas chyba kończyć prasę i wziąć łyk wody, bo jak Państwo słyszą, głos lekko zamarł prowadzącemu, ale to dobrze. Zagramy piosenkę i wrócimy o pełni sił już w rozmowie z gościem.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość przy telefonie Marek Mikołajczyk, portal Zero.pl. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Zanim zadam pytanie o politykę, to najpierw chciałem cię zapytać o refleksję natury szerszej, to znaczy, czy twoim zdaniem polityka w ciągu wakacji, urlopów wyhamowuje na tyle mocno, że politycy robią ją dla samych siebie, no i trochę dla dziennikarzy i dla tych turbo zaangażowanych wyborców, czy jednak czasy są takie i media społecznościowe na tyle zmieniły też debatę, że nawet nad morzem, jeziorem, czy w górach, czy po prostu w hamaku gdzieś tam jakieś strzępy, przynajmniej newsów, docierają do wyborców.
2: Wow, faktycznie z grubej rury zaczynamy. Przypomniałeś mi, że kiedyś istniał taki termin jak sezon ogórkowy. Tak. Ja mam wrażenie, że my w tym roku sezonu ogórkowego nie zaczęliśmy i musiałeś mi o tym przypomnieć, bo ja faktycznie naprawdę zapomniałem, że kiedyś coś takiego istniało. To znaczy, myślę tutaj o publikacjach naszych w Zero.pl, ale też szerzej mediów różnych innych. Myślę tu o Onecie, o TVN24, o Wirtualnej Polsce i mam wrażenie, że dużo tych spraw wokół Szpitala Południowego, wokół medyków, wokół lekarzy, to nie są informacje, które pozostały w bańce. Ja mam taki test, często o nim mówię, że mam parę osób, które na co dzień polityką się nie zajmują i gdy jest jakiś taki temat i chcę sprawdzić, czy on się przebił do świadomości, to się odzywam do tych osób i pytam, słuchaj, a słyszałeś może o tej i o tej sprawie? I podobny test wykonałem, gdy pojawiły się publikacje Zero.pl o Szpitalu Południowym i o dziwo, wszystkie osoby mi potwierdziły, tak, tak, no słyszałem, śledzę, patrzę, weryfikuję. I to mi pokazało, że te tematy wyszły z bańki. Wyszły z bańki naszej dziennikarskiej, wyszły z bańki politycznej, wyszły z bańki twitterowo, dzisiaj powinienem powiedzieć x-owej. I ludzie tym żyją. Ludzie słyszeli o tych historiach, to pojawiało się przy tych słynnych niedzielnych obiadach i mam wrażenie, że to trochę może pokazywać, że my tego sezonu ogórkowego w tym roku przynajmniej jeszcze teraz nie mamy, mimo że mieliśmy przecież upały, mieliśmy przecież piękne tygodnie, mieliśmy piękne weekendy, to jednak to są historie chyba takiego kalibru i tak uderzające do świadomości społecznej, też historie dosyć proste do opowiedzenia, że chyba o sezonie ogórkowym w tym roku mogliśmy zapomnieć, możemy zapomnieć. No tylko pytanie, co się wydarzy w sierpniu, bo przecież jeszcze trochę tych weekendów wakacyjnych przed nami.
1: No to weźmy na warsztat to, co nam zabrało sezon ogórkowy, czyli historia numer jeden to seria publikacji właśnie portalu Zero. Głównie Patryka Słowika, ale też jego kolegów, koleżanek.
2: Tak, powiedzmy tutaj też o Jakubie Styczyńskim.
1: Tak, dokładnie. Zawsze warto autorów podkreślać, bo oni gdzieś giną. Siłą rzeczy autorzy przy okazji publikacji treści i to też jest jakby ważna rzecz do odnotowania. No ale właśnie, zaczęło się od jak u Hitchcocka, od trzęsienia ziemi, później było tylko mocniej. Informacje o saloniku VIP w Szpitalu Południowym, o tym dżentelmenie Dawidzie Kacprzyku, radnym już nie Koalicji Obywatelskiej, no ale wyrzuconym dopiero co, zarabiającym gigantyczne pieniądze. No i ten serial trwa, rozwija się, ma różne odnogi i oparło się to wręcz o premiera Tuska, który dał ultimatum ministrze zdrowia i szefowi NFZ. No z tego, co słychać, chyba dymisji jednak nie będzie. Były za to dymisje w zarządzie szpitala, w Radzie Nadzorczej. Rafał Trzaskowski poszedł nawet zgodnie z apelem partii Razem i obiecał wyczyścić Rady Nadzorcze pozostałych spółek miejskich z osób, które mają legitymacje partyjne w kieszeni. Czy to jest dobra reakcja? Chciałem cię zapytać. I czy twoim zdaniem to już jest koniec tej historii, w sensie takim, że trzeba to podsumowywać, patrzeć na efekty i pytać o wnioski, czy jeszcze nie?
2: Ja nie wiem, czy to jest koniec historii o Szpitalu Południowym, bo tych publikacji faktycznie sporo było. Tutaj musimy poczekać, co nasi koledzy redakcyjni jeszcze ewentualnie opiszą, bo coś mi mówi, że jeszcze jakieś kontynuacje takie czy inne, tych czy innych historii może się pojawić. Ja bym zwrócił uwagę też na publikacje Wirtualnej Polski, które w ostatnich dniach się wydarzyły. Michał Janczura opisuje kolejne przykłady pokazujące, że ten system ochrony zdrowia nie działa tak, jak powinien. Myślę tutaj o sporych zarobkach lekarzy. Tym razem był to szpital w Mogilnie i okolice tych rejonów. To też pewnie odsyłamy do tej publikacji, jeżeli chodzi o szczegóły. Natomiast jeżeli patrzymy na to trochę szerzej i patrzymy na to takim politycznym okiem, no to ja nie mam wrażenia, żeby to, co się dzieje teraz w polityce, spowodowało, że my nagle w ciągu tygodni czy miesięcy zobaczymy nową jakość ochrony zdrowia i że takich historii w przyszłości, takich czy innych, nie będzie się pojawiać. Przepraszam, ale reformy z ochrony zdrowia nie przygotowuje się przez weekend, a takie było chyba oczekiwanie dosyć populistyczne. Takie narracje przedstawił premier, to znaczy proszę tutaj teraz przygotować reformę i ja chcę do wtorku mieć przedstawiony plan.

0: Przygotuję reformę. I chyba premier się trochę zorientował. Dzisiaj to pewnie się do tego właśnie odwołuje, do tej wypowiedzi premiera o tym, że on nie szuka kozłów ofiarnych i to gdzieś tak spowodowało, że ten temat dymisji ucichł.
1: No poza tym wiesz, jeśli na 12 czy na 13 zaplanowana jest konferencja prasowa pani minister z dotychczasowym szefem NFZ, no to spodziewam się, że nie daliby im mówić, przedstawiać, prezentować się i gimnastykować tylko po to, żeby po południu premier wyszedł i powiedział, ach, to za słabo, lecicie ze stanowisk.
0: Nie, no oczywiście, oczywiście. Więc politycznie to był taki straszak. Zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz, bo przecież znamy poprzednie lata rządów Donalda Tuska. Od 2007 roku to była metoda zarządzania kryzysem, straszenie dymisjami. Zresztą to przecież nie jedyna dymisja, o której się w kuluarach mówiło. Myślę tutaj o Katarzynie Połczyńskiej-Nałęcz i
1: Chociaż nie
0: tym,
1: związane
0: co.
1: już z tym
0: Tak,
1: tematem
0: oczywiście.
1: bezpośrednio.
0: Ja myślę tutaj bardziej o sposobie zarządzania, to znaczy jakieś takie wypuszczanie głośniej czy ciszej, czy osobiście, czy za pomocą swoich współpracowników jakichś takich historii o dymisji. To jest zarządzanie kryzysem, czyli to słynne Donald Tusk się wściekł, które w mediach się przewijało bardziej poważnie lub mniej. Więc ja mam wrażenie, że to jest strategia dotrwania do wyborów. Tutaj żadnych ruchów takich, prawdę mówiąc, takich poważnych, tak, czyli jakieś reformy nie będziemy obserwować. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie mówię, że ministra Sobierańska-Grenda dotrwa do końca kadencji, bo może jeszcze być 10 różnych innych historii, gdzie to stanowisko straci. Natomiast jeżeli pytasz mnie o to, czy ja uważam, że coś z ochroną zdrowia się zmieni, to uważam, że nie. Nie było takiego planu w 2023 roku, gdy Izabela Leszczyna zostawała szefową resortu zdrowia. Nie było takiego planu, gdy odpolityczniano ten resort i niezależnie od tego, kto ostatecznie zakończy w 2027 roku kadencję na funkcji ministra zdrowia, ta służba zdrowia, ta ochrona zdrowia będzie wyglądała dokładnie tak samo, po prostu z tym albo innym nazwiskiem. Nie ma tego pomysłu, nie będzie tego pomysłu. Dzisiaj na konferencji możemy usłyszeć różne rzeczy, natomiast no, to jest pudrowanie i dopóki nie znajdzie się formacja, która realnie będzie chciała się tym zająć, to ja się nie spodziewam zmian. Zresztą no, zobaczmy, co się dzieje w tym momencie. No, Lewica otwarcie zabrała głos. Anna Maria Żukowska, szefowa klubu, mówi, że no, Lewica to wcale nie chce ochroną zdrowia w Polsce zarządzać, dopóki wygląda ona tak, jak wygląda. No i wprost krytykuje Donalda Tuska za to, że po pierwsze nie daje odpowiedniego finansowania, a po drugie nie daje odpowiedniej decyzyjności pani minister Sobierańskiej-Grędzie. No to jeżeli koalicjant coś takiego mówi, no to nie jest opozycja, która może sobie mówić i to nie ma znaczenia, tylko no, koalicjant wprost przyznaje, że no, tak naprawdę to władzy minister Sobierańska-Grenda nie ma żadnej.
1: Tak, to prawda. Ta pozycja polityczna ministra zdrowia zawsze jest kluczowa, jeśli chodzi o jakąkolwiek reformę. No tutaj może ta presja publiczna będzie paradoksalnie jakimś narzędziem w rękach Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Zobaczymy, sprawdzimy. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o szczyt NATO w Ankarze, który trwa. Delegacja w Polska to pan prezydent Karol Nawrocki, wicepremier Radosław Sikorski i drugi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dużo napięcia między obozem rządowym i prezydenckim, między delegacją prezydenta i rządu, głównie z powodu zamieszania wokół przekazania Ukrainie kilku, słyszałem, że to 5 rakiet do systemów Patriot. PiS bije na alarm, że to za dużo, zbyt łatwo, zbyt szerokim gestem, tym bardziej, że relacje z Kijowem, delikatnie mówiąc, są napięte. No a rząd odpowiada, przecież prezydent o wszystkim był informowany, skąd ta nagła burza, tego nie wiemy. Jak ty czytasz całą tę aferę, czy problem, czy w ogóle dyskusję na temat tego, ile, w jakim trybie i czy w ogóle Ukrainie jeszcze pomagać?
0: Znaczy, zacznę od myśli bardzo takiej ogólnej i globalnej, a potem przejdę do szczegółów. To znaczy, myśl globalna i ogólna jest taka, że niestety wszystko to, co obserwujemy, to jest wojna polsko-polska i to nie służy niczemu, nikomu. I nawet jeżeli mielibyśmy zajmować jakieś strategiczne pozycje negocjacyjne z Kijowem i dbać o swój interes,

0: To wyciąganie konfliktu wewnętrznego na światło dzienne nie powoduje, że my brzmimy jakkolwiek poważnie. To znaczy, ja uważam, i to pewnie się trochę wpisze w narrację części polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociaż uważam, że akurat to podejście jest jakkolwiek słuszne. To znaczy, my jesteśmy w lipcu 2026 roku, a nie w marcu 2022 roku. Nasza pozycja i relacje z Kijowem się trochę zmieniły. I tutaj bym postawił kropkę, jeżeli chodzi o to, z czym się zgadzam z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, uważam, że powinniśmy być trochę bardziej asertywni. Natomiast nie będziemy asertywni, jeżeli my będziemy się publicznie kłócić na temat tego, jaką relację przyjąć z Kijowem, bo przecież to, co się dzieje w Polsce, nasi sojusznicy widzą i nasi wrogowie też widzą. To znaczy wyciąganie na światło dzienne tego, jakie pozycje negocjacyjne przyjmujemy, to nie polepsza naszej sytuacji. I Ukraińcy to od 4 lat wykorzystują bardzo skrupulatnie, wiedząc, jakie są nastroje, jak do sprawy podchodzi prezydent, jak do sprawy podchodzi rząd Donalda Tuska. Więc to jest ta myśl globalna. Może trochę warto odpuścić Twittera. Ja wiem, że teraz to mówię jakieś rzeczy, które się w ogóle nie sprawdzą, natomiast no, tak wygląda sytuacja. Odpuścić tego Twittera i trochę bardziej pospotykać się i porozmawiać, jak do tej sprawy podejść. Natomiast no, czy powinniśmy pomagać Ukrainie? Powinniśmy. I jeżeli nasi sojusznicy rozmawiają z nami na temat i wykonujemy pewne zabiegi sojusznicze, bo przecież wiadomo, że nikt w tym momencie nie może odciąć Kijowa od dostaw broni, od wsparcia militarnego, od pieniędzy, no to powinniśmy tego sprzętu nadal dostarczać. Niemniej bardzo mocno akcentować naszą podmiotowość i wykorzystywać współpracę z Kijowem do tego, żeby realizować własne interesy. No ja myślę tutaj cały czas o tej nieszczęsnej historii z upamiętnieniem bohaterów w UPA i tej nazwie dla tej jednostki, to wywołało spory skandal dyplomatyczny. Natomiast no, ta sprawa nie została zamknięta, jeżeli chodzi o naszą relację z Kijowem. No, tutaj wykonaliśmy pewne ruchy, ale w żaden sposób się z Kijowem nie dogadaliśmy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no cały czas z tyłu stoją sprawy ekshumacji na Wołyniu. To jest cały czas temat, który my powinniśmy w tych rozmowach z Kijowem podnosić. To znaczy, mamy swoje interesy jako państwo, Ukraina jest w stanie wojny i my nie odcinamy im pomocy, ale powinniśmy zachowywać tą podmiotowość. No i ja wiem, to nie jest ciekawe publicystycznie, natomiast no bez współpracy na linii prezydent, premier, minister obrony, no my nic nie załatwimy. W naszym interesie jest nie dwugłos, tylko spójność i jeden głos, niezależnie od tego, czy mamy prezydenta wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, czy premiera, który jest liderem Koalicji Obywatelskiej, tak? Natomiast to chyba niestety moja wizja sprawowania polityki w tym właśnie zakresie nigdy nie zostanie spełniona.
1: No to niestety nie wyprowadzę cię tutaj z błędu, bo te sprawy partyjne im bliżej do wyborów, a bliżej przecież jesteśmy z każdym kolejnym dniem, już tylko rok z kawałkiem, tym więcej będzie zerkania na słupki, na to, jak to wszystko wpływa na słupki. No a że przed nami w tej krótkim terminie jeszcze rocznica Krwawej Niedzieli, czyli no, upamiętnienie tak. Ofiar ludobójstwa na Wołyniu wróci z podwójną mocą, no to wydaje się, że tutaj ciężko będzie złapać jakiś zdrowy, nie tyle dystans, co zdrowy kontakt nawet ze stroną ukraińską, która też widziałem ostatnio wywiad szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego, pana Budanowa, który no mam wrażenie, że tylko podkręcał te nastroje, tak jakby wiedząc, że one służą Zełenskiemu i jego ekipie we wewnętrznych układankach w swoim kraju. Nie chcę powiedzieć, że symetrycznie w Polsce dzieje się podobnie, bo to zupełnie nie ten kaliber odpowiedzialności i problemu, ale chyba coś w tym jest, w sensie takim,
0: wiesz co, że ja mam niestety jedną smutną refleksję, to znaczy niestety, jeżeli chodzi o pojednanie z Ukrainą, my się cofnęliśmy. Ja pamiętam gesty polityków ukraińskich, którzy jeszcze za prezydenta Bronisława Komorowskiego, a nawet pewnie byśmy się cofnęli do Aleksandra Kwaśniewskiego, wykonywali pewne ruchy w stosunku do Polaków. Ten temat zawsze był trudny. Ja nie mówię, że tam doszło do jakiegoś pojednania, ale mam wrażenie, że kiedyś byliśmy bliżej niż jesteśmy teraz. Ukraina to wykorzystuje i niestety ja nie widzę mądrej odpowiedzi ze strony Polaków. Mam wrażenie, że niestety, jeżeli chodzi o relacje, prowadzenie polityki zagranicznej, Ukraińcy są, no moglibyśmy się uczyć od strony ukraińskiej, jak należy prowadzić politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, politykę historyczną i rozgrywanie tych trudnych tematów z sojusznikami.
1: No i to będzie ponura puenta naszej rozmowy. Po więcej, nie ponurych puent, ale tematów, opinii, wywiadów odsyłamy na portal Zero.pl. Tam Marek Mikołajczyk, jego koleżanki i koledzy nieustannie wykonują tę pracę dla Państwa. Dziękuję pięknie, Marku. Dobrego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Obiecałem, że zajrzymy w tym poranku i na Mundial, i do tego, co w trawie sportowej piszczy. Przy telefonie Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sporo dzieje się, jeśli chodzi o Mundial, i tak, powiemy sobie o tym, co tam się dzieje w Stanach, w Kanadzie i w Meksyku, ale chciałem zacząć od informacji z wtorkowego popołudnia, czyli od informacji o tym, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski, znany MKOL, dał zielone światło na powrót Rosjan do rywalizacji sportowej. Czy to już oznacza, że lada dzień, lada tydzień zobaczymy na powrót rosyjską flagę, jak gdyby nigdy nic, i rosyjskich sportowców, jak gdyby nie było inwazji na Ukrainę?
2: Jeszcze MKOL sobie zostawił furtkę, jeśli chodzi o przywrócenie pełnego anturażu narodowego, czyli rosyjskiej flagi i też odgrywania rosyjskiego hymnu w przypadku wygranej sportowców, ale rzeczywiście ta rekomendacja na pewno dość mocno otwiera bramę, jeśli chodzi o powrót rosyjskich sportowców. To nie jest też tak, że ta brama była do tej pory zamknięta, bo rekomendacje MKOL-u były i teraz też są tylko rekomendacjami. To nie jest takie zalecenie, czy w zasadzie to jest pewnego rodzaju zalecenie, ale to nie jest nakaz tego, że Rosjanie nie mogą czy mogą startować. Poszczególne federacje sportowe mają tutaj możliwość do decydowania według własnego uznania, czy chcą te rekomendacje stosować w takim stopniu, w jakim one są, czy chcą się do nich odnosić trochę ostrzej, czy też łagodniej, bo też wiemy, że już pojawiały się w ostatnich tygodniach federacje, które dopuszczały start rosyjskich sportowców, czyli szły w powszech tych rekomendacji, a były też takie, które nie dopuszczały sportowców nawet w tym statusie neutralnym, czyli postępowały ostrzej niż zarekomendował to MKO. Na pewno teraz więcej federacji będzie miało taką podkładkę do tego, żeby faktycznie Rosjan do rywalizacji dopuszczać. No i pewnie też nieuchronnie zbliża się rzeczywiście ten moment, w którym będziemy tych rosyjskich sportowców oglądać już nie w statusie neutralnym, ale faktycznie już pod własną flagą i też coraz częściej może nam się pojawiać na różnych wydarzeniach rosyjskich hymn. Zaskakującym jest też możliwość dopuszczenie możliwości, czy w zasadzie w tych rekomendacjach zniesienie zakazu organizacji imprez sportowych na terenie Rosji, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek federacja sportowa, one tutaj również będą oczywiście miały dowolność, ale no nie wyobrażam sobie, żeby przetrwającej wojnie ktoś zechciał na terenie Rosji dziś organizować wydarzenie sportowe.
1: No, my sobie tego nie wyobrażamy, ale jak widać, chyba coś się tli, jeśli chodzi o takie pierwsze kroczki, żeby to na powrót uregulować. Na pewno trzeba się będzie sprawie uważnie przyglądać, ale wróćmy na Mundial. Tu też dużo polityki w tle piłkarskiej rywalizacji, sporo zamieszania, sporo emocji wywołała decyzja FIFA, czy też odpowiednich ciał dyscyplinarnych, która pozwoliła na prośbę, czy też po uruchomieniu przez Donalda Trumpa odpowiednich procedur odwiesić amerykańskiego piłkarza na mecz z Belgią. To na nic się Amerykanom nie zdało, bo przegrali 1-4 i odpadli z turnieju. No ale wraca pytanie, ile jest polityki dzisiaj nawet w tak pięknej imprezie, jaką są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?
2: Tej polityki jest bardzo dużo, tej polityki też zawsze dużo było, bo oczywiście jak to ludzie mamy dość krótką pamięć i też pewnie w niektórych wydarzeniach, których wiemy przede wszystkim tak dość historycznie, to nie pamiętamy. Mam tu na myśli chociażby Mundial we Włoszech w 1934 roku, tam tej polityki przecież też było bardzo dużo. Dziś pewne procesy pewnie bardziej widzimy, one są też szeroko komentowane w mediach, mamy social media, konferencje prasowe polityków, no bo przecież Donald Trump, co do którego na początku jeszcze można było mieć jakieś wątpliwości, czy może New York Times, który napisał o tym pierwszy, że to był telefon prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy może dziennikarze trochę nie naciągają tej historii, ale Donald Trump w swoim stylu postanowił wyjść, rozwiać wątpliwości i powiedzieć, że tak, to ja zadzwoniłem do szefa FIFA i zasugerowałem mu, żeby FIFA przyjrzała się jeszcze raz tej sytuacji. Tej polityki od początku właściwie tego mundialu było dużo. Ona oczywiście nie za każdym razem w taki no, wręcz brutalny i dość bezczelny sposób nam ingerowała w przebieg samego turnieju. No ale kwestia chociażby polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych, która no, nie ugięła się absolutnie przed tym mundialem i chociaż Gianni Infantino obiecywał pewne ustępstwa wobec kibiców, to bardzo wielu kibiców jednak wiz nie dostało. Nie dostał pozwolenia na wjazd do Stanów somalijski arbiter, no i też Irańczycy, którzy byli no, poszkodowani bezpośrednio, nie mogli stacjonować w Stanach Zjednoczonych, musieli na swoje mecze w takich wąskich okienkach przyjeżdżać, co też, jak możemy przypuszczać, mogło odbić się na ich postawie sportowej.
1: No właśnie, mam wrażenie, że o ile dotychczas zawsze w sporcie było trochę polityki w tle, bo kraje dzięki dobrym występom miały promocję świetną, władcy czy rządzący sobie podreperowywali sondaże czy wskaźniki poparcia, to jest jakby też wpisane w obraz społeczno-polityczny tego, co się dzieje, ale no, na tak bezczelny sposób, czy może no tak brawurowy, bezpośredni, no zwał jak zwał, to chyba jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć. Na szczęście to nic nie dało, ale skoro można i jakoś to poszło, to jest trochę obawy, że za chwilę, może nie na tych mistrzostwach, bo już nie ma takich drużyn, ale że na kolejnych albo w innych turniejach ta polityka będzie jeszcze bardziej ingerować w rozgrywki. Chyba, że to przesadzam i może to był tylko taki dość dziwny, egzotyczny, ale jednak incydent.
2: Na pewno nowością jest to, że mamy ingerencję bezpośrednio w właściwie skład jednej z drużyn, które grały w tym meczu Stanów z Belgią, bo tej polityki generalnie, jeśli chodzi o sport, to Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata było, jest i pewnie dużo pozostanie. Chociażby Mistrzostwa Świata w Katarze, też przecież pełne kontrowersji, też Gianni Infantino zbratany z przywódcami Kataru. Tamte kontrowersje pewnie z dzisiejszej perspektywy są, no, rozpatrujemy jako pewnego rodzaju przewidywalne. Spodziewaliśmy się, jakie one będą, czego będą dotyczyć i mniej więcej byliśmy w stanie je do konkretnego pudełka spakować. Tutaj tych kontrowersji było bardzo wiele, jest i prawdopodobnie jeszcze nas kolejne czekają, bo myślę, że Donald Trump jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeśli chodzi o swoją autopromocję na tym turnieju. Mam nadzieję, że jednak to, jak bardzo i FIFA, i Amerykanom wizerunkowo się oberwało i też kwestia tego, że to nic nie dało, więc oczywiście bardzo duża część nie tylko sportowego świata ma teraz okazję do tego, żeby wyśmiewać całe to wydarzenie i być może to jest pewnego rodzaju lekcja dla tych, którzy w przyszłości chcieliby pokusić się o to, żeby ponowny podobny manewr wykonać, że po prostu nie warto, bo nie dość, że sportowo to ostatecznie nic nie dało, no to jeszcze duże straty wizerunkowe. Także myślę, że to może zadziałać nie jako pewien precedens, tylko wręcz jako taka sytuacja, która no, pokazuje, że to nie jest właściwy kierunek, bo nikt na tym nie korzysta. Zresztą też widzimy, że nawet i w świecie sportu, chociażby UEFA, która wykorzystała kolejny raz okazję do tego, żeby trochę się ustawić w kontrze i skorzystać na tym, że FIFA jest w takich wizerunkowych tarapatach. Przecież UEFA najpierw tego somalijskiego sędziego zaprosiła do tego, żeby sędziował Superpuchar. Później oznajmiła, że tych 3-minutowych przerw na nawodnienie, w cudzysłowie oczywiście, nie będzie na najbliższym Euro. No i teraz też takie dość mocno oświadczenie, że to jest przekroczenie pewnej granicy, jeśli chodzi o właśnie ingerencję w integralność rozgrywek.
1: O tych ingerencjach, ale też o biznesowych aspektach i politycznych, i ekonomicznych piszecie w raporcie specjalnym wydanym przez właśnie Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Każdy z naszych słuchaczy może sobie kliknąć na stronie pids.pl. Jest do ściągnięcia ten raport w formie PDF-a. Najbardziej zaciekawił mnie ten aspekt dotyczący ekonomii czy ekonomiki mundialu, to znaczy wpływu mistrzostw na gospodarki, no to zawsze był taki mocny dopalacz dla turystyki. No jeśli jest tak duży turniej, to widzieliśmy to na mniejszą skalę przy okazji Mistrzostw Europy w Polsce w roku 2012, gdzie jest mnóstwo kibiców wtedy z całej Europy, dzisiaj z całego świata, w Stanach, w Meksyku. Jest ten biznes, się kręci, ludzie zostawiają pieniądze, to jest jasna i oczywista sprawa. Natomiast no, mam tutaj taką gwiazdkę i pytanie, czy to nie poszło, no nie chcę powiedzieć za daleko, zabrzmieć jako jakiś taki turbo-tradycjonalista, który chciałby widzieć piłkę amatorów kopaną najlepiej jeszcze za $2, ale no, dziś dostać się na stadion Mistrzostw Świata, no to albo trzeba wygrać go w jakimś super konkursie, albo być turbo bogatym, albo mieć jakieś turbo znajomości, bo dla zwykłego zjadacza chleba to te ceny były kosmiczne. Jeszcze jak się przyglądałem, myśląc o tym, że może na mecz Polski uda się wybrać, no Polaków zabrakło, więc ten temat sam się rozwiązał, ale łapałem się za głowę, powiem szczerze.
2: We wspomnianym raporcie, który można sobie rzeczywiście bezpłatnie poczytać na stronie pits.pl, jest taka grafika, w której pokazujemy, wyliczamy, jak wygląda kwestia zakupu takiego uśrednionego biletu za średnią krajową, w zależności oczywiście też od miejsca zamieszkania, miejsca pracy. Jeśli chodzi o niektórych uczestników Mistrzostw Świata, czy z Senegalu, czy Uzbekistanu, to jest około 20-30, a nawet więcej dni, które trzeba było pracować, żeby jeden tylko bilet kupić na mecz, a co dopiero jeszcze dostać się do Stanów Zjednoczonych, żeby tam się gdzieś zakwaterować, żeby w jakiś sposób tam też przez dzień, dwa czy kilka dni po prostu móc przeżyć. I rzeczywiście Mundial staje się produktem bardzo mocno premium. FIFA ma tego świadomość i trochę nas teraz przetestowała. Ten system, który w dynamiczny sposób wyliczał cenę, został zapożyczony, tak jak bardzo wiele innych rozwiązań na ten Mundial z amerykańskich lig zawodowych. Ten system, który dla nas jest mocno egzotyczny, postrzegam go jako niesprawiedliwy, zresztą też jedna z konsumenckich organizacji europejskich zaskarżyła go do Komisji Europejskiej, no ale patrzymy później na mecze i widzimy, że trybuny jednak są pełne. Poza może oczywiście początkami drugich połów, gdzie też niezrozumiały pewnie dla europejskiego kibica sposób, ci kibice na amerykańskich stadionach dość późno przychodzą, jednak stawiając na to, żeby punkty gastronomiczne i punkty z wyjątkami odwiedzić. Natomiast jeżeli przy tak drogich biletach udało się zapełnić stadiony, no to dla FIFA jest to wyraźny sygnał, że obraliśmy dobry kierunek, zwłaszcza, że Gianni Infantino przecież już przed mistrzostwami chwalił się, że to będzie najbardziej dochodowy turniej w historii, a dla niego to jest najważniejszy wyznacznik, jeśli chodzi o prowadzenie tej organizacji, co do której ma poważne plany, żeby dalej ją prowadzić, zamierza wystartować w kolejnych wyborach. Na horyzoncie na razie nie widać, żeby ktokolwiek miał mu rzucić wyzwanie, więc może się okazać, że to jest taki kierunek nieunikniony. Też podzielam to zdanie jako również człowiek z romantycznym podejściem do piłki, że byłoby dobrze, żeby jednak kibice z całego świata mieli możliwość podróżowania za swoją reprezentacją. No tymczasem kibice z takich krajów jak Republika Zielonego Przylądka, która stała się absolutnym hitem, jeśli chodzi o ten mundial, czy kibice z Uzbekistanu, no oni wprost mówili, będąc pytani przez reporterów, którzy odwiedzili te kraje jeszcze przed Mistrzostwami Świata, że super sprawa, że nasze reprezentacje dostały się na Mistrzostwa Świata, ale my te mistrzostwa z uwagi właśnie na koszty możemy obejrzeć wyłącznie w telewizji.
1: No to resztę meczów możemy sobie pooglądać w telewizji i gdzieś tam zadbać może o ten aspekt właśnie romantyczny, ale to już chyba na poziomie polskich rozgrywek, które też niebawem zresztą wrócą do pierwszej kolejki i do walki, rywalizacji. Jeśli ktoś ma życzenie, to na stronie Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej więcej szczegółów, ciekawostek, informacji właśnie z pogranicza sportu, polityki, biznesu, ekonomii. Warto się w tę pigułkę wiedzy, warto ją przełknąć po to także choćby, żeby ten finał mundialu był ciekawszy dla Państwa niż tylko suche rozgrywki przed telewizorami. Michał Banasiak, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Pierwsze okrążenie domykamy. To tyle, jeśli chodzi o pierwszą godzinę naszego spotkania, ale wracamy po 8:00, drodzy Państwo. I ja tylko z przypomnieniem, że wszystkie nasze rozmowy, które Państwo usłyszeli, usłyszą, czy to dziś, czy to w poprzednich dniach, są do odsłuchania w naszych mediach społecznościowych, a także w serwisie YouTube. Jeśli tylko mają Państwo takie życzenie, to tam jesteśmy obecni. Wracamy po 8:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: No i drodzy Państwo, druga godzina i drugie okrążenie naszego poranka, 7:09, wydanie środowe, naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Coraz wyżej słońce na horyzoncie, tam gdzie jest, bo wiemy, że te ostatnie dni nie rozpieszczają nas zbyt mocno, jeśli chodzi o to, co za oknami, przynajmniej jeśli chodzi o temperatury, jeśli chodzi o deszcz, no ale i takie dni są potrzebne, nie ma co kryć. Będzie jeszcze cieplej, drodzy Państwo, w te wakacje i stopniowo powinno się to polepszać, jeśli ktoś tęskni za upałem, a jeśli komuś w tym chłodzie rzeźkości dobrze, no to proszę się cieszyć, bo trochę tego jeszcze przed nami będzie. Za chwilę nasz gość poranka, pan poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości, ale zanim rozmowa poranka, to jeszcze piosenka na start Mundial, drodzy Państwo. Mówiliśmy przed godziną 8:00 w wydaniu politycznym, ale przecież w wydaniu piłkarskim to chyba najbardziej pachnąca sprawa, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. No i to będzie moja opinia. Proszę się z nią nie zgadzać, jeśli trzeba. Chyba najlepszą piłkę grają na razie Francuzi. Dlatego na start drugiej godziny świeżutki singiel Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. No, te trzy słowa chyba każdy zna, niezależnie od tego, czy francuski w szkole był, czy nie. Więc pani Céline teraz w głośnikach, a potem gość poranka.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: A naszym gościem poranka pan poseł Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Obrony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, na początek pytanie ogólne, ale chyba ważne. Czego możemy się spodziewać, czego oczekiwać po szczycie NATO, który wystartował w Turcji, w stolicy, w Ankarze? Rzecznik rządu, pan minister Adam Szłapka, wieczorem już tweetował o pierwszych dobrych wieściach, jak to ujął, z Ankary. Polska razem z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją zbuduje centrum serwisowe rakiet do systemów Patriot. O tych rakietach do systemów Patriot to zaraz powiemy w kontekście ukraińskim, ale czy tutaj to jest dobry sygnał, który możemy odczytywać niezależnie od sympatii i poglądów?
1: Panie redaktorze, kwestie bezpieczeństwa powinny wyłączać politykę, powinny łączyć polityków. Ja bardzo żałuję, że tak niestety nie jest, że w ostatnim czasie politycy obecnej koalicji rządzącej często prowadzą wrogą politykę wobec bardzo ważnych, bardzo dobrych działań pana prezydenta Nawrockiego i podejmowanych również przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ale co do szczytu w Ankarze, to jest bardzo ważny szczyt. To jest szczyt, który jest istotny dla Polski z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że Polska ma konkretną agendę do załatwienia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że polityka Stanów Zjednoczonych po przyjęciu strategii bezpieczeństwa narodowego przyjętej przez pana prezydenta Trumpa, napisanej przez Eldridge'a Kolbiego, zmienia pewne wektory swojej polityki zagranicznej, a tym samym polityki bezpieczeństwa. I w Europie państwa, tak jak Polska, ale także inne państwa europejskie, będą musiały więcej wydatkować środków na obronność, bardziej skupić się na tym, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Amerykanie odchodzą od bycia tym globalnym policjantem, skupiają się na hemisferze zachodniej, skupiają się na Pacyfiku. I to jest coś oczywistego, bo o tym mówił Donald Trump od dłuższego czasu. Dlatego ważnym elementem jest wydatkowanie środków na obronność. Jest mowa o 5%. To już są postulaty i kwestie wynikające z szczytu w Hadze. To, że 3,5% mamy wydawać na obronność, 1,5% na infrastrukturę, military mobility, cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję w tym zakresie, to jest coś, co państwa powinny robić. Ja oczywiście jestem dumny z tego, że mój kraj, Polska, nasz kraj, nasza ojczyzna po ustawie o obronie ojczyzny i też po rządach Prawa i Sprawiedliwości stała się liderem, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków w relacji do PKB, ale przed nami jeszcze gigantyczna praca, jeżeli chodzi o wzmacnianie naszego potencjału, budowanie siły odstraszania, bo zagrożenie jest realne ze strony Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej mnie to cieszy, że wielkim sukcesem będzie to, i to jest wielkie staranie pana prezydenta Nawrockiego, który i rozmawiał z panem prezydentem Trumpem, i rozmawiał z panem prezydentem Erdoganem, był właśnie w Ankarze przed tym szczytem, żeby uznać, żeby NATO uznało Rosję jako kraj, który jest krajem, który będzie, czy długofalowo, długoterminowo jest zagrożeniem dla państw Paktu Północnoatlantyckiego. To stwierdzenie niby oczywistego faktu, ale bardzo istotne.
0: No dobrze, to było w miarę miło i bez kolizji. To teraz pytanie o temat, który zelektryzował polską opinię publiczną. Zapytam może tak, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne temu, by te kilka rakiet, z tego co słychać, pięć podobno rakiet do systemów Patriot trafiło z Warszawy dla Ukrainy?
1: Panie redaktorze, my jesteśmy przeciwko oszustwu w polityce, to po pierwsze. Pan premier Kosiniak-Kamysz kłamał opinię, kłamał, manipulował, wprowadzał w błąd opinię publiczną, mówiąc o tym, że tego typu pociski do baterii Patriot nie zostały przekazane Ukrainie. To po pierwsze. Po drugie, w moim przekonaniu i w przekonaniu również ekspertów dalekich od Prawa i Sprawiedliwości, jest to jasny komunikat, że oddawanie nowoczesnego sprzętu, najlepszego uzbrojenia na tym etapie wojny jest osłabianiem z kolei polskiego potencjału odstraszania i obrony. Pan redaktor jako uważny obserwator sceny politycznej wie i pamięta, i nasi radiosłuchacze wiedzą i pamiętają, że jeszcze 3 miesiące temu, powiem więcej, 6 miesięcy temu i 9 miesięcy temu, pan premier Tusk urbi et orbi oświadczał, że czeka nas agresja ze strony Federacji Rosyjskiej. To jeżeli rzeczywiście słowa premiera coś znaczą. Jest ryzyko związane z tym, że Federacja Rosyjska może poprzez atak napadu powietrznego zaatakować państwa NATO, zaatakować Polskę. My się nie powinniśmy wyzbywać w żaden sposób broni, uzbrojenia, pocisków, szczególnie takich jak PAK-3 MSE, czyli tej najbardziej specjalistycznych pocisków do baterii Patriot, które mogą neutralizować chociażby Iskandery, rosyjskie Iskandery. Bardzo żałuję i to też myślę, że z wątku takiego merytorycznego chciałbym przejść na taki element polityczny. Mhm. To znaczy pan premier Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest politykiem, który tak naprawdę albo nie rozumie polityki międzynarodowej, albo po prostu do niej nie dorósł, ponieważ pan premier na pytanie, co w zamian, odpowiedział wdzięczność. No to jest, przepraszam za ten zwrot od poranku, ale frajerska polityka pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Tym bardziej to, że koalicje państw, które przekazywały te pociski, budowały Niemcy. No to jeżeli rzeczywiście Niemcy, pan minister Pistorius, chcieli przekazać patrioty czy pociski do patriotów, to ja mam taką propozycję. My w Polsce mamy takie dwa stacjonujące niemieckie patrioty, pana premiera Tuska i pana Kosiniaka-Kamysza. Jakby chciał przekazać, przenosić je, to niech to zrobi. Tylko niech nie osłabia polskiego potencjału realnego uzbrojenia. A druga kwestia... A druga kwestia, jeżeli pan redaktor pozwoli... Dziwię się temu, naprawdę mówię to wprost, dziwię się temu, bo politycy obecnej koalicji rządzącej są w awangardzie takiej polityki antyamerykańskiej. Teraz mówią o tym, że to była prośba Amerykanów. Ja bardzo żałuję, że pan premier Kosiniak-Kamysz nie ma w sobie odwagi, żeby do swojego odpowiednika, sekretarza wojny Pita Hegseta, powiedzieć: słuchaj, Pit, te pociski są nam potrzebne. My jesteśmy państwem, które potrzebuje błyskawicznej modernizacji, potrzebuje zasobów, uzupełnienia magazynów na wielu płaszczyznach, szczególnie jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą. My budujemy system naszej obrony przeciwlotniczej. To wielkie zasługi pana premiera Błaszczaka. I to, że mamy dwie baterie Patriot, kolejne sześć będzie zapełnione do 2027-2028 roku, to jest realizacja tego kontraktu, który podpisał premier Błaszczak w 2023 roku. Potrzebne są do tego pociski, a te pociski PAK-3 MSE doskonale sprawdziły się na Bliskim Wschodzie. Oddanie ich to przede wszystkim także to, że będziemy bardzo długo czekali w kolejce po nie. To już nie kwestia kilku lat, tylko być może nawet dekady, a koszt ich, przypomnę, to jest w granicach 20 milionów złotych.
0: To troszkę polemiki, niech wybrzmią też argumenty wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ten sam Kosiniak-Kamysz spotkał się wieczorem z Pitem Hegsetem właśnie na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Jak to napisał pan premier, to było bardzo ważne spotkanie i duża rozmowa o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy i kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych. To jedno, ale drugie, no ten apel o trochę więcej polityki transakcyjnej w relacjach z Ukrainą, Kosiniak-Kamysz, mam wrażenie, przynajmniej punktowo na przykładzie MIG-ów, za co też mu się dostało od części opinii publicznej, przyznajmy, no zrealizował, powiedział, czy umówił się z Ukrainą MIG-i za drony, czy za bardziej, jeśli chodzi o technologię dotyczącą dronów. Ukraińcy się nie wywiązali ze swojej części, no to my również nie, więc może ta krytyka wasza wobec Kosiniaka-Kamysza jest ciut przesadzona.
1: Panie redaktorze, to zacznę od naszej współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami. Nie byłoby możliwości dyskutowania na ten temat, gdyby nie zakupy realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy także, pamiętam, byłem członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy. Wtedy już podejmowaliśmy te decyzje. Bardzo żałuję, że na przykład kwestie serwisu Abramsów nie są realizowane zgodnie z pierwotnym planem, czyli 2026-2027 rok. To będzie przesunięcie prawdopodobnie do 2028, ale okej. To jest coś, co jest istotne, to jest coś, co jest ważne. Nam zależy na tym, żeby wojska amerykańskie były w Polsce. To jest wzmacnianie polskiego bezpieczeństwa. To jest duża zasługa pana prezydenta Dudy, pana prezydenta Nawrockiego, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pan redaktor pamięta, jak jeszcze dwa miesiące temu pan prezydent Nawrocki musiał gasić pożar wywołany przez pana Klicha, Kosiniaka i Sikorskiego, którzy nie byli w stanie zrozumieć komunikatów, które płynęły z Pentagonu, z Departamentu Wojny czy z Sekretariatu Stanu. No to jest z Departamentu Stanu. No to są takie elementy, które moim zdaniem obecna ekipa rządząca przez to, że są w awangardzie tej antyamerykańskiej polityki, to szkodzi Polsce. To jest duży błąd. I teraz co do polityki względem Ukrainy. My, panie redaktorze, wobec Ukrainy powinniśmy podchodzić czysto pragmatycznie. Oczywiście Ukraina została zaatakowana przez Federację Rosyjską. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Pierwsze miesiące były miesiącami, kiedy Ukraina realnie potrzebowała tej pomocy. Polacy, Polska przekazywała sprzęt, ale nie sprzęt, który był newralgiczny dla polskiego bezpieczeństwa, tylko ten sprzęt, który mógł być przekazywany. Przypomnę, pod każdą decyzją była zgoda, jak nie pana generała Kukuły, to pana generała Andrzejczaka. W tym zakresie był kompromis polityczny. Tacy politycy jak Sławomir Bentsen, Krzysztof Bosak wtedy mówili jasno, że przekazanie tego sprzętu jest jakby właściwą decyzją. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy 2026 rok, Ukraińcy atakują Federację, nie tyle co atakują, tylko prowadzą ofensywy względem Federacji Rosyjskiej na rafinerie, na porty, na miasta. To jest już inna faza tego konfliktu. I także niestety, z żalem to mówię, ale trzeba w polityce nazywać rzeczy po imieniu. Ukraina od miesięcy prowadzi strasznie konfrontacyjną politykę wobec Polski na wielu płaszczyznach i w temacie rolnictwa, i w temacie polskich przewoźników, i w temacie polskich przedsiębiorców, ale także w dziedzinie polityki pamięci. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, i tu pan prezydent Nawrocki po raz kolejny pokazał, że stanął na wysokości zadania, jasno odpowiada symetrycznie. To nie są działania eskalujące, to są działania symetryczne, adekwatne, asertywne. Z kolei ze strony rządzących mamy do czynienia, niestety to przywołam wypowiedzi chociażby pana premiera Tuska czy pana ministra Sikorskiego, do wypowiedzi, które w tym konflikcie, który jest niewątpliwie między prezydentem Załęskim a panem prezydentem Nawrockim, czy Ukrainą a Polską, często stoją po stronie pana prezydenta Załęskiego. Jest to duży błąd. Uważam, że jest to jakby szkodliwa polityka w tym zakresie ze strony rządu pana Tuska.
0: To ostatnie pytanie. Chciałbym pana poprosić czy też zderzyć pana z wspomnianym przed chwilą Sławomirem Bentsenem. Dosyć tej bezczelności pisowskiej, powiedział na swoim nagraniu w wideoblogu, mówiąc o tym, że ma prawo krytykować Koalicję Obywatelską dzisiaj tak, jak krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież w logice, o której mówimy, tej czteroletniej, w czasie, kiedy PiS rządziło, to ta donacja na rzecz Ukrainy była o niebo wyższa, większa, jak przekonuje Bentsen, równie jednostronna, co dzisiaj. No tutaj nawet rządzący dziś odpowiadają, że w porównaniu, no to, co teraz jest przekazywane, to tylko kropla w morzu tego, co przekazywało PiS. Jak pan odnosi się do tego rodzaju pretensji czy krytyki z prawej strony sceny politycznej?
1: Czy z prawej, to nie wiem, bo Sławomir Bentsen od dłuższego czasu, i także doskonale pamiętam to z kampanii wyborczej jako sztabowiec pana prezydenta Nawrockiego, wtedy jeszcze kandydata, pan Sławomir Bentsen wielokrotnie wypowiadał się w taki sposób, który był przyjazny Koalicji Obywatelskiej. Dziwię się takim wypowiedziom, bo przede wszystkim one stoją w kontrze do tego, co Sławomir Bentsen mówił jeszcze w 2022, w 2023 roku. Tu był taki pasus mówiący o tym, że on ma prawo mówić, co chce. Oczywiście, tylko też wyborcy mają prawo rozliczyć Sławomira Bentsena z tego, co mówią. Zasadniczo należy odróżniać sytuację z 22, 23 roku od tej, którą mamy obecnie. Nawet to zauważa Krzysztof Bosak. A sprzęt, który był przekazywany stronie ukraińskiej, jest nieporównywalny. Pan Kosiniak-Kamysz przekazuje najnowocześniejszy sprzęt w ramach sejfu. Chce przekazywać sprzęt, który jest zakupiony na pożyczkę. A z drugiej strony my mówiliśmy o przekazywaniu sprzętu, który wychodził z użytku z polskiej armii, tak jak jak czołgi T-72 czy PT-91. A także warto o tym powiedzieć, sprzedawaliśmy Ukrainie. Wtedy, kiedy Ukraina prowadziła konflikt zbrojny, taki bardzo defensywny, również wtedy był czas, kiedy sprzedawaliśmy Ukrainie broń, przypomnę, 3D Moregina, czyli armata obice Krab, sprzedane za 3 miliardy złotych. To jest największy kontrakt zbrojeniowy podpisany przez Polską Grupę Zbrojeniową w historii. Oczywiście Sławomir Bentsen w ramach swojej dziwnie rozumianej prowadzonej polityki

0: ulica się nie kłóciła. I myślę, że ten apel powinien być skierowany również do pana Sławomira Mentzena. Jego kolega z Konfederacji, pan marszałek Bosak, jest w stanie to zrozumieć. Sławomir Mentzen czasem nie wychodzi z tej roli barmana podającego piwo Sławomirowi Nitrasowi, Rafałowi Trzaskowskiemu czy Radosowi Sikorskiemu, a to jest zła rola, bo Sławomir Nitras by mógł odegrać pozytywną rolę na prawicy, a wybiera rolę tego, który coraz częściej, coraz więcej ludzi mówi o tym, że to jest człowiek, który chce iść z Donaldem Tuskiem. No ja bym przestrzegał tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy Konfederacja to jest ta formacja, która odsunie Tuska od władzy, a być może Sławomir Mentzen jest tym politykiem, który da Tuskowi kolejną kadencję. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić i też mieć to w świadomości przy wyborach, że jedyną formacją, która realnie chce odsunąć Tuska od władzy, jest Prawo i Sprawiedliwość i też realnie chcemy doprowadzić do tego, żeby współpraca była między rządem a panem prezydentem Nawrockim, który był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Obrony. Dziękuję pięknie, panie pośle. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie naszych radiosłuchaczy, pana redaktora. Życzę miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie redaktor Edward Augustyn, szef działu Wiara Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy o schizmie. Zazwyczaj słowo schizma mieliśmy zarezerwowane dla podręczników od historii Kościoła głównie. No, ale przyszło nam powiedzieć o schizmie w roku pańskim 2026. Wszystko z powodu decyzji Bractwa Świętego Piusa X, lefebrystów, co do wyświęcenia biskupów kilku, co prawda, ale jednak wbrew woli Ojca Świętego i Watykanu. Czy ta decyzja mówi nam coś więcej niż tylko suchy fakt pod tytułem zaciągnięta z automatu ekskomunika, trochę z urzędu i lecimy dalej? Czy to pęknięcie może być większe niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka?
2: To chyba jest dużo poważniejsza sprawa, bo ja pamiętam ten rok 88, kiedy po raz pierwszy Bractwo Piusa X wyświęciło czterech biskupów. Wtedy też się mówiło, zanim do tego faktu doszło, przecież był zapowiedziany, mówiło się, że to będzie schizma, skoro wbrew papieżowi, wbrew przepisom prawa kanonicznego taki fakt zaistnieje. Ale potem sprawa została tak troszeczkę w zawieszeniu. Nikt tego słowa na głos nie wypowiedział. Była nałożona ekskomunika na tych czterech biskupów nowo wyświęconych i na biskupa Lefebvre'a, który ich wyświęcił. Ale w zasadzie to była taka ukryta schizma, bo wszyscy liczyli na to, że to się w jakiś sposób uda szybko załatwić. Rzeczywiście te rozmowy były natychmiast podjęte jeszcze za czasów Jana Pawła II. No ale minęło prawie 40 lat, były różne propozycje ze strony Watykanu, żeby tę sprawę, tę taką pełzającą schizmę gdzieś tam zakończyć, żeby doszło do tego pojednania z Watykanem. Tu papież Benedykt XVI bardzo dużo zrobił, że wyciągnął rękę już tak naprawdę daleko, proponując bractwu własne struktury w Kościele, taką prawaturę osobistą, jak ma na przykład Opus Dei, czyli własnych biskupów, zdjął ekskomunikę. Ale jeden warunek postawił, żeby uznać nauczanie Soboru Watykańskiego II. Nawet to nie było takie bezwzględne, że we wszystkim jakaś przysięga, tylko żeby starać się zrozumieć, interpretować nauczanie Soboru Watykańskiego II zgodnie z nauczaniem Kościoła. I lefebryści to odrzucili. I to trwało, potem były różne gesty papieża Franciszka, no mniej lub bardziej przyjazne. Były i przyjazne, i były nieprzyjazne. I tutaj ta zapowiedź, która w lutym czy w styczniu padła, że będzie to wyświęcenie nowych biskupów, no to już była zapowiedź schizmy. I Watykan od razu zareagował w ten sam sposób, ostrzegając, że będzie to rozumiane, będzie to oznaczało akt schizmatycki. I więc nie byłem bardzo zdziwiony, że tak szybko, czyli następnego dnia po tych święceniach biskupów, już był komunikat o ekskomunice rozszerzonej nie tylko na biskupów, uczestników tej ceremonii, ale też na wszystkich kapłanów, wszystkich duchownych bractwa, a nawet na wiernych świeckich, którzy zgadzają się z tą linią oderwania od nauki Kościoła.
1: No właśnie, bo tak sobie myślę głośno trochę w imieniu tych, których ta decyzja dotyka, to znaczy tych dość głośnych w internecie, ale myślę, że też obecnych realnie czasem w kościołach, osób, które po prostu zostały przy tej mszy w rycie trydenckim, zostały przy tej tradycyjnej liturgii po łacinie. No i właśnie, gdzie oni, w jakim oni miejscu dzisiaj kościoła są? Ja wiem, że to może wygląda trochę jak dyskusja o formalnościach pod tytułem, czy jestem już w diecezji warszawsko-praskiej, czy łódzkiej. Natomiast no, realnie to dla wielu jest problem, jak odnaleźć się w strukturach kościoła, skoro bractwo, skoro liturgia, czy skoro osoby organizujące liturgię, na którą uczęszczamy, no de facto są poza kościołem.
2: No to powiedzmy od razu, że przez te ostatnie lata Bractwo Kapłańskie Piusa X nie było w strukturach Kościoła, bo sakramenty, których biskupi udzielali, były udzielane niegodnie. Papież Franciszek dał dyspensę i dwa sakramenty spowiedzi i małżeństwa udzielane przez kapłanów Bractwa były ważne. To było na czas jubileuszu, potem to przedłużył, ale tak naprawdę oni w strukturach Kościoła formalnie nie byli. Ale powiedzmy od razu, tutaj nie chodzi o mszę tradycyjną, mszę trydencką tak zwaną, bo gdyby o to chodziło, to już w latach 90. po tamtej schizmie Lefebvre'a I powstało w Kościele katolickim bractwo duszpasterstwa, powstały wiernych tradycji. Na przykład Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, ale też inne, którzy mieli zgodę na odprawianie mszy w tym rycie starym, i katolicy, którzy chcieli być w zgodzie z papieżem, w jedności z papieżem, a po prostu lubią tę liturgię, no podoba im się, lepiej się w niej czują, bardziej się mogą w ten sposób modlić, mieli taką możliwość. To nie chodziło o tę mszę, bo papież Benedykt na taką mszę się zgodził, a jednak lefebryści nie poszli na pełną jedność z papieżem. To nie chodziło o jakąś nawet nostalgię za dawnymi czasami. Tutaj chodzi tak naprawdę o inną jednak teologię i to zostało już jasno wyartykułowane w tym wyznaniu wiary, które lefebryści złożyli tuż przed tymi święceniami 1 lipca. To zostało wyartykułowane w wielu ich wypowiedziach. Chodzi o inną wizję Kościoła, o odrzucenie dużej części nauczania Soboru Watykańskiego II, czyli nauczania współczesnego Kościoła katolickiego. Chodzi o inną wizję Boga tak naprawdę, świata, zupełnie Kościoła, który jest zamknięty na świat, religii, która nie jest religią z wolnego wyboru. Zauważmy, że takim najważniejszym punktem przeciwko któremu się sprzeciwił Lefebvre i potem jego uczniowie, to był deklaracja o wolności religijnej. To dla nich było niepojęte i do dziś jest niepojęte, że człowiek może dokonywać wolnego wyboru i wybrać religię, wybrać sposób, w jaki chce czcić Boga. To dla nich było niezgodne z tradycją Kościoła. Sobór Watykański II taką deklarację ogłosił. To chodzi o wolność człowieka. O to, czy człowiek jest wolny w swoim wyborze wiary w Boga, w swojej religijności, czy jest w jakimś sensie przymuszony wręcz, można powiedzieć, niewolnikiem potężnego władcy, który go przeraża, który go zawstydza i któremu trzeba być posłusznym. To jest wizja Boga, która przez wieki rzeczywiście obowiązywała, czy była, Boże, obecna w nauczaniu Kościoła, no ale to się zmieniło, bo jednak Kościół się zmienia i to nie jest dostosowywanie się do jakiś relatywizm. Nie, to jest po prostu odczytywanie tej nauki na Ewangelii na nowo. I tego Bractwo Świętego Piusa absolutnie nie jest w stanie zaakceptować.
1: A myśli pan, że jest jeszcze jakaś furtka w dającej się przewidzieć przyszłości, która mogłaby w jakiś pewnie sztuczny, nie ma co kryć, na dziś przynajmniej sztuczny sposób łączyć kierunek Kościoła, kierunek, którym Łódź Piotrową pokierował papież Franciszek, dzisiaj Leon XIV, czy jednak to tutaj coraz mniej tych nitek jest, na których można cokolwiek budować? No bo też widzę po reakcjach i samych zainteresowanych, ale też wielu, powiedzmy to, znanych osób, które w tym rycie się odnajdują, mówię tylko o liturgii, ale przecież, tak jak pan powiedział, to jest kwestia też szerszego spojrzenia na Kościół, jego miejsce w świecie współczesnym, że nie ma tu jakiejś takiej refleksji najczęściej pod tytułem dobra, to wracamy, to jest może krok za daleko, tylko jest utwierdzanie się w swoich przekonaniach, paradoksalnie być może, w tej wolności religijnej, od której sami się dystansują w kontekście pozostałych wiernych.
2: Ja myślę, że w najbliższym czasie takich rozmów, które by przyniosły jakieś rezultaty, pewnie nie będzie i rezultatów nie będzie. W przyszłości na pewno, bo tutaj próby ze strony Watykanu będą podejmowane, ale trochę czasu musi minąć, bo to jest zbyt świeży akt z jednej i z drugiej strony. Akt lefebrystów, akt schizmatycki i akt Watykanu ogłaszający bardzo szeroką ekskomunikę. Wierni tradycji, którzy chcą zostać w kościele katolickim, mają taką możliwość i tutaj Watykan rozsyła instrukcje do biskupów diecezjalnych, żeby uprościć powrót nie tylko wiernym, no, którzy po prostu mogą zacząć chodzić na msze, nawet te tradycyjne, odprawiane przez duszpasterzy diecezjalnych wiernych tradycji, ale też dla kapłanów. To jest uproszczona wersja. Tam trzeba po prostu złożyć wyznanie wiary, taką właśnie deklarację, że się będzie starało zrozumieć tę współczesną interpretację nauki Soboru Watykańskiego II. To są bardziej nawet uproszczone te warunki niż były wcześniej. I pewnie część osób wiernych na pewno z tego skorzysta. Tych, którym zależy po prostu na łacińskiej mszy tradycyjnej. Księża nie wiem, bo to jest bardziej skomplikowana sprawa. I tutaj pewnie trzeba będzie troszkę poczekać, jak się ta sytuacja rozwinie. Na pewno próby pojednania zaczną się pojawiać. No już kardynał Parolin powiedział, że to jest droga przecież otwarta. Inni kardynałowie z kurii też dają takie sygnały. No ale to są na razie takie sygnały, żeby zupełnie nie zamykać drzwi.
1: To jeszcze jedno pytanie. Nie jest trochę tak paradoksalnie, że w ramach Kościoła, nawet wliczając tych, którzy są zwolennikami rytu trydenckiego i liturgii w tym duchu, coraz mniej jest wspólnych mianowników. To znaczy, że dzisiaj Kościół na przykład w Polsce, Kościół w Niemczech, Kościół włoski, Kościół afrykański, moglibyśmy wyliczać pewnie więcej tych przykładów wspólnot. No, że jest oczywiście wspólny mianownik pod tytułem wiara w Boga i Trójcę Świętą i zmartwychwstanie Chrystusa, ale na poziomie codziennego wyznawania tej religii, sposobu jej realizacji w życiu codziennym, no to mam poczucie, że czasem niektórych łączy więcej, nie wiem, z braćmi z prawosławia czy z kościoła protestanckiego, z drugiej strony gdzieś tam z jakimiś daleko idącymi już dawno tradycjonalistami niż w ramach tego wspólnego mianownika pod tytułem Kościół katolicki. Ale może się mylę, może zawsze tak było, że tych odcieni wiary i sposobu ich przeżywania było dużo w Kościele.
2: Było dużo, ale one nie były tak rzeczywiście znane. Dla mnie osobiście no to, co mnie w różnych momentach jakoś trzymało przy Kościele katolickim, a też rzeczywiście momenty były różne i trudne, to właśnie było takie przekonanie, że w Kościele katolickim jest miejsce dla wszystkich, że to jest Kościół powszechny. Więc jest miejsce i dla tych, którzy lubią tradycyjną liturgię łacińską i dla tych, którzy lubią mszę świętą, nie wiem, w górach na kamieniu odprawianą przy gitarze. Jest miejsce dla tych, którzy są czcicielami Matki Bożej, nawet bardziej niż Pana Jezusa. I dla takich, którzy się dystansują i mówią, że to jest już troszkę przesada, bo to, no bo jednak to jest Matka Boża była człowiekiem. Nieważne. W każdym razie dla wszystkich byłoby tu miejsce. I to jest dobrze, że tak jest. Co więcej, ja się bardzo cieszę z tego, co pan powiedział, że ten Kościół nie jest monolitem. On był w sztuczny sposób nawet nie utrzymywany, tylko nas jakby przekonywano, że to musi być monolit. Tak. Nie, jest ten rdzeń wspólny rzeczywiście. To jest Ewangelia, to jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa. To jest uznanie prymatu papieża, ale dobrze, że się różnimy, że jest Kościół afrykański, że jest Kościół wiernych tradycji, że jest Kościół, nie wiem, niemiecki, że jest Kościół bardziej tradycyjny, bardziej postępowy. W porządku. Tutaj chyba po prostu różni są ludzie, a ludzie tworzą Kościół. Więc dlaczego mieliby być monolitem? Nie mogą być monolitem.
1: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Po więcej odsyłamy na strony i papierowe, i internetowe Tygodnika Powszechnego. Redaktor Edward Augustyn, szef działu Wiara Tygodnika Powszechnego, był razem z nami. Dziękuję pięknie, redaktorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za te 2 godziny wstawania w rytmie lipca, w rytmie środy, w rytmie poranka. 7:09, który domykamy wraz z Konradem Abramowiczem, Marcin Fijołek. Dziękujemy Państwu serdecznie. Wszystkie nasze rozmowy do odsłuchania w internecie wystarczy wpisać 7:09.pl, czy to stronę, czy to w mediach społecznościowych, czy to na YouTubie. Mogą Państwo nas tam znaleźć. Poranek wraca jutro o 7:09. Już teraz serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Wszystkiego dobrego, dobrego urlopu, dobrego czasu obowiązków. Wszystko jedno, co przed Państwem, byle z uśmiechem i z oddechem. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
6: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
5: Co?
6: A mleko i śmietanę kupiłeś?
5: Tak, mazurski smak.
6: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
5: Tak, mazurski smak.
6: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
5: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
7: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Kawa w taki pochmurny dzień na pewno się przyda. I to nie jedna filiżanka, zimno, wiecznie i deszczowo. Tak właśnie zapowiada się ta środa. Wychodząc z domu, radzę zabrać ze sobą kurtkę. I to najlepiej z kapturem. Parasol też się przyda, bo prognozowane są przelotne opady deszczu. Dziś na termometrach maksymalnie 17 stopni, ale odczuwalnie zaledwie 12. Mamy środę, 8 dzień lipca. Imieniny obchodzą dzisiaj Adrian, Adrianna, Jan i Piotr. Słońce wstało o godzinie 4:15, a zajdzie 2 minuty przed godziną 21. Jak codziennie o 9:30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia. Dziś gościem Bartka Święcińskiego będzie starosta łomżyński Lech Szabłowski. Na tę rozmowę już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Wcześniej na dobry początek dnia zrobimy konkurs, gdzie do wygrania będzie kolejna wyjątkowa książka. My jesteśmy dziś razem do godziny 15 i zrobię wszystko, żeby to był naprawdę dobry, udany dzień. Katarzyna Polewkowi. Witajcie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

Tak jak Państwo wiecie, my bardzo lubimy sprawiać Wam takie małe przyjemności i właśnie teraz taka mała przyjemność będzie. Do wygrania jest książka Udręka skrupułów, uzdrów umysł, uwolnij duszę i pozwól Bogu działać. Jest to propozycja od wydawnictwa W drodze. Chrystus nie chce, aby nasze serca były sparaliżowane strachem. Pragnie dla nas duchowego i psychicznego spokoju. Osoby cierpiące z powodu skrupulatyzmu, wyolbrzymiające własne poczucie winy, widzące grzech tam, gdzie go tak naprawdę nie ma, znajdą w tej książce teoretyczną i praktyczną pomoc. Podążając ścieżką sakramentów, cnót, darów Ducha Świętego i modlitwy, otrzymają szansę otworzenia się na miłość i zaakceptowania Bożego miłosierdzia. Czy ktoś z Państwa jest zainteresowany i chce, aby ta książka trafiła właśnie do niego? Co trzeba zrobić? Trzeba dzwonić do naszego studia. 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503.

0: I już mamy pierwszą słuchaczkę w ekspresowym tempie. Dodzwoniła się do nas pani Ania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Aniu, nie tęskni pani za słońcem i za piękną lipcową pogodą?
1: No pewnie tak, tylko może nie takimi upałami, jakie wcześniej były. Tak, żeby to wypośrodkować wszystko, to by było całkiem super.
0: Dokładnie tak. Są plany na wakacje?
1: To znaczy tak, troszeczkę są plany, aczkolwiek to, co przyniesie dany czas, to bo ja już jestem jakby emerytką, więc nie mam jakby określonych obowiązków, więc pakuję walizki i jadę, że tak powiem.
0: Ale na emeryturze na pewno jest czas, żeby czytać książki, to z pewnością.
1: No, dokładnie.
0: Więc taka kolejna trafia właśnie do pani domowej biblioteczki. Wszystkiego dobrego życzymy pani Aniu i dobrego, spokojnego dnia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam dla państwa też wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a kolejny konkurs, gdzie do wygrania będzie właśnie taka kolejna książka już jutro po godzinie 9:15.

Gość Bartka Święcińskiego, starosta łomżyński Lech Szabłowski jest już w naszym studiu. Na tę rozmowę zapraszamy punktualnie o 9:30, czyli już za nieco ponad 4 minuty.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem Dnia Radia Nadzieja jest Lech Szabowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Dobre wiadomości, bo powiat łomżyński otrzymał okrągłe 0 zł od państwa. Teraz się okazuje, że jednak przyszło pewnego rodzaju wyrównanie i otrzymacie 1 600 000.
2: No tak, w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wkroczyła tak naprawdę od stycznia tego roku, na dobre wkroczyła do samorządów i zgodnie z tą ustawą Ministerstwo Finansów naliczyło nam, tak jak pan redaktor powiedział, subwencje ogólne wysokości 0 zł po raz pierwszy w historii powiatu. No myśmy się z tym nie godzili od samego początku. Uzasadnialiśmy tą sytuację, trudną sytuację dla nas tym, że planowane udziały, zwiększone udziały w podatku CIT i PIT pewnie nie będą osiągnięte, bo już wtedy było wiadomo, że gospodarka raczej nie rozwija się albo pewnie będzie się delikatnie zatrzymywała. To się potwierdza. Myśmy zabiegali o uzyskanie tej subwencji, żeby ona została dla naszego powiatu naliczona i przekazana. Występowaliśmy do parlamentarzystów, występowaliśmy kilkakrotnie do Ministerstwa Finansów i w połowie roku ministerstwo zrobiło takie podsumowanie. Okazuje się, że te udziały w podatku CIT i PIT są mniejsze niż przewidywane przez ministerstwo, wzrost o 4,4%, takie cyferki tu przedstawia, w porównaniu do roku ubiegłego. No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 600 zł. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co mogło być, to, co przewidywaliśmy, czyli około 6 milionów, które zostaliśmy pozbawieni w roku bieżącym, no ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści, w związku z tym te 1 600 000 na pewno wykorzystamy.
1: Czyli ministerstwo reaguje na bieżąco, jeżeli chodzi o te wszystkie swoje wyliczenia?
2: No nie jest to na bieżąco, panie redaktorze, bo mamy już lipiec.
1: A teraz zobaczyli, że no coś tam się nie spina, no to macie.
2: Tak, i te pieniądze, które utraciliśmy w związku z nienaliczeniem dla nas subwencji, no to są konkretne straty w naszym budżecie. Straty w postaci inwestycji. No, te 1 600 000 zagospodarujemy, na pewno do końca roku je wydamy, natomiast środki, gdyby one były w pełnej wysokości od początku roku, no zupełnie inaczej by nasz budżet mógł wyglądać.
1: Ale dobrze, to z czego wynikały te błędne wyliczenia? Wynikały z tego, że założenia były inne, czy z tego, że jednak ta sytuacja gospodarcza się zmieniła w tych kilku miesiącach ostatnich?
2: Panie redaktorze, Ministerstwo Finansów zakładało ciągły rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, wzrost dochodów do budżetu państwa z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT. Okazuje się, że te szacunki, te przewidywania są błędne. Gospodarka jednak hamuje. To widać gołym okiem nawet.
1: Czy nie jest tak dobrze, jak rząd mówi, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy?
2: No, panie redaktorze, żaden rząd nie przyzna się do swoich jakichkolwiek porażek. No, a jest to swego rodzaju porażka, jeśli gospodarka hamuje, jeśli nie ma, czy bardzo ograniczone są środki finansowe na inwestycje, nie ma programów rządowych dla samorządów, czy są w bardzo ograniczonym zakresie, coraz mniej inwestycji. W związku z tym to odczuwają wykonawcy, którzy na rynku funkcjonują, bo mniej zamówień publicznych i za jakiś czas będzie się to przekładało w sposób taki zdecydowany na wzrost bezrobocia na przykład. No i tym samym to, co mówimy, coraz mniejsze dochody do budżetu państwa i tym samym do samorządów.
1: I to też widać, jeżeli chodzi o przetargi, że tych ofert nie jest, jak jeszcze jakiś czas temu, jedna, dwie czy trzy i to dużo wyższe od przygotowanych na ten cel środków, tylko tych ofert jest kilkanaście.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, przetargi, które ogłaszamy tak sukcesywnie na zadania inwestycyjne drogowe, w szczególności te remontowe, czyli niewielki zakres robót, taki rzeczowy około 1 km, finansowy 1 czy 2 miliony, i do przetargów staje 15, 12 albo i nawet więcej firm z różnych części Polski, nie tylko tutaj lokalnie, tylko nawet z Warszawy, z Białegostoku, z okolic. Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się, że tych prac na inwestycyjnych zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet

0: na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
1: To jest sytuacja dobra dla samorządów, gdzie tych ofert jest kilkanaście, ceny są niższe, bo to trochę takie przejście jest ze skrajności w skrajność.
0: No, wydawałoby się i można by, że no, pozornie jest to sytuacja dobra, ale to tylko w danym momencie. Ale, proszę Państwa, powinniśmy, nasza perspektywa działania i patrzenia naszego, patrzenia na gospodarkę, na rozwój, powinna być szersza niż tylko miesiąc, dwa czy jeden rok. Powinna być wieloletnia. I sytuacja najlepsza jest, jeśli ceny są stabilne. To, że kilka lat temu było dużo programów, dużo projektów, ceny były bardzo wysokie, no to też skutki były swego rodzaju negatywne, bo myśmy jednak musieli dużo środków angażować w realizację zadań. Sytuacja taka, jaka w tej chwili jest na rynku i to, co przed nami, no to też nie napawa optymizmem.
1: Nie napawa optymizmem, a ten 1 600 000 zł to jest dużo w skali potrzeb powiatu, czy jednak kropla w morzu potrzeb?
0: No niewiele, panie rektorze. 55% budżetu, naszego budżetu, który wynosi około 90 milionów złotych, to są wydatki inwestycyjne, no to można sobie odnieść do, jaka to jest, powiedzmy, skala, jeśli chodzi o cały budżet. Można to porównać do, nie wiem, długości jednego czy półtora kilometra wyremontowanej drogi powiatowej. To jest taka mniej więcej kwota. Przy skali dróg 530 kilometrów, no to nie jest dużo.
1: To jeżeli chodzi jeszcze o te wszystkie inwestycje drogowe, czy nawet dotyczące budowy hal sportowych, no to widać wyraźnie, w jakim kierunku dzisiaj rząd idzie, czyli bardziej inwestowanie w ten rynek zbrojeniowy, o czym się mówi, że ten program SAFE też zapewnia dodatkowe miejsca pracy. No, może trzeba się przyzwyczaić do tego, że taki mamy klimat, jak to kiedyś mówiono.
0: Znaczy, no na pewno jeśli chodzi o sprawy obronne, inwestycje w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, no tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. Jako państwo polskie, no tym samym samorządy, bo przecież samorządy wiele zadań w tym zakresie realizują. Jest program ochrony ludności, który no, po raz drugi rok funkcjonuje. Samorządy z tego programu korzystają i one też na pewno ten program też swego rodzaju w jakiś tam sposób gospodarkę będzie napędzał. Został już ogłoszony nowy taki program pożyczkowy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dedykowany dla samorządów. Pożyczkowy, ale w części te pożyczki będą mogły być umarzane właśnie na zadania związane z obronnością. Nie tylko obiekty związane z ochroną ludności, ale również nawet obiekty inżynierskie typu drogi, typu mosty, które będą służyły lokacji czy przemieszczaniu się wojsk. Ten program dopiero został ogłoszony. Będzie trwał do roku 2030. Będziemy się temu przyglądać. Pewnie będziemy z tego korzystać. Jako powiat przygotowujemy się do takiej dużej inwestycji. W tej chwili dokonujemy szacowania wartości zamówienia. Dalej do końca tego roku chcemy wykonać dokumentację techniczną na obiekt taki magazynowy podwójnego przeznaczenia, czyli obiekty ochrony związane z ochroną ludności w części podziemnej i dwie kondygnacje części nadziemnej, w sumie 3 razy po 600 m2. I tutaj będziemy korzystali właśnie z tego programu ochrony ludności. 400 tysięcy w tym roku środków przeznaczamy na dokumentację techniczną. W roku 2027-2028 zechcemy ten obiekt wykonać. No ale to jest dopiero jakby, można powiedzieć, że początek, bo zaniedbania w zakresie tego typu obiektów w skali kraju są przecież ogromne i przed nami jest wiele pracy do wykonania.
1: A na terenie powiatu dużo jest takich, nie wiem, mostków, dróg, które można byłoby zmodernizować dzięki temu nowemu programowi, bo tak jak w Nowogrodzie chociażby jest ta droga, która będzie remontowana, bo ona też ważna jest z punktu widzenia wojska.
0: Tak, no ta droga jest dwie ulice dokładnie w Nowogrodzie. One są wpisane do sieci dróg o charakterze obronnym. I teraz no, pewnie to dopiero wszystko przed nami. Musimy dokonać pewnej analizy, ale mam nadzieję, że będzie można niektóre obiekty inżynierskie też do tego programu wpisać. No można można prawdopodobnie ocenić, w jaki sposób, którędy ewentualnie wojska będą przemieszczały się w przypadku zagrożenia, bo przecież wiemy, gdzie są bazy, gdzie stacjonują wojska, wiemy, gdzie są drogi, jakieś ważne szlaki drogowe, do których wojsko potencjalnie musi dotrzeć. No, kolej mamy, którą ewentualnie też wojsko mogłoby się przemieszczać, więc myślę, że są to tego typu szlaki drogowe, potencjalnie wykorzystywane dla potrzeb wojska.
1: Czyli jakiś tam program jest, jakieś możliwości się cały czas pojawiają, mimo wszystko.
0: No tak, to jest nowość, tak jak powiedziałem, jest to system taki pożyczkowy, ale w części te środki mogą być umarzane. Mam nadzieję, że powiat łomżyński jest w tej grupie, która będzie mogła skorzystać z tego programu.
1: No to przejdźmy do tego, co już się wydarzyło, czyli podpisano w ostatnim czasie umowy na modernizację dwóch dróg w zasadzie. Modernizacja drogi Grzymała w gminie Nowogród i nowa droga powstanie jeszcze w Dębnikach w gminie Spójno.
0: Tak, panie doktorze, jeśli chodzi o Grzymały, to jest inwestycja drogowa realizowana z dotacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odcinek drogi długości około tam 550 metrów, ale przez miejscowość Grzymały. Wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg około 1 000 000 złotych i po 500 tysięcy powiat łomżyński i gmina Nowogród. Tutaj musimy wykonać, można powiedzieć, że w całości nową konstrukcję drogi, musimy wykonać pobocze, musimy wykonać chodnik po jednej stronie, odwodnienia, zjazdy na posesję, stąd też zakres rzeczowy niezbyt duży, a wartość ponad 2 miliony złotych, w związku z tym dość wysoka. To zadanie zostało zlecone firmie w systemie projektuj i buduj, czyli wykonawca musi przygotować dokumentację techniczną, uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować inwestycje. Druga inwestycja, o której pan redaktor wspomniał, na którą podpisaliśmy umowę, to jest droga w kierunku miejscowości Dębniki. Zakres robót to jest niecały 1 kilometr, ale powiem dlaczego. Otóż ta droga, całość tej drogi, takiej najważniejszej jakby do wykonania, to jest około 2,5 kilometra. Myśmy to zadanie składali jako wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie otrzymaliśmy dofinansowania, to w roku ubiegłym, i zdecydowaliśmy o tym, żeby rozpocząć remont tej drogi ze środków własnych z udziałem samorządu gminy Zbójna. Ta droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Można powiedzieć, że nawet zagraża bezpieczeństwu momentami dla pojazdów jeżdżących pewnie może zbyt dużą prędkością, ale w ogóle dla wszystkich przemieszczających się. I to zadanie będzie wykonane w ciągu tego roku. W konstrukcji takiej nieco słabszej jakby w porównaniu do budów, bo to będzie remont. Niemniej będzie wzmocniona podbudowa, będzie wykonana nowa podbudowa na poszerzeniach, bo w tej chwili droga jest szerokości około 5 metrów. Doprowadzimy ją do szerokości 6 metrów, czyli to będzie taki pierwszy etap modernizacji tej drogi. Mam nadzieję, że może w roku przyszłym uda się to kontynuować, a może i zakończyć.
1: A na jakim etapie jest przebudowa mostów w Milewie i Podosiu?
0: Tak, dwa zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi o Milewo, to taki dość duży obiekt mostowy na rzece Gać z dotacją z rezerwy ministra infrastruktury. Wartość tego zadania to około 9,5 miliona złotych przy 50% wartości dotacji budżetu państwa. Tutaj ta inwestycja została już zrealizowana. W tej chwili tak naprawdę czekamy na pozwolenie na użytkowanie.
1: No właśnie.
0: Pewnie to będzie gdzieś za około tydzień, a może 2 tygodnie najdalej, i będziemy mogli w sposób taki oficjalny już dopuścić do ruchu ten obiekt. To jest obiekt mostowy z dojazdami. No, tak jak powiedziałem, duża inwestycja, bardzo długo oczekiwana, bo wielokrotnie jakby podchodziliśmy do tej inwestycji, próbowaliśmy uzyskać środki finansowe, jakoś nieskutecznie w końcu się powiodło. Także w ciągu, mówię, tygodnia czy dwóch ten obiekt zostanie dopuszczony do ruchu. Jeśli chodzi o miejscowość Podosie, to jest mniejszy obiekt mostowy i tam mamy dotację Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwają prace takie, można powiedzieć, że kosmetyczne przy tym obiekcie. Za chwilę pewnie będziemy składali wniosek o pozwolenie na użytkowanie i również ten obiekt mostowy i ta droga zostanie uruchomiona, bo ona w tej chwili została zamknięta. Tam nastąpiła wcześniej awaria mostu, zostały ustanowione objazdy, w związku z tym poprawi się sytuacja komunikacyjna w gminie Miastkowo, w tej części gminy Miastkowo.
1: To już na koniec. W zeszłym tygodniu wizyta w Niemczech.
0: 28 czerwca do 1 lipca.
1: Czyli na przełomie. Na przełomie czerwca i lipca byliście z wizytą w Niemczech u waszych przyjaciół, partnerów z Bawarii. Jakie wnioski po tym spotkaniu?
0: Ta wizyta była związana w szczególności z 25-leciem partnerstwa gminy Śniadowo z gminą Markkofen. W tym roku dokładnie 25 lat mija od kiedy to porozumienie zostało podpisane. Wcześniej, dwa lata wcześniej, zostało podpisane porozumienie o współpracy między powiatem mążyńskim a powiatem Dingolfinglandau i tak naprawdę to porozumienie gmin to było konsekwencją wcześniejszego porozumienia między powiatami. Czyli jakby przypomnienie tych 25 lat, czy podsumowanie tych 25 lat współpracy obu gmin zostało jakby to porozumienie odnowione poprzez podpisanie nowego porozumienia, bo w tym czasie jeśli chodzi o te dwa samorządy, w gminie Śniadowo wójt Rafał Pstrągowski, a porozumienie 25 lat temu podpisywał wójt Lech Szabłowski, siedzący dzisiaj tutaj
1: w gminie. Czyli tu i tu ma pan swój udział, tak?
0: W gminie, tak, tak się złożyło. W gminie Markkofen, natomiast Martin Geltinger podpisywał ze mną wtedy porozumienie 25 lat temu. Potem był burmistrz Peter Raucher, teraz jest nowa burmistrz Angela Bauer, która zadeklarowała kontynuowanie tej współpracy. Współpracy bardzo ważnej i bardzo potrzebnej, bo wielokrotnie i my, i nasi partnerzy z Niemiec mówimy o tym, podkreślamy, że ważne są dokumenty, ważne są traktaty różnego rodzaju, ale najważniejsze są bezpośrednie kontakty, nawet często przyjaźnie zawierane między Polakami.
1: I co wynika z tych kontaktów? Bo też podejrzewam, że ludzie się zastanawiają, a sam się zastanawiam, czy ta współpraca, ona nie jest tylko na papierze i nie sprowadza się, powiedzmy, do turystyki.
0: No właśnie nie, panie doktorze. Oczywiście turystyka też jest. To nie, jakby nie można tego ukryć, bo przecież w ramach tych wyjazdów to są jakieś punkty związane takie z bezpośrednią realizacją porozumienia, czyli punkty czysto merytoryczne. Tak jak w tym roku mieliśmy pół dnia poświęcone na wymianę doświadczeń w zakresie organizacji sportu masowego tam w powiecie Dingolfinglandau i tutaj u nas w powiecie łomżyńskim, ale były punkty związane ze zwiedzaniem również. Braliśmy udział choćby w święcie ludowym w mieście Landau. Zwiedzaliśmy fabrykę BMW oczywiście, ale to są takie również ważne doświadczenia, bo zwiedzanie to związane jest z życiem kulturalnym. Też dla nas jest ważne, żeby czerpać jakieś doświadczenia, jak oni to organizują, w jaki sposób, jak my to organizujemy, ale to, co najważniejsze, to doświadczenia takie, wymiana między urzędnikami, między politykami, bo samorządy w Polsce i samorządy w Niemczech, ta konstrukcja samorządów jest, można powiedzieć, w wielu punktach zbliżona do siebie i dla nas jest ważne, to było ważne 25-27 lat temu. My byliśmy na początku naszej demokracji, na początku samorządów w ogóle również, więc ważne było dla nas, żebyśmy mogli właśnie czerpać z ich doświadczeń. U nich te samorządy trwały zdecydowanie dłużej. Mogliśmy obserwować również w tym czasie, w jaki sposób u nich są realizowane inwestycje, w tym inwestycje drogowe. Dla nas to było wtedy ważne. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Śmiem twierdzić, że nasi partnerzy z Niemiec mogą przyjeżdżać do nas po naukę.
1: A jak rozmawiacie tak między sobą, to jest duża różnica między podejściem samorządowców, trochę tej mieszania się tej polityki ogólnokrajowej samorządową, czy jednak jest tutaj dużo różnic?
0: Znaczy, na pewno się to przekłada oczywiście i jeśli chodzi o działanie formacji takich politycznych, to w Niemczech jest to jeszcze bardziej powszechne, bo tak naprawdę u nich każdy, nawet na najniższym szczeblu, każdy burmistrz każdej gminy jest umocowany politycznie, jest członkiem jakiejś partii politycznej. U nich w Bawarii oczywiście dominuje CSU, czyli ta część frakcji CDU-CSU, ale są również samorządowcy z partii SPD, również z Zielonych. U nas wielu samorządowców na poziomie gminnym nie należy do żadnej partii politycznej. U nich jest to bardziej zaawansowane, bardziej opierają się na działalności politycznej, działalności partyjnej. Jest to jakby lepiej zorganizowane. I w Polsce może czasami podchodzimy tak krytycznie do tego, że ktoś angażuje się politycznie, jakiś samorządowiec, jakiś wójt, czy starosta, czy burmistrz. U nich jest to w sposób taki naturalny przyjmowane, że każdy jest zaangażowany politycznie. No i oczywiście przekłada się to, tak jak w każdym kraju, bo przecież samorząd i rząd to nie są dwie odrębne zupełnie organizacje ze sobą niewspółdziałające, bo przecież
1: tylko współdziałają albo lepiej, albo gorzej.
0: Nie ma dobrego samorządu, jeśli nie ma dobrego rządu i odwrotnie. No, tak naprawdę to samorządy wykonują gro pracy takie na rzecz społeczności lokalnych i w ogóle społeczeństwa w Polsce, ale będą te zadania dobrze wykonywane, jeśli będzie dobre prawo, jeśli będą dobre programy, jeśli będzie również dobre finansowanie samorządów.
1: Starosta Łomżyński, Lech Szabłowski był gościem mnie, Radio Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panie rektorze, dziękuję bardzo państwu.
2: Nasz gość dnia.

0: minęła 10. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości, które przedstawi Wiktoria Małż.
1: Dziś poznamy plan naprawy ochrony zdrowia. Maturzyści poznali wyniki. 81% zdało egzamin dojrzałości. Dość wietrznie i nieco chłodniej. Tak zapowiada się dzisiejszy dzień w całym kraju. Po intensywnych naradach premiera, minister zdrowia oraz szefa NFZ przyszedł czas na przedstawienie rozwiązań. Dziś mamy poznać szczegóły planu naprawczego dla polskiej ochrony zdrowia. Zapowiedziany pakiet zmian ma być systemową odpowiedzią na serię bulwersujących doniesień z państwowych placówek. Chodzi przede wszystkim o likwidację tzw. saloników dla VIP-ów, ukrócenie omijania kolejek oraz uporządkowanie kominów płacowych medyków.
2: Premier Donald Tusk dał ultimatum na wypracowanie precyzyjnych rekomendacji dla resortu i funduszu. Symbolem systemowych mankamentów stał się warszawski Szpital Południowy, gdzie dochodziło do omijania kolejek i windowania zarobków. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że urzędnicy do samego końca intensywnie pracowali nad zmianami.
3: Żeby do tych nieprawidłowości nie dochodziło i żeby system, który nie działa tak jak powinien, został naprawiony.
2: Medyczne dymisje na szczytach władzy zostały na razie odłożone, bo szef rządu nie chce szukać kozłów ofiarnych. Donald Tusk oczekuje jednak od urzędników twardych reform.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych.
2: Pakiet, który poznamy o 13:00, ma wprowadzić prawdopodobnie m.in. centralną e-rejestrację oraz sztywne ograniczenie czasu pracy dla lekarzy kontraktowych.
1: Relacjonował Piotr Durys.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
6: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
1: W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych.
5: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dość wietrznie i nieco chłodniej, tak ma być dziś w całym kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe są także burze. Najbardziej uważajmy na wiatr, w większości Polski będzie umiarkowany lub silny, ale na wybrzeżu może dochodzić do 120 km na godzinę, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Na wybrzeżu natomiast silny i bardzo silny od 40 na wybrzeżu zachodnim do 70 km na godzinę w części wschodniej wybrzeża, w porywach od 85 km na zachodzie do 120 km na godzinę w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr ten będzie północno-zachodni i zachodni.
1: Najchłodniej na Podlasiu, około 12 stopni. IMGW wydało również dla regionu ostrzeżenie przed umiarkowanym wiatrem.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: W najbliższą sobotę mieszkańcy regionu będą mogli wspólnie spędzić czas podczas kolejnego wydarzenia z cyklu Mazopikników. Tym razem przyszedł czas na Olszewo Borki. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje dla całych rodzin, w tym ekologiczne warsztaty, gry historyczne, występy artystyczne oraz prezentacje lokalnych wystawców.
8: Mazowsze organizuje również cykl mazopikników. Są to pikniki, które mają część taką profilaktyczną w ciągu dnia i po południu koncertowo. Są rozmowy też w zarządzie województwa o tym, by zespół pieśni tańca Mazowsze, tak jak to było w poprzednich latach, również w tym roku podróżował po Mazowszu i być może w naszym regionie też będziemy świadkami pięknych widowisk w wykonaniu zespołu Mazowsze.
1: Zaprasza do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Nie zabraknie także regionalnych przysmaków. Początek pikniku o godzinie 13 obok remizy OSP przy ulicy Wyspiańskiego 1. Natomiast o godzinie 20:45 koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie wystąpi zespół Poparzeni Kawą 3.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody i pytamy, gdzie te lato? Pochmurnie rozpoczęła się środa i nic nie wskazuje na to, że coś się zmieni. Do tego deszczowo i zimno, maksymalnie 17 stopni, ale odczuwalnie to zaledwie 12. Do tego porywisty wiatr, sięgający nawet 85 km na godzinę.
5: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
5: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
9: Po reklamie.

0: A to oczywiście Beata Kozidrak na antenie Radia Nadzieja i 19 minut po godzinie 10. Kto liczył na słońce i gorąco, ten się mocno rozczarował. Ostatnie dni nad Bałtykiem nie rozpieszczają. Kilka dni mocno opadało, dziś dodatkowo pojawił się silny wiatr. Na wieżach ratowniczych czerwone flagi, a turyści, którzy przyjechali na wakacje nad polskie morze, muszą szukać alternatywy dla leżenia na plaży.
1: Jedziemy tutaj właśnie pozwiedzać.
2: Człowiek się trochę porusza zamiast leżeć na plaży.
1: Nawet tam chyba wiatr nie pozwala na to, nie? Bo jak się zbliżamy do klifu, no...
2: Zdmuchuje. Co ty masz na sobie?
3: Płaszcz.
2: Tutaj kupiłeś czy przywiozłeś ze sobą?
3: Tutaj kupiłem.
2: Czego się spodziewałeś?
3: Słoneczka.
4: Będzie we środę. Tak mamy nadzieję.
2: Deszcz państwu bardzo przeszkadza?
5: No troszeczkę przeszkadza, no ale sobie radzimy. No.
6: Wie pani co, jak będziemy narzekać, o matko, jak źle, no jest fatalnie. Po prostu trzeba się dostosować do pogody i czekać, że będzie lepiej.
0: A lepiej ma być od jutra. Prognozy mówią, że wyjrzy słońce i ma być z dnia na dzień coraz cieplej, ale to nad morzem. Jeśli chodzi o województwo podlaskie i o nasz region, no to nie mam dobrych informacji. Niestety, chociaż bardzo, bardzo chciałabym przekazać te jak najlepsze, ale na te słońce i wyższą temperaturę będziemy musieli jeszcze poczekać.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Wypoczynek nad wodą w taką pogodę absolutnie odpada, ale propozycje na aktywne spędzenie wakacyjnego czasu ma Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Przygotował między innymi turnusy pod nazwą Wakacje na Fali, a także letnie półkolonie z Mosir Łomża. Rodzice wciąż mogą zapisywać swoje pociechy na te właśnie turnusy, na zajęcia. Jak mówiła na naszej antenie dyrektor Bernadeta Krynicka, ośrodek przygotował bogatą ofertę zajęć, które podczas wakacji będą odbywały się w parku wodnym.
1: Na Fali to są zajęcia w wodzie dla dzieci w wieku od 7 do 14 roku życia. Jest 5 turnusów od poniedziałku do piątku, od 12 do 14. Koszt to jest 200 zł za 5 dni. I mamy jeszcze też w parku zajęcia te wakacyjne, zajęcia kreatywne dla dzieci od 5 do 12 roku życia. 3 turnusy od poniedziałku do piątku, od 10 do 12. Koszt 120 zł za 2 godziny, 5 dni w tygodniu.
0: Podobnie jak przed rokiem, Mosir organizuje dla dzieci 3-5-dniowe turnusy półkolonii.
1: Już drugi rok, drugie wakacje i mamy półkolonie. Półkolonie survivalowe dla dzieci od 9 do 14 roku życia. Jest 4 turnusy, koszt 900 zł. Zapraszam do nas na stronę mosirlomza.pl. Wszystko jest dokładnie opisane, jakie aktywności tam proponujemy. Codziennie jest coś nowego, nie ma nudy. I półkolonie sportowo-rekreacyjne od 7 do 12 roku życia. Też jest 4 turnusy, 700 zł za 5 dni. Oczywiście z wyżywieniem.
0: A szczegóły na temat zapisów można znaleźć na stronie internetowej Mosiru.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

Tachografy i nowe zasady rozliczeń. Ministerstwo Zdrowia zapowiada reformę, którą poznamy już dzisiaj. Więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Nadzieja punktualnie o godzinie 11, czyli już za 3 minuty, ale wcześniej Sanach.

0: zobaczyć.
1: Jest środa, 8 lipca, godzina 11. To czas na wiadomości Radia Nadzieja, które przedstawi Wiktoria Małż.
2: Tachografy i nowe zasady rozliczeń. Ministerstwo Zdrowia zapowiada reformę, którą poznamy już dzisiaj. To była kurtuazyjna rozmowa z prezydentem Ukrainy, mówi Karol Nawrocki. Na koniec sprawdzimy, jaką ofertę wakacyjną przygotowano dla mieszkańców Kolna. Propozycje reformy ochrony zdrowia nie będą zaskoczeniem, uważa ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia Krzysztof Wiśniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma dziś zaproponować rozwiązania, których oczekuje premier. Członek zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia mówi, że najważniejsze będzie zlikwidowanie nieprawidłowości w sprawach płac.
3: Na pewno część spraw jest związanych z wynagrodzeniami. Z jednej strony z kwestią ustawy podwyżkowej, z drugiej strony z poziomem wynagrodzeń kontraktowych. Wydaje się, że trzeba zaspokoić oczekiwanie opinii publicznej, no i uzasadnione postulaty systemowe, żeby te kominy płacowe nieco przyciąć. Spodziewam się tego, co zapowiadał pan premier, czyli przyspieszenie, jeżeli chodzi o e-rejestrację. Podejrzewam też, że będą zapowiedzi zmiany wycen niektórych świadczeń, pewnie właśnie w tych zakresach, gdzie te kominy płacowe się pojawiają.
2: Wojciech Wiśniewski podkreślił, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda nie brała udziału w ostatnim posiedzeniu zespołu trójstronnego. Zatem propozycje, które ma przedstawić na konferencji prasowej o godzinie 13, będą jej autorskimi rozwiązaniami, za które musi wziąć odpowiedzialność.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: To była kurtuazyjna rozmowa o sprawach bieżących, mówi prezydent Karol Nawrocki o spotkaniu z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Polski i Ukrainy mieli okazję do rozmowy podczas szczytu NATO w Ankarze. Karol Nawrocki wyjaśnił, że spór, który powstał w związku z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek imienia bohaterów UPA, nie może rzutować na bilateralne stosunki.
5: Polska i myślę, że cała Europa nie może traktować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista w świecie dyplomacji, że jeszcze raz to powtórzę, pozostajemy w dialogu, a także odczuwamy wspólne zagrożenie za sprawą Federacji Rosyjskiej.
2: Prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca ogłosił decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polska zacieśnia współpracę z USA w kosmosie. W Warszawie podpisano deklarację intencji pomiędzy MON a siłami kosmicznymi Stanów Zjednoczonych. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk po podpisaniu deklaracji podkreślił, że nasz kraj dopiero buduje swoje zdolności w tym zakresie. Jednak ostatnie lata pokazują, że Polska poważnie traktuje inwestycje w domenę kosmiczną. Dowodem jest tu rosnąca liczba satelitów.
6: Jeszcze kilka lat temu w Polsce, wtedy kiedy mówiło się o siłach kosmicznych, to raczej wiele osób się uśmiechało. I rzeczywiście, na koniec 2023 roku Polska miała dokładnie 0 satelit. Pod koniec tego roku będziemy mieli 11 satelit na orbicie okołoziemskiej i to nie jest nasze ostatnie słowo. Zresztą też wiadomość z ostatniej chwili, z dzisiaj, satelita PIRX poleciał w kosmos, szczęśliwie zaorbitował, to optoelektroniczna satelita polskiej produkcji. To dzisiaj pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy.
2: Amerykanie potwierdzili również gotowość do wspierania rozwoju polskich zdolności kosmicznych, między innymi poprzez wspólne ćwiczenia oraz szkolenie polskiego personelu.
4: Najnowsze informacje z regionu.
2: Sport, kultura i dobra zabawa. Przed mieszkańcami Kolna tygodnie pełne kreatywności i aktywnego odpoczynku. Wszystko ze sprawą wakacyjnej oferty przygotowanej przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W programie znalazły się m.in. rolkomania, czyli nauka jazdy na rolkach, ale też warsztaty wokalne i artystyczne, mówi Alicja Szymańska, dyrektor KOKiS.
7: W tym roku mamy i w dziale sportu troszeczkę nowości, jak i w dziale kultury. Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacyjna liga drużyn osiedlowych, która jest w późniejszym terminie. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia w nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego. Jeżeli chodzi o dział kultury, mamy warsztaty wokalne, warsztaty muzyczno-instrumentalne z panem Marcinem Dąbrowskim.
2: Wakacyjne propozycje będą realizowane przez całe lato, a szczegółowy harmonogram publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
4: pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A my już teraz spoglądamy za okno i w niebo, szare niebo, zachmurzone, zimno, wietrznie, deszczowo. Tak będzie wyglądała ta dzisiejsza środa, ale pozostałe dni nie zapowiadają się lepiej. Taka aura będzie nam towarzyszyć i w tym tygodniu, i spoglądając na prognozy, także w następnym. Więc na te promienie słońca i na lipcową letnią pogodę będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Biometr dziś niekorzystny, ciśnienie niskie, 999 hektopaskali.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A to jest środa razem z Radiem Nadzieja, 8 dzień lipca i 6 minut po godzinie 11. Kwiat i jabłoni na dobry początek.

Jak w każdą środę o godzinie 11.15 zapraszam Państwa na audycję Zasmakuj w Łomży i ta rozmowa na naszej antenie już za 4 minuty.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Rozpoczynamy kolejną audycję Zasmakuj w Łomży. Dzisiaj naszym gościem jest pan Leszek Konopka, wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
2: Przypomnijmy, że przez wiele lat pełnił pan funkcję prezesa jednej z większych spółdzielni mieszkaniowych w Łomży, Perspektywa. Ostatnio w mieście zrobiło się głośno o tym, jak spółdzielnie dbają o osiedla, dbają o tereny zielone, o to, jak utrzymywany jest taki ogólny porządek. Zatem, jak to wygląda w praktyce? Spółdzielnie zlecają te prace innym podmiotom?
3: Tak. Z tego, co wiem, bo byłem wieloletnim prezesem spółdzielni, jak i Łomżyńska Spółdzielnia, jak i Spółdzielnia Jedność, jak również Gospodarka Komunalna, mają swoich zleconych pracowników, czy firmy. I te firmy zajmują się od koszenia do szczerzenia trawników, do podszerzania drzewek, no to również do, a w okresie zimowym, do odśnieżania chodników i przede wszystkim schodów, bo to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast same spółdzielnie już zajmują się na przykład odśnieżaniem dróg osiedlowych, bo drogi miejskie są w gestii Urzędu Miasta, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
2: A kto lepiej wywiązuje się z tych obowiązków? Firmy, te większe, czy jednak pracownicy, czyli pojedyncza osoba, która gdzieś tam cały czas dba, ma pod swoją opieką dany teren i codziennie to trochę przykosi, to trochę przygrabi, to gdzieś coś pozamiata?
3: To znaczy, to trudno powiedzieć. No firmy zależy, te firmy zewnętrzne, które zajmują się właśnie na przykład koszeniem, szerzeniem żywopłotów, no również zależy od tego, jak no, trzeba ich pilnować. No musi być nad nimi nadzór, są na administratorzy, którzy robią obchody, patrzą, czy robią, czy nie. No i z koszeniem to jakby są dwie szkoły. Niektórzy uważają, że trzeba kosić szybciutko i żeby ta trawa w ogóle się nie wzniosła się za wysoko. No a niektórzy mieszkańcy mówią, szczególnie jak są upały, po co to kosić, że to jest no, nierozważne takie koszenie.
2: Ale jakąś taką równowagę zawsze trzeba zachować.
3: Ale tak, trzeba.
2: Estetyczną przede wszystkim.
3: Ostatnio modne się stało tak zwane łączki kwiatowe, ale to można robić w takich terenach, które są jakby nie przeszkadzają mieszkańcom. No tutaj miasto dobrze robi, jak ulica Piłsudskiego, ten pas rozdzielający dwie jezdnie, to tam są te łączki kwiatowe. Wiem, że w Perspektywie jeszcze tam za mojej kadencji była łączka kwiatowa i ona w tym dalszym ciągu jest utrzymywana, no ale ona musi być też odpowiednio utrzymana, odpowiednie kwiaty muszą być oczywiście, żeby nie zielsko
2: tak,
3: nie
2: było. Tak, one są do tego odpowiednio dobrane.
3: Dobrane, tak.
2: Dobrze, że czasami wybuchają takie afery, wtedy spółdzielnie, no właśnie, mobilizują się bardziej i zwracają uwagę na to, jak ten porządek wygląda dookoła bloków?
3: To znaczy, na pewno ludzie część ludzi, może nie za duża, interesuje się bardzo tą działalnością spółdzielni, co robię, jak pracuję i tak dalej. No i właśnie w tym ostatnim programie, co się ukazał, no jeden pan przywiózł sprzęt i to taki spory i zaczął kosić.
2: No, no i pokazał, jak to się robi prawidłowo.
3: No i może była taka potrzeba, no nie wiadomo.
2: może powinno zrobić się głupio właśnie tym, którzy się zajmują tej firmie, czy tej osobie oddelegowanej właśnie.
3: No na pewno, to trochę był przytyczek w nos dla tej firmy, która zajmuje się tym osiedlem.
2: To będzie mobilizujące,
3: według mnie powinno być.
2: Powinno być.
3: No tylko, że źle zrobił, że postawił samochód na trawniku.
2: No ja myślę, jak jakieś 50% mieszkańców, którzy nie mają gdzie zaparkować i tym jednym kołem gdzieś na chodnik, chcąc, nie chcąc.
3: Nie, na chodnik to jeszcze mała bieda.
2: Na trawnik
3: oczywiście. Że to na trawnik, bo jeżeli się na trawnik wjeżdża, to ten trawnik po jakimś czasie będzie, no trawa będzie znikała.
2: No ale to takie pojedyncze pewnie przypadki akurat tutaj w dobrej wierze, więc ten mandat chyba był niesłuszny.
3: No to znaczy nie, że postawił samochód na trawniku, to nie wiem, czy słuszny, czy nie słuszny, to już Straż Miejska no, wie, za co karać, za co nie.
2: Dobrze, a mieszkańcy żyją tym życiem osiedla, zgłaszają, są telefony no to znaczy, do spółdzielni i mówią, to mi się nie podoba, proszę naprawić, proszę poprawić.
3: To znaczy, to jest sporo telefonów takich, którzy, no część jest słusznych, a część takich, no, wymyślonych, że to się nie da zrobić na przykład, że ktoś by chciał nie wiadomo co, no. Ale jeżeli ktoś tam No, chodzi na przykład, że w spółdzielni Perspektywa, nie wiem, jak w innej, światło te parkowe ręcznie jest ustalane i to nieraz jest już później, albo za wcześnie się włącza, albo za późno. I wtedy jak za późno się włącza, to ludzie wtedy dzwonią, że się boją przejść, wyjść i tak dalej. No. Wiadomo, że dzień teraz jest dosyć długi i jest określony czas wyłączania i włączania tego oświetlenia parkowego.
2: A co najlepiej wpływa na bezpieczeństwo, na taki komfort bezpieczeństwa mieszkańców?
3: No to według mnie to tutaj to spółdzielnia Perspektywy może się pochwalić, bo ma bardzo dużo kamer. Część kamer jest obrotowych, które są w tej chwili obsługiwane przez Straż Miejską. Natomiast pozostałe kamery, jest ich ponad 200, to obsługiwane są no, w spółdzielni. Jest to wszystko nagrywane. Jeżeli coś się dzieje, to policja przyjeżdża do nas i bierze nagranie i wtedy potrzebne do, jeżeli tak się, jakiś wypadek, stłuczka.
2: Jakaś kradzież być może.
3: Tak, kradzież. No, kiedyś był kradzież samochodu, to również policja skorzystała, bo widziała, od razu szybko zareagowała, w którą stronę odjechał ten samochód. Również...
2: I to nie są atrapy kamery.
3: Nie.
2: Te
3: są...
2: kamery działają.
3: Wszystkie są.
2: Bo często się tak zdarza, że gdzieś tam kamerę widzimy, ale później okazuje się, że kamera nie działa. Czyli te działają, one są użytkowe.
3: Tak, oczywiście. To są użytkowane i one stwarzają duże bezpieczeństwo dla mieszkańców.
2: No też myślę, że są takim straszakiem, jeśli ktoś ma jakieś plany takie, które nie powinny mieć miejsca, to taka kamera może odstraszyć też często. W jaki sposób zapadają decyzje, które bloki, które klatki będą w danej chwili wyremontowane? Bo to też wzbudza wiele emocji.
3: To znaczy, z reguły, jak są zebrania z mieszkańcami, to przede wszystkim mieszkańcy zgłaszają swoje potrzeby. Czyli remont bloku, czy remont klatek schodowej. No i wtedy komisja idzie i ogląda, czy te klatki rzeczywiście wymagają remontu. Jeżeli stwierdzi, że wymaga, to robi się przetarg i jak ktoś tam to wygrywa i maluje te klatki. No to sukcesywnie, w tej chwili na przykład w spółdzielni Perspektywa, te klatki są w miarę dobre. Ostatnio było parę malowanych już na takich budynkach, które tam powstały 10 lat temu. Największe problemem jest to, że ta lamperia zostaje, przynoszenie mebli zostaje podziurawiona.
2: No właśnie, ja muszę tutaj zwrócić uwagę, że faktycznie tak jest, klatki są czuć, nawet jeszcze czuć, że są świeżo wyremontowane, tak? A jednak te ubytki na ścianach już są. No i tutaj apel przede wszystkim do mieszkańców, żeby dbać jednak o te dobro wspólne.
3: No i dla tych firm, które wnoszą na przykład meble, sprzęt AGD, bo to jednak to jest dużych rozmiarów jest i to wszystko jest zapakowane i wystarczy uderzyć i od razu jest ślad. No. Wiadomo, że to można zaszpaklować, ale trzeba to pomalować po jakimś czasie.
2: Tak, to tutaj rozmawiamy o klatkach, a jeśli chodzi o modernizację bloków, o odświeżanie elewacji, ostatnio widziałam, natknęłam się i to nie łomżyńska spółdzielnia, ale blok należący do innej spółdzielni był właśnie czyszczony, czyli czyszczona była elewacja. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tę wizualną odsłonę bloków?
3: Tak, niektóre budynki, na przykład w spółdzielni Perspektywa było tak, że te budynki, jeden budynek w tamtym roku został właśnie czyszczony metodą, to są specjalne metody, tam karcherem, specjalnie się dodaje środki, jeszcze antyglony, że to było taki budynek, który też został wybudowany 10 lat temu, jest on od strony wschodu, także słońca tam prawie nie ma i zaczęły te wykwity i został on pomalowany. Natomiast te budynki, które ulegają termomodernizacji, czyli ociepleniu, to wtedy tych nie ma potrzeby ich czyścić, bo one będą przykryte styropianem i też teraz specjalne środki się dostają, żeby ta zieleń nie wychodziła.
2: A dużo jest takich bloków, które wymagają jeszcze termomodernizacji?
3: No to podejrzewam, że w spółdzielni Perspektywa jest takich bloków gdzieś z 15. No i nie wiem jak w Łomżyńskiej, ale też jeszcze sporo jest widać, że do ocieplenia. No.
2: Więc jeszcze wizualnie widzimy, że pracy trochę jest.
3: Jest.
2: To też taka niekończąca się historia, chociażby z tymi elewacjami widzimy. No, wszyscy chcą, mieszkańcy, żeby to wyglądało estetycznie.
3: No na pewno. No, bardzo są zadowoleni, bo jednak ocieplenie styropianem tam prawie 20 cm to jest duża oszczędność i później to wychodzi przy rozliczeniu centralnego ogrzewania.
2: A z jakiego budżetu jest to to finansowane, te remonty?
3: To jest fundusz remontowy, a częściowo jest z Banku Krajowego jest dotacja, którą spółdzielnia najpierw musi wystąpić, a później uzyskuje dotację tam 20 lub 25%.
2: Życie mieszkańców jest pana bliskie ze względu na to, że pełnił pan tyle lat właśnie funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej, ale żyje pan także życiem całego miasta, nie tylko osiedla Południe. Które osiedla ogólnie w Łomży pana zdaniem wymagają jeszcze takiego doinwestowania?
3: To ja ze względu na to, że jestem taki ruchliwy i jeżdżę samochodem po całej Łomży, to tak patrzę na budżet naszego miasta i stwierdzam, że w miarę jest tak, Łomża jest traktowana przez Urząd Miejski w miarę równo. Bo na przykład w tej chwili na Południu jest wykonywana ulica Topolowa, nie Topolowa, tylko Owocowa i Talesa z biletu. To jest bardzo ważna inwestycja, bo ona odciąży ulicę Sybiraków i będzie wpadała do szosy Zambrowskiej, także to bardzo obciąża. Tam jest 8 budynków, czy nawet już w tej chwili 10. Natomiast i tutaj to się ulicę robi. Natomiast na Łomżycy ulica Topolowa została wykonana i ulica Kalinowa. W tej chwili będzie przetarg na wykonanie ulicy Pułkowej. No wiadomo, w tej chwili jest w trakcie Nowogrodzka, to jest też centrum Łomży. Ulica Wojska Polskiego była również modernizowana i w dalszym ciągu jeszcze następny pas będzie most na Łomżyce na ulicy Wojska Polskiego. I teraz, jeszcze będzie tutaj, można powiedzieć, jak pani mówi, Południe, to jeszcze będzie przetarg na ulicę Jesienną. Jest to też dosyć ważna inwestycja, ponieważ tam co się pobudowali mieszkańcy, nie mają kanalizacji, mają szamba i to jest przy okazji, no to wiadomo, jak się robi już ulicę, to już będzie wszystko i wodę już mają, tylko chodzi o kanalizację i o deszczówkę.
2: My mówimy tutaj o drogach, a jakich inwestycji jeszcze potrzebują mieszkańcy?
3: To znaczy inwestycji
2: do... jakiego sektora?
3: Sektora, no to tutaj również chodzi o sport i kulturę, również miasto bardzo dużo działa, ponieważ ostatnio została wyremontowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9. Miasto otrzymało środki również na wykonanie boiska, takiego jakie przy Katyńskiej jest. I to będzie pewnie niedługo przetarg na to. Natomiast również w długoletnim planie inwestycyjnym jest planowana budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. No to będzie dosyć ciekawe, ponieważ w podpiwniczeniu będą schrony. Bo tak, tych schronów w Łomży praktycznie są w dwóch miejscach, ale to tam jest minimalna ilość może wejść ludzi, natomiast tutaj będzie już około, tam na pewno około setki, czy tam może i nawet więcej. W dalszym ciągu jeszcze inne są myśli pana prezydenta, żeby gdzieś jeszcze wybudować właśnie te schrony, bo czasy zrobiły się takie, jakich dawno nie było.
2: I chyba nikt nie pomyślałby, że takie nadejdą.
3: Tak jest, no.
2: Przed radnymi wakacyjna przerwa, będzie trochę odpoczynku. Jak podsumowałby pan to, co do tej pory działo się w Radzie? Jakie są stosunki między radnymi? Umiecie się porozumieć, czy jednak są problemy i mogłoby być dużo lepiej?
3: To znaczy, powiem tak, większość radnych jest jakby ze sobą współpracuje. No, jest parę osób, które nie wszystko im się podoba i to wyrażają w mowie i nieraz tam nagrywają się i tak dalej, i tak dalej. No ale to, no, jeżeli człowiek został radnym, to jest po to, żeby jakby popierać działania, jeżeli są w porządku. Miasto Łomża w tej chwili pięknieje. Zieleń jest piękna w całym mieście. Te wszystkie ronda są pokryte kwiatami. Widać się ludzi, jak pracują ciężko z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Imprezy dla seniorów co chwila się odbywają. To na bulwarach. A rozbudowa bulwarów jeszcze jest bardzo ważna sprawa.
2: No i faktycznie widać, że dzieje się dużo. Ostatnio miałam okazję jechać tam po dłuższej przerwie i faktycznie te prace idą pełną parą.
3: To znaczy
2: To będzie wizytówka Łomży?
3: Tak, to będzie wizytówka. Już teraz widać, że to jest coś ogromnego. To jest ogrom. czy jak to się połączy, no a jeszcze wiadomo, jeszcze się planuje jeszcze w stronę Piątnicy jeszcze, ale to pewnie to trochę potrwa. No ale tutaj to naprawdę to jest, z takim rozmachem to jest wybudowane i wiem, że jakieś następne pieniądze już wpłynęły na ten etap, także nie ma to zagrożenia, żeby to w przyszłym roku te bulwary zostały zakończone i no i w końcu i będzie uruchomiona i plaża miejska i gastronomia i tak dalej.
2: Ale miejska, na pewno są tacy, którzy powiedzą, ale co z miejscami pracy? My potrzebujemy pracy, żeby z tego wszystkiego korzystać, żeby móc te pieniądze chociażby w gastronomii wydawać. To najpierw trzeba je mieć.
3: No, no tak, no. No tutaj no, no Łomża jakby największym chyba pracodawcą to jest chyba szpital, gdzie najwięcej ludzi pracuje, no i browar oczywiście, no. Natomiast no, powstają jakby takie nieduże przedsiębiorstwa, to miasto też ulgi daje podatkowe, żeby powstały, no jak widzimy, że tam na przykład Szarowy gdzieś no, tym powstają, co chwilę jakieś tam drobne przedsiębiorstwa powstają, które zatrudniają ilość tam pracowników. No także, to... także w miarę można się, nie jest źle, choć mogło być lepiej. No.
2: Dobrze, można byłoby tak podsumować rozmowę. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Leszek Konopka, wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta, był naszym gościem w Miasta, był naszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży. I powiem tylko, że to była ostatnia audycja w czasie wakacji.

Za nami audycja Zasmakuj w Łomży, ale przed nami już za 7 minut kolejna audycja profesora Jerzego Bralczyka. Słowo o słowie, jak używać słowa tudzież. O tym już za kilka chwil w Radiu Nadzieja.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Jednemu z moich korespondentów bardzo podoba się słowo tudzież. Wydaje się wyszukane i wykwintne. I czy można, pyta mnie korespondent, czy można go używać wymiennie ze spójnikami i także. Można, ale lepiej nie. Tego rodzaju słowa archaiczne są owszem bardzo piękne, ale jeżeli ich używamy, to możemy narazić się na zarzut pretensjonalności albo takiej niewczesnej żartobliwości. Owszem, czasami możemy to słowo spotkać, ale czy są konteksty, w których warto naprawdę użyć dzisiaj słowa tudzież? Jest to słowo trochę skomplikowane. Znaczy tyle, co również, także, ale kiedyś oznaczało także tyle, co tutaj blisko, albo tam właśnie w tamtym miejscu, a także zaraz, natychmiast. Składa się aż z trzech części. Tu, które znaczy tyle, co w dzisiejszym zaimku tu. De, gdzie, tak jak w gdzie czy w ówdzie. Tu, gdzie i na końcu mamy ż, które jest taką partykułą wzmacniającą, tak jak mamy gdzież, albo tuż, prawda, albo tamże, to ż i że często służy wzmocnieniu. Tu, gdzie, gdzie, ż. Można by sądzić, że daje to najpierw znaczenie miejscowe, że tu niedaleko stąd, tu właśnie, tak jak wszędzie, i ówdzie, i gdzie, tu, tu, gdzie, analogicznie i jeszcze dodamy, żeby podkreślić, że to naprawdę tak jest. A z bliskości, czy to w przestrzeni, czy w czasie, łatwo jest wyciągnąć znaczenie takie spójnikowe, czyli łączące. Również, także i oraz to są właśnie spójniki łączące, koniunktywne. No i to tudzież, kiedy chcemy coś powiedzieć bardziej uroczyście, to powiemy, że było tam bardzo wielu tam takich ludzi, tudzież ten był, tamten był, tudzież ktoś jeszcze, o kim chcemy z większym uszanowaniem może powiedzieć. Ale nawet jeśli nam się takie słowa bardzo podobają, to bądźmy ostrożni z ich używaniem. Archaizmy często mogą nas narazić na śmieszność.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało, abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca Twego i Twoją matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego Twego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Oto dekalog, 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą.

0: sobie pas.
1: Na ten dzień czekali bardzo długo, ale wszystko jest już jasne. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, informuje dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
2: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast z języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
1: 59% z języka polskiego, 59% z matematyki, a także 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To średnie wyniki uzyskane przez maturzystów, mówi dyrektor Zakrzewski.
2: Jedynie co teraz mogę powiedzieć, to nasi maturzyści równie dobrze poradzili sobie z postawionymi problemami i zadaniami w arkuszach maturalnych, co maturzyści z poprzednich lat.
1: W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, 4-letnich liceów, 5-letnich techników, szkół artystycznych i branżowych szkół drugiego stopnia. Pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu, a także w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września.
3: To jest nowość w Radiu Nadzieja.
4: Jesteś zawsze obok, nawet gdy...

0: Policja odnotowała na Mazowszu pierwsze utonięcia w czasie tegorocznych wakacji. Najbardziej niebezpieczne pozostają rzeki, a do utonięć najczęściej dochodzi podczas wypoczynku nad wodą. Ofiarami są przede wszystkim dorośli mężczyźni, a najwięcej interwencji przypada w weekendy.
1: Od wielu lat już prowadzimy akcję instalowania czarnych punktów na terenie województwa. Przeważnie są to takie miejsca, które niestety były miejscem utonięć, czyli jakichś nadzwyczajnych wydarzeń nad wodą. Oprócz tego prowadzimy cały czas różnego rodzaju akcje prewencyjne, głównie wobec dzieci i młodzieży, bo w ramach takiej naszej akcji Bezpieczna droga do szkoły, która dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, no też mówimy o tych kwestiach bezpieczeństwa zachowań nad wodą.
0: Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Na Mazowszu wyznaczono 114 miejsc oznaczonych tablicami czarny punkt wodny. Samorząd województwa przypomina, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa. Niech te trwające wakacje będą bezpieczne. A to jest środowe popołudnie razem z Radiem Nadzieja. 36 minut po godzinie 12. Senne te popołudnie właśnie, więc budzimy się kawą i dobrą muzyką. Już teraz męskie granie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13, zaczynamy wiadomości. O te przedstawi Bartek Święciński.
1: Dziś minister zdrowia przedstawi pomysł na poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Ponad 1,5 miliona złotych subwencji otrzymał powiat łomżyński. Ministerstwo Finansów musiało dokonać korekty. Potencjał szczytu NATO w Ankarze nie został w pełni wykorzystany, ocenia ekspert. Szczegóły w sprawie zapowiadanej rewolucji w systemie ochrony zdrowia przedstawi dziś szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Pracowała nad tym od ponad tygodnia po tym, jak premier Donald Tusk dał jej ultimatum. Albo ona przedstawi dobre rekomendacje, albo on podejmie decyzje personalne.
2: Wiele wskazuje na to, że minister zdrowia przedstawi rozwiązania wprowadzające m.in. górny limit zarobków lekarzy oraz ograniczenia dotyczące ich czasu pracy. Zasugerował to wczoraj premier Donald Tusk.
3: Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
2: Takie rozwiązania poparłaby też Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
4: Ja się nie zgadzam na to, żeby lekarze pracowali na dwóch, trzech etatach. Najdłużej powinni pracować do 208 godzin.
2: Spodziewana jest też prezentacja sposobów na likwidację tzw. zapisów na zeszyt. I tu odpowiedzią mogłoby być przyspieszenie wdrażania centralnej e-rejestracji, która na razie obejmuje m.in. badania diagnostyczne. Z drugiej strony medycy nie spodziewają się rewolucyjnych zmian, na które ich zdaniem nie ma pieniędzy w budżecie i na które też rząd nie zdecyduje się w roku przedwyborczym.
1: Plany resortu mają być odpowiedzią m.in. na doniesienie o ogromnych wypłatach dla niektórych lekarzy oraz na nieprawidłowości w szpitalu południowym, w którym dochodziło do mijania kolejek i windowania zarobków.
5: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: 1 600 000 złotych subwencji otrzymał powiat łomżyński z Ministerstwa Finansów. Przypomnijmy, że początkowo na ten rok samorząd nie otrzymał żadnych środków. Okazało się jednak, że wzrost dochodów z podatku PIT i CIT w przypadku powiatu jest mniejszy niż przewidywało ministerstwo. Stąd ta korekta, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
6: No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 600 złotych. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co przewidywaliśmy, czyli około 6 milionów, które zostaliśmy pozbawieni w roku bieżącym, no ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści, w związku z tym te 1 600 000 na pewno wykorzystamy.
1: Przypomnijmy, że ta sytuacja jest efektem reformy finansowania samorządów, która przeniosła ciężar budżetowy na dochody z podatków PIT i CIT, a nie subwencje z budżetu państwa.
5: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Potencjał szczytu NATO w Ankarze nie został w pełni wykorzystany. Ocenia Robert Pszczel, były dyrektor biura NATO w Moskwie. Podkreślił, że przywódcy sojuszu powinni mieć możliwość otwartej i szczerej dyskusji. To kwestia wojny i pokoju, dodał.
7: Należało wykorzystać ten szczyt do takiej szczerej rozmowy, czy nawet bym powiedział do jakiejś takiej dyskusji z elementami wręcz konfrontacji, bo jeśli nie teraz, to kiedy? Przywódcy państw pozostałych na to nie byli na to gotowi. No i teraz można sobie zapytać się, czy to wynika z ich braku odwagi, czy po prostu z błędnej oceny sytuacji. No także ja nie ukrywam, że troszkę mam poczucie, że ten szczyt nie zostanie wykorzystany w tym celu, do którego powinny być wykorzystane szczyty, bo to jest jednak unikalna szansa.
1: Przyjęcie wspólnej deklaracji przez sojuszników zakończy dziś w Ankarze szczyt NATO. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mają potwierdzić w nim dotychczasowe rozwiązania, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Województwo podlaskie kontynuuje wsparcie dla kół gospodyń wiejskich z regionu. W Małym Płocku przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowę na dofinansowanie 15 inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dejuk podkreślał, jak ważne jest kultywowanie regionalnej tradycji.
8: Podlaskie stoi rolnictwem, ale wieś, tereny wiejskie to nie tylko wielkie gospodarstwa rolne, ale to także społeczności, które chcą podtrzymywać tradycje, kulturę, tożsamość. Samorząd województwa rokrocznie wspiera różnorodne inicjatywy, które tą społeczność lokalną integrują, pozwalają podtrzymać tradycje, pozwalają także podtrzymywać to dziedzictwo kulinarne, tak bogate w naszym województwie.
1: Wśród beneficjentów znalazło się koło gospodyń wiejskich w Zaskrodziu. Jego przedstawicielka Agnieszka Sadowska mówiła, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację zabawy tanecznej jak za dawnych lat.
9: My akurat mamy taki temat jak kociołek pełen smaków i wiejska potencówka. Chcemy nawiązać do takich dań dawniejszych, jak kartacze, pierogi, jakieś takie piwo, które wytwarzane były na bazie chmielu. No i wiejska potencówka w takim stylu jak kiedyś, że przyszli ludzie, potańczyli, czy był w filcach, czy on był w garniturze, ale był, tańczył. Dekoracje też chcemy na ten temat, tak pod, jak to mówię, kiedyś w tych stodołach było, no my stodoły nie mamy, ale mamy plac za świetlicą i chcemy do tego tematu nawiązać.
1: W skali całego województwa podlaskiego na wsparcie podobnych inicjatyw samorząd przeznaczył w tym roku około 900 tysięcy złotych.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Lipiec jak listopad. Wiatr urywa głowę i MGW ostrzega. Porywy mogą dziś sięgać w województwie podlaskim nawet 85 km na godzinę. Chowamy wszystko, co może porwać wiatr. Poprawy pogody na bardziej wakacyjną można spodziewać się dopiero od następnej środy.
5: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
10: Zapraszamy na reklamy.
5: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
11: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
12: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
11: Co?
12: A mleko i śmietanę kupiłeś?
11: Tak, mazurski smak.
12: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
11: Tak, mazurski smak.
12: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
11: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
13: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
10: Po reklamie.

0: O Bieszczadach inaczej. Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: W dzisiejszym odcinku naszych bieszczadzkich opowieści chciałbym zabrać Państwa na spacer. Na spacer ścieżką Bieszczady Odnalezione. To ciekawa propozycja kilkugodzinnego spaceru w dolinie rzeki Wetlinka po terenie nieistniejących wsi Jaworzec, Łuch, Zawój. To kiedy w ogóle opowiada się o historii, o atrakcjach turystycznych, czy to Bieszczadów, Beskidu Niskiego, czy Pogórza Przemyskiego, często te słowa, nieistniejąca wieś, tak często się pojawiają. Chodzi o to, że boleśnie doświadczone przez tragiczną historię wieku XX te nasze południowo-wschodnie tereny, wysiedlone w latach 40. z mieszkańców wyznania grecko-katolickiego, stały się taką pustynią. I dziś, kiedy idziemy w doliny takich wsi, zwłaszcza na wiosnę, gdy kwitną drzewa owocowe, czy jesienią, kiedy już ta roślinność nie jest tak bujna, możemy natknąć się na liczne ślady po dawnej aktywności człowieka. Czasem są to tarasy pól, czyli tam, jak ludzie kiedyś wykorzystywali rolniczo zbocza naszych bieszczadzkich pagórków i gór i odkładali przy orce kamienie na boki, to do tej pory widzimy, jak ta szachownica pól się układała. Innymi takimi śladami są oczywiście dawne piwnice, dawne studnie. Też w przykładzie roślinności to widzimy, bo w miejscach po dawnych cmentarzach często pojawia się barwinek. Oprócz wspomnianych drzew owocowych, także inne rośliny związane z obecnością człowieka. Tutaj, kiedy w sierpniu, wrześniu jedziemy dolinami tych dawnych wsi, to widzimy całe łany rudbeki, czyli tej rośliny, którą w XVIII wieku sprowadzono jako ozdobę ogrodową, która przyjęła się także w naszym regionie i z czasem rozpleniła się na opustoszałe w wyniku przesiedleń doliny i teraz tak pięknie na przełomie lata i wczesnej jesieni ukwieca nasze miejscowości. Ale wracając do Doliny Wetlinki, wracając w Bieszczady, tutaj taka inicjatywa Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, aby udostępnić w jakimś większym stopniu turystom pozostałości po trzech wsiach, po miejscu, gdzie przed II wojną światową mieszkało około 1000 osób, po dużej wsi Jaworzec i nieco mniejszych od niej wsiach Łuch oraz Zawój. Teraz, kiedy idziemy nad Wetlinką, trudno sobie to wyobrazić, że jeszcze przed II wojną światową mieszkało tutaj około 1000 osób. I tutaj, co właściwie możemy zobaczyć? Oprócz tych takich najbardziej typowych śladów, no przede wszystkim tutaj ścieżka, jak to ścieżka, ma tablice informacyjne, więc możemy więcej dowiedzieć się o historii tych miejscowości powstałych w wieku XVI. Jeżeli chodzi o Łuch i Zawój, to zostały one założone w dobrach znanej bieszczadzkiej rodziny szlacheckiej Balów. Jeżeli chodzi o Jaworzec, tutaj w dobrach rodziny Kmitów. Te miejscowości rozwijały się, jak to w wielu przypadkach bieszczadzkich, aż po II wojnę światową i najpierw przesiedlenie do Związku Radzieckiego, a później akcja Wisła sprawiły, że doliny te stały się bezludne. Ale proszę Państwa, Dolina Wetlinki to jest miejsce, które zawsze przyciągało turystów, a przynajmniej przyciąga tych turystów od kilkudziesięcioleci, bo to jest też w pobliżu Doliny Nieistniejącej wsi Zawój i wsi Łuch rezerwat Sine Wiry. Rezerwat na przełomowym odcinku rzeki Wetlinka o powierzchni ponad 440 hektarów, utworzony w 1987 roku. I właśnie zachęcam wszystkich, żeby idąc na Sine Wiry, co jest bardzo częste, bo jak mamy parking, z którego idzie się do Łopienki, to jest jednocześnie parking, z którego idzie się także na rezerwat Sine Wiry, żeby udać się bardziej na południe, właśnie na ścieżkę Bieszczady Odnalezione. Ewentualnie można również na ścieżkę Bieszczady Odnalezione dostać się od strony schroniska PTTK, Bacówki Jaworzec w Dolinie Nieistniejącej Wsi. Zresztą jeszcze o tej bacówce kilka słów będę chciał wspomnieć. I tu, proszę Państwa, naprawdę czeka nas taka podróż w czasie. Te pozostałości, może niezbyt monumentalne, bo też musimy o tym pamiętać, że ludzie, którzy mieszkali w Bieszczadach przed II wojną światową, ci bieszczadcy bojkowie, oni byli bardzo biedni. Zabudowa tych wsi była drewniana. Te chyże, bo tak nazywamy domy, w których tym ludziom przyszło żyć, to były zagrody jednobudynkowe, czyli pod jednym dachem mieszkali i ludzie, i zwierzęta. Te część mieszkalna i część gospodarcza oddzielone od siebie były sienią, ale jeżeli to było drewniane, jeżeli to było kryte strzechą, to trudno oczekiwać jakichś monumentalnych ruin, które by przetrwały do naszych czasów. Takimi śladami po obecności człowieka są podmurówki, czyli takie chałupiska, nie? Czyli podmurówki po chyżach, są piwnice. Często było tak, że był spichlerz, a pod nim było podpiwniczenie. Czasem było tak, że częściowo chyża, czyli dom, też taką małą piwniczkę posiadał, bo też trzeba o tym pamiętać, że w dawnych czasach ludzie lodówek po prostu nie mieli. I jeżeli było coś, co mogłoby się zepsuć, trzeba to było przechowywać w takiej ziemnej piwnicy. I ścieżka Bieszczady Odnalezione umożliwia nam wejście do dwóch takich piwnic. One zostały częściowo zakonserwowane, więc nie obawiam się o swoje zdrowie i życie, można wejść do takiej sklepionej, ułożonej z rzecznego kamienia piwniczki i troszeczkę zadumać się nad przeszłością tego, jak kiedyś żyli ludzie w Bieszczadach. I tutaj, patrząc na inne miejsca oznaczone na szlaku Bieszczady Odnalezione, na tej ścieżce historyczno-kulturowej, to także miejsca po cerkwiach. Tutaj często spotykamy się w literaturze z takim określeniem cerkwisko, czyli miejsce po cerkwi. Tutaj otoczone niegdyś cmentarzami te dawne grecko-katolickie świątynie, w których modlili się bieszczadcy bojkowie, nie pozostawiły też po sobie jakichś wielkich śladów, bo były to też świątynie drewniane i kiedy większość z nich uległa zniszczeniu, czy to w okresie przesiedleń, czy w następnych latach już po przesiedleniach, to dziś, jeżeli człowiek nie wie, że kiedyś w danym miejscu była wieś, jeżeli nie wie, że w danym miejscu był cmentarz, była świątynia, to może się nawet nie zorientować. Czasem jedynie jakiś starodrzew, pojedyncze, dawne, często pomnikowe drzewa wyznaczają miejsce po cerkwi. Tutaj ogrodzono miejsca po cerkwiach. Te pojedyncze nagrobki zachowane na cmentarzach zostały poddane konserwacji, więc też opatrzone zostały te miejsca po cerkwiach tablicami informacyjnymi. Też taka ciekawostka, że te tablice na cerkwiskach, na miejscach po cerkwiach opatrzone zostały takimi małymi kopułkami na słupkach, żeby zaznaczać, że to jest miejsce po cerkwi właśnie. Bo proszę Państwa, często Bieszczady się wydają takim miejscem, gdzie tych drewnianych cerkwi jest bardzo dużo, a tak naprawdę przetrwała tylko co trzecia z tych dawnych grecko-katolickich świątyń, które były w naszym regionie przed II wojną światową. Naprawdę niezwykłym zabytkiem po dawnej wsi na terenie nieistniejącej wsi Jaworzec jest również położony na szlaku Bieszczady Odnalezione krzyż pańszczyźniany. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, którzy teraz mnie słuchają, o tym, czym były te krzyże pańszczyźniane. To jest pamiątka roku 1848, kiedy w zaborze austriackim przez gubernatora Galicji została zniesiona pańszczyzna. Później zatwierdził to cesarz. Czyli od tamtej pory chłopi nie musieli już przymusowo pracować na rzecz pana, a ziemia, którą przedtem tylko mogli użytkować, stała się ich własnością. Jednocześnie w 1848 roku chłopi uzyskali wolność. I tak doniosłe wydarzenie, uzyskanie wolności osobistej, zakończenie tych przymusowych prac pańszczyźnianych było godziwie żegnane. Nie można było takiego dnia nie obchodzić uroczyście, więc pańszczyźnie robiono pogrzeby. Zakopywano księgi powinności wobec dworu, czasem dokładano do tego jakieś symbole ucisku pańskiego nad chłopem w postaci jakiegoś bata czy kajdanów, a na miejscu pochówku pańszczyzny stawiano krzyż, czyli mamy do czynienia z grobami pańszczyźnianymi. I tam w Jaworcu mamy kamienny krzyż ogrodzony płotkiem, który no prawdopodobnie nie był tym pierwszym, który postawiono, ale został on później pewnie na pamiątkę tego pierwszego postawiony. Ten krzyż przez lata zupełnie inaczej wyglądał niż teraz go można zobaczyć na szlaku Bieszczady Odnalezione, dlatego że góra krzyża uległa zniszczeniu i w miejscu piaskowcowych ramion krzyża wstawiono jeden z krzyży metalowych wieńczących zniszczoną cerkiew w miejscowości Jaworzec, ale za sprawą Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic przy tutaj pracy przedstawicieli Stowarzyszenia Magurycz udało się zrekonstruować ten krzyż na podstawie archiwalnego zdjęcia. Co ciekawe, to zdjęcie wykonane pod koniec lat 50. ubiegłego wieku zostało przez Olgierda Czeczota. Olgierd Czeczot to zięć znanego polskiego historyka Pawła Jasienicy, mąż Ewy Bejnar-Czeczot, no, która budowała zaporę wodną w Solinie jako pani inżynier, ale też tutaj razem z mężem zakładała bieszczadzką grupę GOPR. To jest też tak zawsze niezwykłe, jak w historii Bieszczadów czasem losy naszego regionu przeplatają się z różnymi biografiami znanych postaci. Ale wracając właśnie do szlaku Bieszczady Odnalezione, tam również, kiedy ruszymy na szlak od schroniska Bacówki PTTK Jaworzec, to niedaleko właśnie krzyża pańszczyźnianego możemy wybrać się do jednej ze wspomnianych przeze mnie piwnic, zobaczyć cembrowiny studni. Teraz współcześnie tą drewnianą cembrowinę odtworzono, ale jak zajrzymy do środka, widzimy, jak niegdyś te studnie były z kamienia rzecznego układane. Innym ciekawym miejscem jest też częściowo zrekonstruowana chyża, czyli dom niegdyś należący do rodziny Kaczurów. Zrekonstruowane o tyle, żeby turysta przybywający na ścieżkę Bieszczady Odnalezione mógł zobaczyć, jakie mniej więcej były gabaryty takiej chyży, takiej chałupy, żeby można było troszeczkę przenieść się w czasie i ułatwia to również tablica informacyjna tam znajdująca się, gdzie ów częściowo zrekonstruowany dom możemy zobaczyć na zdjęciu. I to, co też zarówno w przypadku Doliny Nieistniejącej Wsi Jaworzec, ale też wszystkich innych zarówno istniejących, jak i nieistniejących wsi bieszczadzkich uderza zawsze, że zupełnie na tych zdjęciach archiwalnych inaczej wygląda krajobraz. Dużo bardziej widać wykorzystanie rolnicze, pastwiska, dużo mniej drzew. Bez porównania mniejsze było zalesienie naszego terenu przed II wojną światową, czy w dekadach tuż powojennych. Ja tutaj wszystkich tych, którzy tak czasem, no, można powiedzieć, płaczą nad tym lasem bieszczadzkim, tak bardzo wycinanym przez leśników, ja tu oczywiście troszeczkę ironizuję, ale zaznaczam również, że jako syn emerytowanego leśnika mogę nie być obiektywny w temacie, ale zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć po stare fotografie, czy to z rodzinnych albumów, czy z opracowań historycznych i popatrzeć, czy rzeczywiście przez te ostatnie dekady ubyło nam lasu w Bieszczadach, czy może jednak

0: upowszechnienia tej turystyki plecakowej, wędrowania od schroniska do schroniska, trzeba stworzyć w polskich górach sieć takich schronisk. Trzy z nich, z inicjatywy Edwarda Moskały, powstały w Bieszczadach. Skoro pan się nazywał Moskała, czasem te bacówki nazywane są moskałówkami. I właśnie jedna z nich w 1976 roku została wzniesiona w nieistniejącej dolinie wsi Jaworzec. Także tu, proszę państwa, jak wybierzecie się kiedyś jakimś popołudniem, przedpołudniem, czy może na cały dzień na odkrywanie nieistniejącej wsi Jaworzec w Bieszczadach, to można też odwiedzić takie bieszczadzkie schronisko, troszeczkę pochłonąć atmosferę. A jeżeli będziecie wędrować od rezerwatu Sine Wiry, to wspomnieć też trzeba i sprostować informacje, które czasem pojawiają się w internecie, albo jeżeli ktoś ma starą mapę czy stare opracowanie, informacje o Jeziorku Szmaragdowym. Jeziorka Szmaragdowego nie zobaczycie. Było to jeziorko osuwiskowe, które powstało po tym, jak ze zboczy gór Połoma w 1980 roku oderwała się część góry, zatarasowała dolinę Wetlinki i powstało sztuczne jeziorko, czy naturalne, ale w sposób gwałtowny. Powstałe jeziorko osuwiskowe, podobne do tych, które mamy u podnóża Chryszczatej, tam gdzie rezerwat Zwiezło. Jeziorko Szmaragdowe jednak nie miało tak długiego trwania, jak mają jeziorka duszatyńskie i już po kilkunastu latach zanikło całkowicie, wypłycone. Po prostu Wetlinka była mocniejsza niż ta naturalna tama, jaka na niej powstała. I właśnie rezerwat Sine Wiry powstał 7 lat po tym, jak to jeziorko Szmaragdowe w tym przełomowym, pięknym odcinku rzeki Wetlinki powstało. I proszę państwa, kończąc już, zachęcam do tego, żeby odkrywać te Bieszczady nieoczywiste. Nie połoniny, ale właśnie bieszczadzkie doliny. Kiedyś jeden z bieszczadzkich krajoznawców, Stanisław Kryciński, powiedział, że nie ma takiej góry, której się nie da obejść. Także zachęcam do odkrywania dolin.
1: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: Promowanie polskich owoców oraz zwiększanie świadomości konsumentów. W Ministerstwie Rolnictwa odbyła się inauguracja ogólnopolskiej kampanii To Twój Pewniak. Promowane mają być produkty proekologiczne, zdrowe z możliwie jak najmniejszą ilością pestycydów. Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski mówi, że rozpoczęta właśnie kampania może pomóc producentom, dla których ten rok był bardzo trudny.
1: Z jednej strony jesteśmy ogromnym eksporterem owoców na rynki zewnętrzne, jesteśmy samowystarczalni w te gatunki, które sami produkujemy, ale też w takich latach jak ten rok, gdzie wiosenne przymrozki spowodowały, że ta produkcja jest trochę mniejsza, jesteśmy też narażeni na import. I chodzi o to, żeby w tej rywalizacji międzynarodowej, czy to na rynku polskim, czy to na rynkach zewnętrznych, pokazywać doskonałą jakość polskich produktów, wyższą jakość niż tą, którą oferują konkurenci.
0: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski podkreśla, że praktycznie każdego dnia budowane jest zaufanie konsumentów do polskich produktów.
2: Stawiamy na żywność ekologiczną, żywność wysokiej jakości i te działania wpisują się w ten nasz szeroki projekt. Chcemy wspierać naszych sadowników i zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów do tego, by pomagać naszym sadownikom.
0: Roczne zbiory owoców w Polsce wynoszą zazwyczaj od 4 do prawie 5,5 miliona ton, w zależności od warunków pogodowych. Polska jest także jednym z największych producentów owoców w Unii Europejskiej.

Za 9 minut będzie godzina 14. Wtedy zapraszamy Państwa na najnowsze wydanie wiadomości i prognozę pogody. W kolejnej części dnia przywita się już z Państwem Hubert Chojnowski. Ja będę się żegnać. Dziękuję za dziś. Katarzyna Polewko. Do usłyszenia.

0: Słuchają Państwo Radio Nadzieja, minęła godzina 14. Wiadomości przedstawi Bartosz Święciński.
1: Będą maksymalne limity wynagrodzeń dla pracowników medycznych, zapowiedziała minister zdrowia. Łomża jest bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy wody w razie kryzysu, zapewniał na naszej antenie prezes MPWiK. W kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Minister zdrowia Jolanta Sybierańska-Gręta zapowiedziała maksymalne limity wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Stawką wyjściową ma być 240 zł brutto na godzinę. To reakcja na sprawę spółki neurochirurgów, która miała wystawiać szpitalom rachunki sięgające 26 tysięcy zł za godzinę pracy i ponad 300 tysięcy zł dniówki. Nie będzie przyzwolenia na zawieranie umów przez szpitale z tak zwanymi spółkami, podkreślała szefowa resortu.
2: Rozpoczynamy także pełną kontrolę tzw. procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tzw. spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach. Zaburzają one nam transparentność, jasność i budzą duże kontrowersje.
1: Szpitale m.in. w Mogilnie i Miastku mogły stracić miliony złotych przez współpracę ze spółką neurochirurgów. Ta miała wystawiać rachunki za droższe procedury niż faktycznie wykonywane zabiegi. Sprawą zajmują się prokuratura i CBA.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Łomża jest bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy wody w razie kryzysu, mówił na naszej antenie Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Rosja prowadzi agresywne ataki na systemy wodociągowe i kanalizacyjne w całej Polsce. Ich celem jest również łomżyński MPWiK. My o tym wiemy i jesteśmy przygotowani, mówi prezes spółki Maciej Borysewicz.
4: No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 600 zł. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co przewidywaliśmy.
1: Maciej Borysewicz dodał, że doświadczenie z zeszłego roku, kiedy woda była skażona, jest bezcenne i przyczyniło się to do lepszego przygotowania do sytuacji kryzysowych. Cała rozmowa z Maciejem Borysewiczem o bezpieczeństwie wodnym w Łomży jest na portalu radionadzieja.pl.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W kuluarach szczytu NATO w Ankarze możliwe jest spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Potwierdziło to biuro ukraińskiego prezydenta. Wczoraj doszło już do krótkiej rozmowy między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim. Komentatorzy nad Dnieprem wskazują, że rozmowy powinny doprowadzić do obniżenia napięcia między Warszawą i Kijowem.
5: Możliwość ponownego spotkania zapowiedział wczoraj prezydent Nawrocki. Służby prasowe ukraińskiego prezydenta także zakomunikowały, że prezydenci uzgodnili, że dzisiaj spróbują dopasować harmonogramy, aby, jak czytamy, spotkanie mogło się jeszcze odbyć. Wadym Truchan, były ukraiński dyplomata i ekspert do spraw międzynarodowych, ocenia, że są to próby porozumienia między prezydentami. To oznacza, że obaj politycy, Zełenski i Nawrocki, rozumieją, że wspólnych problemów jest więcej niż historycznych nieporozumień i te wspólne problemy są ważne. Ważniejsze, zwłaszcza teraz, kiedy Rosja podnosi stawki. W ostatnich tygodniach doszło do zaostrzenia stosunków między Kijowem i Warszawą, po tym jak prezydent Zełenski nazwał imieniem UPA jednostkę ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Trwają prace przy budowie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach koło Suchowoli. Powstający w rodzinnej miejscowości kapelana Solidarności obiekt ma zostać otwarty w 2027 roku. Na placu budowy widać kolejne postępy. To inwestycja, której władze województwa podlaskiego poświęcają szczególną uwagę. Jak mówi członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk, muzeum jest oczkiem w głowie, a postęp pracy napawa optymizmem.
6: Zrobimy wszystko, aby to muzeum faktycznie przybliżało postać, jego działalność i jego słowa. Zło dobrem zwyciężaj, bo to chyba w dzisiejszych czasach te słowa, trzy wyrazy są niezwykle istotne.
1: Otwarcie muzeum planowane jest na październik 2027 roku w 43. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane nad regionem, ale spodziewajmy się okresowych przejaśnień. Temperatura maksymalna na poziomie 20 stopni Celsjusza. Na barometrach dość stabilnie, 1004-1005 hektopaskali. No ale oczywiście uwaga na wiatr wiejący z północnego zachodu. Silny i porywisty w porywach do około 55 km na godzinę. W nocy 11 stopni na termometrach w regionie. Jutro podobnie jak dziś pochmurne niebo będzie dominować. Spodziewajmy się opadów deszczu, zwłaszcza późnym popołudniem. Na termometrach maksymalnie 19 kresek na plusie. No i wiatr wciąż będzie dawał się we znaki w porywach do 50 km na godzinę. Wciąż wiał będzie z północnego zachodu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: I w tą wietrzną środę witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Hubert Chojnowski, kłaniam się nisko. Pozostanę z Państwem do godziny 21.
7: Zapraszamy na reklamy.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zapraszam marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
10: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
11: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
12: Po reklamie.

0: Nowy Ląd, Blue. To jest Radio Nadzieja w środę, 10 minut po 14. Prawie co piąty maturzysta nie zdał egzaminu dojrzałości. 81% zdających zakończyło majową sesję sukcesem. 12% absolwentów nie zdało jednego z egzaminów obowiązkowych i może poprawiać maturę już w sierpniu. Wyniki podała dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna. W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dyrektor CKE przypomniał, że matura nie może być łatwym egzaminem, bo jej wyniki służą uczelniom do rekrutacji na studia.
1: Te egzaminy będą trudne, bo są to egzaminy do szkoły wyższej, więc one są rzeczywiście trudne. Matematyka jest przedmiotem trudnym, ścisłe są również przedmioty trudne. WOS również trzeba się wykazać pewnymi umiejętnościami, pewną wiedzą. To nie jest tylko kwestia, że czytam gazety i oglądam wiadomości i wszystko wiem, bo muszę mieć również umiejętności argumentowania, wyciągania wniosków czy projektowania pewnych rozwiązań.
0: Aby zdać maturę, absolwenci musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym przynajmniej z jednego przedmiotu. Średnio uzyskane wyniki to z języka polskiego 44%, z matematyki 37%, z angielskiego 69%, z biologii, chemii i geografii średnia to 41%, z historii 47%, a z WOS-u 44%, a więc tak samo jak z języka polskiego. Egzaminy poprawkowe odbędą się 24 i 25 sierpnia. Neil Horan, Antenie Radia Nadzieja. Little more time.

0: Województwo Podlaskie stawia na rozwój sztucznej inteligencji w biznesie ponad 5 300 000 zł z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 trafi do Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na utworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji i wsparcia transformacji cyfrowej przedsiębiorców. Marszałek województwa Łukasz Prokoryn podkreślał, że to kolejny etap, kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców. Posłuchajmy.
1: Podpisanie projektu jest odpowiedzią na wnioski i pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców. Mamy już jeden projekt strategiczny, który jest realizowany w wyniku właśnie pomysłów naszych przedsiębiorców, czyli Podlaskie Centrum Eksportera. Dzisiaj kolejne niezwykle ważne działanie. Projekt cały ma 6,3 miliona złotych wartości. 5,3 miliona to jest dofinansowanie z programu Funduszy Europejskie dla Podlaskiego. Projekt AI for Business, czyli wspieranie naszych podlaskich przedsiębiorców w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.
0: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz dziękował zarządowi województwa za otwarcie na sugestie ze strony biznesu.
2: Cały projekt powstał z bardzo prostego powodu. To głosy przedsiębiorców, które spływały do Izby, mówiły o tym, że jeżeli chcemy konkurować na rynkach międzynarodowych, jeżeli chcemy budować podlaski biznes, to musimy ten biznes opierać o sztuczną inteligencję. Ten projekt będzie miał na celu przede wszystkim stworzenie zaplecza ludzi, którzy podniosą swoje kompetencje na tyle, żeby byli forpocztą wprowadzanie nowych rozwiązań do podlaskich przedsiębiorstw.
0: Dzięki inwestycji i specjalistycznym wsparciem we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, otrzyma co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw. To jest Radio Nadzieja w środę, prawie 31 minut po 14.

0: A teraz wybiegamy na piłkarskie murawy, piłkarskie Mistrzostwa Świata wkroczyły w decydującą fazę. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe. Francja spotka się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. 8 lipca kibice mają dzień przerwy od spotkań turniej w USA. Kanadzie i Meksyku miał okazję oglądać na stadionach sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski, który przyznaje, że obiekty w Stanach Zjednoczonych robią na nim ogromne wrażenie.
1: Wielkość tych stadionów to z mojej perspektywy na pewno duże zaskoczenie. Może wielkościowo one wcale jakoś tak bardzo mocno nie odbiegają tych największych w Europie, ale pamiętajmy, że jest ich ta kumulacja kilkunastu obiektów, takich naprawdę powyżej 60 tysięcy, a są też przecież takie, które od 100 tysięcy podchodzą, to jedno. Dwa, konstrukcje trochę niespotykane w Europie, bo one też się wyłamują takim schematom naszym tutaj europejskim, że to jednak są te obiekty, mają jakąś taką inną trochę architekturę.
0: Wyjątkowe wrażenie można mieć też z Meksyku, dodaje Wachowski.
1: Te trybuny wysokie, strzeliste, to naprawdę robi olbrzymie wrażenie. No i oczywiście kibice meksykańscy, w ogóle kibice tych drużyn południowoamerykańskich, w 100% zaangażowani, nie wiem, wspierający drużynę przez cały mecz i ta ich jakby, ta frekwencja, która jest naprawdę praktycznie 100%. No nie widziałem meczu, żeby tam jakieś były wolne miejsca.
0: W pierwszym ćwierćfinale w czwartek 9 lipca Maroko spotka się z Francją. Początek o 22:00. Nie milknął echa po wczorajszym meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata między Argentyną a Egiptem. Argentyńczycy wygrali 3-2, ale nie obyło się bez kontrowersji sędziowskich. Sędzia anulował jednego gola faraonom, dopatrując się faulu we wcześniejszej fazie akcji. Nie skorzystał też z VAR, żeby sprawdzić, co działo się w polu karnym Argentyny tuż przed golem na 3-2. Michał Listkiewicz, były międzynarodowy sędzia i szef Polskiego Związku Piłki Nożnej, twierdzi, że sędzia błędu nie popełnił.
2: Bardzo dobrze sędziowany mecz od strony fachowej, decyzje prawidłowe. No oczywiście lepiej jakby sam zagwizdał ten faul, po którym anulowano bramkę, bo to było do zauważenia i wtedy nie byłoby żadnej dyskusji, że cofnięto się do kilku zagrań wstecz. Faulu na salach absolutnie nie ma mowy, nie wiem skąd się biorą te takie opinie. Trener Egiptu no szaleje, obraża, natomiast moim zdaniem to właśnie trener Egiptu przegrał ten mecz, bo końcówkę rozegrał fatalnie jako trener.
0: Argentyna w ćwierćfinale spotka się ze Szwajcarią, która wyeliminowała po rzutach karnych Kolumbię.

0: Sport, kultura i dobra zabawa przed mieszkańcami Kolna. Tygodnie pełne kreatywności, aktywnego odpoczynku. Wszystko za sprawą wakacyjnej oferty przygotowanej przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W programie znalazły się m.in. rolkomania, czyli nauka jazdy na rolkach, akrobatyka, ale też warsztaty wokalne i artystyczne. Mówi Alicja Szymańska, dyrektor KOKiS. Posłuchajmy.
1: W tym roku mamy i w dziale sportu troszeczkę nowości, jak i w dziale kultury. Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacja i na Liga Drużyny Osiedlowej, która jest w późniejszym terminie. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia w nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego. Jeżeli chodzi o dział kultury, mamy warsztaty wokalne, warsztaty muzyczno-instrumentalne z panem Marcinem Dąbrowskim.
0: Wakacyjne propozycje będą realizowane przez całe lato. Szczegółowy harmonogram publikujemy na radio nadzieja.pl. Teraz Mrozu. 41 minut po 14.

Sekretarz generalny NATO poparł nocne ataki USA na Iran. Stany Zjednoczone uderzyły w ponad 80 celów. Rozkaz dał prezydent Donald Trump, który jest w Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef NATO Mark Rutte powiedział, że to odpowiedź na irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Uważam, że to było absolutnie konieczne, ponieważ gdy obowiązuje zawieszenie broni, a Iran w zasadzie je łamie. Widzieliśmy, co wydarzyło się wczoraj. Zaatakowano statki. Uważam, że kluczowe jest, by reakcja Stanów Zjednoczonych była zdecydowana, powiedział przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu sekretarz generalny NATO. Celem najnowszych amerykańskich ataków były irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, centrum dowodzenia i kontroli, stanowiska radarowe, wyrzutnie rakiet oraz torped. To koniec memorandum. Układanie się z Irańczykami to strata czasu, ogłosił z kolei prezydent Donald Trump. USA zachowują się w polityce zagranicznej tak samo, jak podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej odpowiadają Irańczycy i podkreślają, że oni odrzucają takie zasady gry i nie zamierzają się ugiąć. Sytuacja zaostrzyła się wczoraj po tym, jak Irańczycy zaatakowali 3 tankowce przepływające przez cieśninę Ormus bez ich zezwolenia. W odpowiedzi najpierw Departament Skarbu USA cofnął zgodę na tymczasowe zniesienie sankcji na eksport irańskiej ropy, a potem Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie porty. Dziś rano Iran zaatakował więc amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie oraz przestrzegł kraje regionu przed konsekwencjami wspierania USA. Sytuacja eskaluje także na polu retorycznym. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian napisał na portalu X, że Stany Zjednoczone naginają zasady, zastraszają rywali, mnożą przeszkody i oszukują zarówno na Mistrzostwach Świata, których są gospodarzem, jak i w polityce zagranicznej. Wypowiedź ta jest aluzją do osobistej interwencji Donalda Trumpa w sprawie cofnięcia czerwonej kartki jednemu z piłkarzy. Amerykański prezydent również nie przebierał w słowach, stwierdził, że to już koniec memorandum o porozumieniu, bo układanie się z Irańczykami to strata czasu. Irańskich liderów nazwał chorymi, szumowinami, nieuczciwymi graczami. Analitycy nie są zgodni, na ile te wypowiedzi to część specyficznej retoryki Donalda Trumpa, a na ile stanowią zapowiedź rzeczywistych zmian w polityce zagranicznej USA. W każdym razie cena ropy wzrosła w ciągu ostatnich godzin o 6%. Sound and Grace, tak? Ta grupa. Bliżej. Posłuchajmy. Za nieco ponad 12 minut wybije 15.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Cierpienia moje fizyczne zwiększyły się. Złączyłam się ściślej z cierpiącym Zbawicielem, prosząc Go o miłosierdzie dla świata całego, który szaleje w swej złości. Przez dzień cały czułam ból korony cierniowej. Kiedy się położyłam, nie mogłam głowy położyć na poduszce, jednak o 10 ustąpiły bóle i zasnęłam, czując jednak na drugi dzień wielkie wyniszczenie. Jezu, hostio, gdybyś mnie Ty sam nie wspierał, nie umiałabym wytrwać na krzyżu, nie umiałabym wytrzymać tylu cierpień, ale moc łaski Twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie i czyni zasługującymi moje cierpienia. Dajesz mi moc, aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać niebo i mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją. Thank you.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Trwają prace przy budowie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach koło Suchowoli. Powstający w rodzinnej miejscowości kapelana Solidarności obiekt ma zostać otwarty w 2027 roku. Na placu budowy widać kolejne postępy. Zakończono już znaczną część prac konstrukcyjnych, a wykonawca realizuje następne etapy. To inwestycja, której władze województwa podlaskiego poświęcają szczególną uwagę. Jak mówi człowiek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, muzeum jest oczkiem w głowie, a postęp prac napawa optymizmem.
2: Zrobimy wszystko, aby to muzeum faktycznie przybliżało postać, jego działalność i jego słowa. Zło dobrem zwyciężaj, bo to chyba w dzisiejszych czasach te słowa, trzy wyrazy są niezwykle istotne.
1: Otwarcie muzeum planowane jest na październik następnego roku, w 43. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Od 19 do 26 lipca w całej Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód przeznaczony jest na zakup środków transportu dla misjonarzy. Podczas konferencji prasowej biskup Marek Ochlak, posługujący na Madagaskarze, podkreślił, że samochody, motocykle i łodzie są dla misjonarzy niezbędnym narzędziem pracy.
3: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenouarivoaci-Nanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym.
1: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska.
4: My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna, to nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosto opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
1: Podczas tygodnia modlitw w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców i podróżujących, mówi rzecznik KEP ksiądz Leszek Gęsiak.
5: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia św.

0: Bengali, już w sierpniu do Polski przyjedzie portugalski kapłan znany na całym świecie jako ksiądz DJ. 15 sierpnia wystąpi w Ergo Arenie podczas spotkania, które połączy koncert muzyki elektronicznej z modlitwą, Eucharystią i adoracją Najświętszego Sakramentu. Zaprasza do udziału przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Słyszeliście o księdzu, który jest DJ-em i ewangelizuje tysiące młodych na całym świecie. Już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkacie Padre Guilherme, kapłana z Portugalii, który przez muzykę mówi o Jezusie. Na festiwalu Prosta Droga do Boga czeka nas wspólna Eucharystia pod przewodnictwem księdza kardynała Roberta Saracha, a także adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie i wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Do zobaczenia. Liczę na Was, że będziecie liczni.
0: A więcej informacji na temat wydarzenia jest na stronie drogadoboga.com.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Szymon, zwany Piotrem, brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazanie. Nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
2: Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów. Chrystus dobrze znał swoich uczniów. Przywołuje do siebie to grono i powołuje spośród nich 12. Słyszymy, dokładnie wyliczeni z imienia. On ich posyła z misją, by głosić bliskość Królestwa Niebieskiego. On, Zbawiciel, dobrze zna każdego z nas, a znając ludzi, kieruje do nas wezwanie, byśmy głosili Królestwo, Jego Królestwo. Mamy wiele możliwości w codziennym życiu, aby w to dzieło się włączyć, dając świadectwo o nauce Pana tym ludziom, pośród których On żyje, pracuje, czy też uczymy się. Nie możemy się wycofać z tego zadania. Jesteśmy do Niego zobowiązani na mocy przyjętego przez nas sakramentu chrztu i sakramentu bierzmowania. Mamy realizować to zadanie jako konsekwencja tego, że my sami otrzymaliśmy dar wiary przez świadectwo ludzi, tych, których spotkaliśmy w naszym życiu. Nasi rodzice, może babcia czy dziadek, nasi rodzice chrzestni, kapłani pracujący w parafii, nasi katecheci, a może jeszcze inne osoby. Dlatego bądźmy wdzięczni tym, którzy dawali nam swoje świadectwo o Jezusowej nauce. Zastanawiajmy się też, w jaki sposób my możemy wnosić nasze świadectwo w codzienne sprawy naszego życia. Jak możemy dzielić się swoją wiarą z tymi, których spotykamy na drogach naszego życia.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: środowe popołudnie towarzyszy Państwu radio Nadzieja. Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe narzędzia do walki z fikcyjnym zatrudnianiem pracowników na umowy cywilnoprawne. Weszła w życie reforma, która pozwala też egzekwować prawa osób pracujących w jednym miejscu, które zostały zmuszone do założenia działalności gospodarczej. Główny inspektor pracy Janusz Krasoń powiedział Polskiemu Radiu, że umowa o pracę daje pracownikowi wiele korzyści.
1: Ma prawo do wynagrodzenia, godziwego wynagrodzenia, ma prawo do odpoczynku, ma prawo do opieki zdrowotnej wykonując pracę. To pracodawca ponosi odpowiedzialność za organizowanie pracy dla człowieka.
0: Janusz Krasoń dodał, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach. Podkreślił, że w wielu sytuacjach zawieranie umów cywilnoprawnych jest uzasadnione.
1: I one mają prawo funkcjonować. My nie chcemy wywracać, czy nie mamy zamiaru wywracać do góry nogami relacje, jakie dzisiaj w polskiej gospodarce funkcjonują. My chcemy wracamy do tego, że człowiek, Polak, zgodnie z konstytucją ma prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy. Praca jest pod ochroną.
0: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary za rażące omijanie przepisów. Pracodawcy grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Organek o 17, a raczej o 16, a więc już za półtorej minuty przegląd najważniejszych informacji dzisiejszego środowego dnia z regionu.
2: Nie da.

0: Daniela, tak zmarnować się.
1: Flash regionu.
2: Bartek Święciński, zapraszam. Łomża jest bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy wody w razie kryzysu. Mówił na naszej antenie Maciej Borysewicz, prezes miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Łomży. Rosja prowadzi agresywne ataki na systemy wodociągowe i kanalizacyjne w całej Polsce. Ich celem jest również łomżyński MPWiK. My o tym wiemy i jesteśmy przygotowani, mówi prezes spółki Maciej Borysewicz.
3: W okresie wakacyjnym, jak mamy teraz, no to przecież nikt nie będzie ciepłownictwa atakował. Atakuje się prąd, linie przesyłowe energetyczne i wodę, bo woda jest źródłem życia. Bez wody nas nie ma. W związku z tym my o tym wiemy i to trwa. I dlatego chlorowanie, dlatego ochrona ludności i obrona cywilna, dlatego zakup zapasów, dlatego paczkowarka, bo my musimy być przygotowani na nie daj Boże coś. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że się nigdy nic nie wydarzy, no ale mamy takie dzikie czasy, jakie mamy, więc my musimy być przygotowani.
2: Maciej Borysewicz dodał, że doświadczenie z zeszłego roku, kiedy woda była skażona, jest bezcenne i przyczyniło się do lepszego przygotowania do sytuacji kryzysowych.
3: Oczywiście chciałbym więcej. Chciałbym więcej. Nie jedną beczkę, a dwie beczki. Nie jedna paczkowarka, a dwie. Przenośny taki zestaw do neutralizacji bakterii z brudnej wody, na przykład, żeby moglibyśmy korzystać z rzeki. Taki zestaw kontenerowy, modułowy, stawiamy przy narwi, pobieramy wodę z narwi, no i ona po tym całym procesie jest na przykład zdatna do picia. To wszystko jest, ten sprzęt jest, więc jest potrzeb wiele, ale jesteśmy przygotowani. Wyciągając jakieś pozytywy z tych sytuacji, które były w zeszłym roku, no to jest to doświadczenie.
2: To jak od tamtego czasu zmienił się MPWiK?
3: Bardzo. W sensie i technologicznym, i proceduralnym, i mentalnym.
2: Cała rozmowa z Maciejem Borysewiczem o bezpieczeństwie wodnym w Łomży jest na portalu radionadzieja.pl. 1 600 000 złotych subwencji otrzymał powiat łomżyński z Ministerstwa Finansów. Przypomnijmy, że początkowo na ten rok samorząd nie otrzymał żadnych środków. Okazało się jednak, że wzrost dochodów z podatku PIT i CIT w przypadku powiatu jest mniejszy niż przewidywało ministerstwo. Stąd ta korekta, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
4: No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 600 złotych. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co przewidywaliśmy, czyli około 6 milionów. Które zostaliśmy pozbawieni w roku bieżącym, no ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści. W związku z tym te 1 600 000 na pewno wykorzystamy.
2: Starosta Łomżyński mówił, że te błędne prognozy wynikają z tego, iż Ministerstwo Finansów zakładało ciągły wzrost gospodarczy. Rzeczywistość okazała się jednak inna, zdaniem samorządowca.
4: Wzrost dochodów do budżetu państwa z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT. Okazuje się, że te szacunki, te przewidywania są błędne. Gospodarka jednak hamuje. To widać gołym okiem nawet.
2: Czy nie jest tak dobrze, jak rząd mówi, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy?
4: Ja pamiętam, że żaden rząd nie przyzna się do swoich jakichkolwiek porażek. No a jest to swego rodzaju porażka, jeśli gospodarka hamuje.
2: Przypomnijmy, że ta sytuacja jest efektem reformy finansowania samorządów, która przeniosła ciężar budżetowy na dochody z podatków PIT i CIT, a nie subwencje z budżetu państwa. Województwo podlaskie stawia na rozwój sztucznej inteligencji w biznesie. Blisko 5,5 miliona złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego trafi do Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na utworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji i Wsparcia Transformacji Cyfrowej Przedsiębiorców. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreślał, że to kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców.
5: Podpisanie projektu jest odpowiedzią na wnioski i pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców. Mamy już jeden projekt strategiczny, który jest realizowany w wyniku właśnie pomysłów naszych przedsiębiorców, czyli Podlaskie Centrum Eksportera. Dzisiaj kolejne niezwykle ważne działanie. Projekt cały ma 6,3 miliona złotych wartości. 5,3 miliona to jest dofinansowanie z programu Funduszy Europejskie dla Podlaskiego. Projekt AI for Business, czyli wspieranie naszych podlaskich przedsiębiorców w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.
2: Dzięki tej inwestycji specjalistyczne wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, otrzyma co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw. Koła gospodyń wiejskich z kolejnym wsparciem. W Małym Płocku przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowy na dofinansowanie 15 inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk podkreślił, jak ważne jest kultywowanie regionalnej tradycji.
6: Podlaskie stoi rolnictwem, ale wieś, tereny wiejskie to nie tylko wielkie gospodarstwa rolne, ale to także społeczności, które chcą podtrzymywać tradycje, kulturę, tożsamość. Samorząd województwa rokrocznie wspiera różnorodne inicjatywy, które tą społeczność lokalną integrują, pozwalają podtrzymać tradycje, pozwalają także podtrzymywać to dziedzictwo kulinarne, tak bogate w naszym województwie.
2: Wśród beneficjentów znalazło się koło gospodyń wiejskich w Zeskrodziu. Jego przedstawicielka Agnieszka Sadowska wyjaśniła, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację zabawy tanecznej jak z dawnych lat.
1: My akurat mamy taki temat jak kociołek pełen smaków i wiejska potencówka. Chcemy nawiązać do takich dań dawniejszych jak kartacze, pierogi, jakieś takie piwo, które wytwarzane były na bazie chmielu. No i wiejska potencówka w takim stylu jak kiedyś, że przyszli ludzie, potańczyli, czy był w filcach, czy odbył w garniturze, ale był, tańczył. Dekoracje też chcemy na ten temat, tak pod, jak to mówię, kiedyś w tych stodołach było. No my stodoły nie mamy, ale mamy plac za świetlicą i chcemy do tego tematu nawiązać.
2: W skali całego województwa podlaskiego na wsparcie podobnych inicjatyw samorząd przeznaczył w tym roku około 900 tysięcy złotych. Sport, kultura i dobra zabawa. Przed mieszkańcami Kolna tygodnie pełne kreatywności i aktywnego odpoczynku. Wszystko za sprawą wakacyjnej oferty przygotowanej przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W programie znalazły się m.in. rolkomania, czyli nauka jazdy na rolkach, akrobatyka, ale też warsztaty wokalne i artystyczne. Mówi Alicja Szymańska, dyrektor KOKiS.
7: W tym roku mamy i w dziale sportu troszeczkę nowości, jak i w dziale kultury. Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacja i na Liga Drużyny Osiedlowej, która jest w późniejszym terminie. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego. Jeżeli chodzi o dział kultury, mamy warsztaty wokalne, warsztaty muzyczno-instrumentalne z panem Marcinem Dąbrowskim.
2: Wakacyjne propozycje będą realizowane przez całe lato, a szczegółowy harmonogram publikujemy na stronie radionadzieja.pl. Najbliższą sobotę mieszkańcy regionu będą mogli wspólnie spędzić czas podczas kolejnego wydarzenia z cyklu Mazo Pikników. Tym razem przyszedł czas na Olszewo-Borki. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje dla całych rodzin, w tym ekologiczne warsztaty, gry historyczne, występy artystyczne oraz prezentacje lokalnych wystawców.
8: Są to pikniki, które mają część taką profilaktyczną w ciągu dnia i po południu koncertowo. Są rozmowy też w zarządzie województwa o tym, by zespół pieśni tańca Mazowsze, tak jak to było w poprzednich latach, również w tym roku podróżował po Mazowszu i być może w naszym regionie też będziemy świadkami pięknych widowisk w wykonaniu zespołu Mazowsze.
2: Zaprasza do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Początek pikniku o godzinie 13 obok remizy OSP przy ulicy Wyspiańskiego 1. O godzinie 18.30 odbędą się warsztaty tańce z Rafałem Maserakiem, a o 20.45 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru poparzeni kawą 3.
9: Flash regionu.
10: Zapraszamy na reklamy.
11: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie-Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią poparzeni kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
15: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
10: Po reklamie.

Get Up Kids, 30 Seconds to Mars, to jest Radio Nadzieja w środę, prawie 13 minut po godzinie 16. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak na rosyjską infrastrukturę paliwową. W nocy i nad ranem ukraińskie drony uderzyły w rosyjskie rafinerie, terminale portowe i wojskowe lotnisko. To drugi w tym tygodniu taki atak na Rosję. W Saratowie wybuchł pożar miejscowej rafinerii. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, kilka jest rannych. W Tatarstanie ukraińskie drony uderzyły w rafinerię i petrochemię w Niżniekamsku. Bezzałogowce Ukrainy zaatakowały także dwa rosyjskie tankowce w Zatoce Taganrogskiej, które Morzem Azowskim próbowały przedostać się do Rostowa nad Donem. Obie jednostki zostały uszkodzone, z jednej z nich ewakuowano załogę. W obwodzie Woroneskim wybuchł pożar na lotnisku wojskowym Borisoglebsk. Łącznie tej nocy rosyjska obrona powietrzna zarejestrowała 415 ukraińskich dronów. Vixen już teraz na antenie Radia Nadzieja, a za chwilę przypomnimy rozmowę z naszym gościem dnia, którym jest starosta łomżyński Lech Szabłowski. Tematem rozmowy była subwencja z Ministerstwa dla Powiatu, sytuacja gospodarcza w kraju, inwestycje drogowe i wizyta w Niemczech. Już za chwilę ta rozmowa na antenie Radio Nadzieja. Stop!

0: Gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Dobre wiadomości, bo powiat łomżyński otrzymał okrągłe 0 zł od państwa. Teraz się okazuje, że jednak przyszło pewnego rodzaju wyrównanie i otrzymacie 1 600 000.
2: No tak, w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wkroczyła tak naprawdę od stycznia tego roku, na dobre wkroczyła do samorządów i zgodnie z tą ustawą Ministerstwo Finansów naliczyło nam, tak jak pan redaktor powiedział, subwencje ogólne wysokości 0 zł po raz pierwszy w historii powiatu. No myśmy się z tym nie godzili od samego początku. Uzasadnialiśmy tą sytuację, trudną sytuację dla nas tym, że planowane udziały, zwiększone udziały w podatku CIT i PIT pewnie nie będą osiągnięte, bo już wtedy było wiadomo, że gospodarka raczej nie rozwija się albo pewnie będzie się delikatnie zatrzymywała. I to się potwierdza. Myśmy zabiegali o uzyskanie tej subwencji, żeby ona została dla naszego powiatu naliczona i przekazana. Występowaliśmy do parlamentarzystów, występowaliśmy kilkakrotnie do Ministerstwa Finansów i w połowie roku ministerstwo zrobiło takie podsumowanie. Okazuje się, że te udziały w podatku CIT i PIT są mniejsze niż przewidywane przez ministerstwo, wzrost o 4,4%. Takie cyferki tu przedstawia w porównaniu do roku ubiegłego. No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 000 600 zł. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co mogło być, to, co przewidywaliśmy, czyli około 6 milionów, które zostaliśmy pozbawieni w roku bieżącym, no ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści, w związku z tym te 1 600 000 na pewno wykorzystamy.
1: Czyli ministerstwo reaguje na bieżąco, jeżeli chodzi o te wszystkie swoje wyliczenia?
2: No nie jest to na bieżąco, panie redaktorze, bo mamy już lipiec.
1: A teraz zobaczyli, że no coś tam się nie spina, no to macie.
2: Tak, i te pieniądze, które utraciliśmy w związku z nienaliczeniem dla nas subwencji, no to są konkretne straty w naszym budżecie. Straty w postaci inwestycji. No, te 1 600 000 zagospodarujemy, na pewno do końca roku je wydamy, natomiast środki, gdyby one były w pełnej wysokości od początku roku, no zupełnie inaczej by nasz budżet mógł wyglądać.
1: Ale dobrze, to z czego wynikały te błędne wyliczenia? Wynikały z tego, że założenia były inne, czy z tego, że jednak ta sytuacja gospodarcza się zmieniła w tych kilku miesiącach ostatnich?
2: Panie lektorze, Ministerstwo Finansów zakładało ciągły rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, wzrost dochodów do budżetu państwa z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT. Okazuje się, że te szacunki, te przewidywania są błędne. Gospodarka jednak hamuje. To widać gołym okiem nawet.
1: Czy nie jest tak dobrze, jak rząd mówi, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy?
2: Ja pamiętam, że żaden rząd nie przyzna się do swoich jakichkolwiek porażek. No a jest to swego rodzaju porażka, jeśli gospodarka hamuje, jeśli nie ma, czy bardzo ograniczone są środki finansowe na inwestycje, nie ma programów rządowych dla samorządów, czy są w bardzo ograniczonym zakresie, coraz mniej inwestycji. W związku z tym to odczuwają wykonawcy, którzy na rynku funkcjonują, bo mniej zamówień publicznych i za jakiś czas będzie się to przekładało w sposób taki zdecydowany na wzrost bezrobocia na przykład. No i tym samym to, co mówimy, coraz mniejsze dochody do budżetu państwa i tym samym do samorządów.
1: I to też widać, jeżeli chodzi o przetargi, że tych ofert nie jest, jak jeszcze jakiś czas temu, jedna, dwie czy trzy i to dużo wyższe od przygotowanych na ten cel środków, tylko tych ofert jest kilkanaście.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, przetargi, które ogłaszamy tak sukcesywnie na zadania inwestycyjne drogowe, w szczególności te remontowe, czyli niewielki zakres robót, taki rzeczowy około 1 km, finansowy 1 czy 2 miliony, i do przetargów staje 15, 12 albo i nawet więcej firm z różnych części Polski, nie tylko tutaj lokalnie, tylko nawet z Warszawy, z Białegostoku, z okolic. Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się. się, że tych prac na inwestycyjnych zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
1: To jest sytuacja dobra dla samorządów, gdzie tych ofert jest kilkanaście, ceny są niższe, bo to trochę takie przejście jest ze skrajności w skrajność.
2: No, wydawałoby się i można powiedzieć, że no, pozornie jest to sytuacja dobra, ale to tylko w danym momencie. Ale, proszę Państwa, powinniśmy, nasza perspektywa działania i patrzenia naszego, patrzenia na gospodarkę, na rozwój powinna być szersza niż tylko miesiąc, dwa czy jeden rok. Powinna być wieloletnia. I sytuacja najlepsza jest, jeśli ceny są stabilne. To, że kilka lat temu było dużo programów, dużo projektów, ceny były bardzo wysokie, no to też skutki były swego rodzaju negatywne, bo myśmy jednak musieli dużo środków angażować w realizację zadań. Sytuacja taka, jaka w tej chwili jest na rynku i to, co przed nami, no to też nie napawa optymizmem.
1: Nie napawa optymizmem, a te 1 600 000 zł to jest dużo w skali potrzeb powiatu, czy jednak kropla w morzu potrzeb?
2: No niewiele, panie rektorze. 55% budżetu, naszego budżetu, który wynosi około 90 milionów złotych, to są wydatki inwestycyjne, no to można sobie odnieść do, jaka to jest, powiedzmy, skala, jeśli chodzi o cały budżet. Można to porównać do, nie wiem, długości jednego czy półtora kilometra wyremontowanej drogi powiatowej. To jest taka mniej więcej kwota. Przy skali dróg 530 kilometrów, no to nie jest dużo.
1: To jeżeli chodzi jeszcze o te wszystkie inwestycje drogowe, czy nawet dotyczące budowy hal sportowych, no to widać wyraźnie, w jakim kierunku dzisiaj rząd idzie, czyli bardziej inwestowanie w ten rynek zbrojeniowy, o czym się mówi, że ten program SAFE też zapewnia dodatkowe miejsca pracy. No, może trzeba się przyzwyczaić do tego, że taki mamy klimat, jak to kiedyś mówiono.
2: Znaczy, no na pewno jeśli chodzi o sprawy obronne, inwestycje w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. No, tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. Jako państwo polskie, no tym samym samorządy, bo przecież samorządy wiele zadań w tym zakresie realizują. Jest program ochrony ludności, który no, po raz drugi rok funkcjonuje. Samorządy z tego programu korzystają i one też na pewno ten program też swego rodzaju w jakiś tam sposób gospodarkę będzie napędzał. Został już ogłoszony nowy taki program pożyczkowy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dedykowany dla samorządów. Pożyczkowy, ale w części te pożyczki będą mogły być umarzane właśnie na zadania związane z obronnością. Nie tylko obiekty związane z ochroną ludności, ale również nawet obiekty inżynierskie typu drogi, typu mosty, które będą służyły lokacji czy przemieszczaniu się wojsk. Ten program dopiero został ogłoszony. Będzie trwał do roku 2030. Będziemy się temu przyglądać, pewnie będziemy z tego korzystać. Jako powiat przygotowujemy się do takiej dużej inwestycji. W tej chwili dokonujemy szacowania wartości zamówienia. Dalej do końca tego roku chcemy wykonać dokumentację techniczną na obiekt taki magazynowy podwójnego przeznaczenia, czyli obiekty ochrony, związane z ochroną ludności w części podziemnej i dwie kondygnacje części nadziemnej, w sumie 3 razy po 600 m2. I tutaj będziemy korzystali właśnie z tego programu ochrony ludności. 400 tysięcy w tym roku środków przeznaczamy na dokumentację techniczną. W roku 2027-2028 zechcemy ten obiekt wykonać. No ale to jest dopiero jakby, można powiedzieć, że początek, bo zaniedbania w zakresie zakresie tego typu obiektów w skali kraju są przecież ogromne i przed nami jest wiele pracy do wykonania.
1: A na terenie powiatu dużo jest takich, nie wiem, mostków, dróg, które można byłoby zmodernizować dzięki temu nowemu programowi, bo tak jak w Nowogrodzie chociażby jest ta droga, która będzie remontowana, bo ona też ważna jest z punktu widzenia wojska.
2: Tak, no ta droga jest dwie ulice dokładnie w Nowogrodzie. One są wpisane do sieci dróg o charakterze obronnym. I teraz no, pewnie to dopiero wszystko przed nami. Musimy dokonać pewnej analizy, ale mam nadzieję, że będzie można niektóre obiekty inżynierskie też do tego programu wpisać. No można prawdopodobnie ocenić, w jaki sposób, którędy ewentualnie wojska będą przemieszczały się w przypadku zagrożenia, bo przecież wiemy, gdzie są bazy, gdzie stacjonują wojska, wiemy, gdzie są drogi, jakieś ważne szlaki drogowe, do których wojsko potencjalnie musi dotrzeć. No, kolej mamy, którą ewentualnie też wojsko mogłoby się przemieszczać, więc myślę, że są to tego typu szlaki drogowe, potencjalnie wykorzystywane dla potrzeb wojska.
1: Czyli jakiś tam program jest, jakieś możliwości się cały czas pojawiają, mimo wszystko.
2: No tak, to jest nowość, tak jak powiedziałem, jest to system taki pożyczkowy, ale w części te środki mogą być umarzane. Mam nadzieję, że powiat łomżyński jest w tej grupie, która będzie mogła skorzystać z tego programu.
1: No to przejdźmy do tego, co już się wydarzyło, czyli podpisano w ostatnim czasie umowy na modernizację dwóch dróg w zasadzie. Modernizacja drogi Grzymała w gminie Nowogród i nowa droga powstanie jeszcze w Dębnikach, w gminie Spójno.
2: Tak, panie doktorze, jeśli chodzi o Grzymały, to jest inwestycja drogowa realizowana z dotacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odcinek drogi długości około tam 550 metrów, ale przez miejscowość Grzymały. Wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg około 1 000 000 złotych i po 500 tysięcy powiat łomżyński i gmina Nowogród. Tutaj musimy wykonać, można powiedzieć, że w całości nową konstrukcję drogi, musimy wykonać pobocze, musimy wykonać chodnik po jednej stronie, odwodnienia, zjazdy na posesję, stąd też zakres rzeczowy niezbyt duży, a wartość ponad 2 miliony złotych, w związku z tym dość wysoka. To zadanie zostało zlecone firmie w systemie projektu i buduj, czyli wykonawca musi przygotować dokumentację techniczną, uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować inwestycje. Druga inwestycja, o której pan redaktor wspomniał, na którą podpisaliśmy umowę, to jest droga w kierunku miejscowości Dębniki. Zakres robót to jest niecały 1 km, ale powiem dlaczego. Otóż ta droga, całość tej drogi, takiej najważniejszej jakby do wykonania, to jest około 2,5 kilometra. Myśmy to zadanie składali jako wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie otrzymaliśmy dofinansowania, to w roku ubiegłym, i zdecydowaliśmy o tym, żeby rozpocząć remont tej drogi ze środków własnych, z udziałem samorządu gminy Zbójna. Ta droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Można powiedzieć, że nawet zagraża bezpieczeństwu momentami dla pojazdów jeżdżących pewnie może zbyt dużą prędkością, ale w ogóle dla wszystkich przemieszczających się. I to zadanie będzie wykonane w ciągu tego roku. No, w konstrukcji takiej nieco słabszej jakby w porównaniu do budów, bo to będzie remont. Niemniej będzie wzmocniona podbudowa, będzie wykonana nowa podbudowa na poszerzeniach, bo w tej chwili droga jest szerokości około 5 metrów. Doprowadzimy ją do szerokości 6 metrów, czyli to będzie taki pierwszy etap do modernizacji tej drogi. Mam nadzieję, że może w roku przyszłym uda się to kontynuować, a może i zakończyć.
1: A na jakim etapie jest przebudowa mostów w Milewie i Podosiu?
2: Tak, dwa zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi o Milewo, to taki dość duży obiekt mostowy na rzece Gać z dotacją z rezerwy ministra infrastruktury. Wartość tego zadania to około 9,5 miliona złotych przy 50-procentowej wartości dotacji budżetu państwa. Tutaj ta inwestycja została już zrealizowana. W tej chwili tak naprawdę czekamy na pozwolenie na użytkowanie.
1: No właśnie.
2: pewnie to będzie gdzieś za około tydzień, a może dwa tygodnie najdalej i będziemy mogli w sposób taki oficjalny już dopuścić do ruchu ten obiekt. To jest obiekt mostowy z dojazdami, no tak jak powiedziałem, duża inwestycja, bardzo długo oczekiwana, bo wielokrotnie jakby podchodziliśmy do tej inwestycji, próbowaliśmy uzyskać środki finansowe, jakoś nieskutecznie, w końcu się powiodło. Także w ciągu, mówię, tygodnia czy dwóch ten obiekt zostanie dopuszczony do ruchu. Jeśli chodzi o miejscowość Podosie, to jest mniejszy obiekt mostowy i tam mamy dotację Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwają prace takie, można powiedzieć, że kosmetyczne przy tym obiekcie. Za chwilę pewnie będziemy składali wniosek o pozwolenie na użytkowanie i również ten obiekt mostowy i ta droga zostanie uruchomiona, bo ona w tej chwili została zamknięta. Tam nastąpiła wcześniej awaria mostu, zostały ustanowione objazdy, w związku z tym no, poprawi się sytuacja komunikacyjna w gminie Miastkowo, w tej części gminy Miastkowo.
1: To już na koniec. W zeszłym tygodniu wizyta w Niemczech.
2: 28 czerwca do 1 lipca.
1: Czyli na przełomie. Na przełomie czerwca i lipca byliście z wizytą w Niemczech u waszych przyjaciół, partnerów z Bawarii. Jakie wnioski po tym spotkaniu?
2: No, ta wizyta była związana w szczególności z 25-leciem partnerstwa gminy Śniadowo z gminą Markkofen. W tym roku dokładnie 25 lat mija od kiedy to porozumienie zostało podpisane. Wcześniej, dwa lata wcześniej zostało podpisane porozumienie o współpracy między powiatem łomżyńskim a powiatem Dingolfing-Landau i tak naprawdę to porozumienie gmin to było konsekwencją wcześniejszego porozumienia między powiatami. Czyli jakby no, przypomnienie tych 25 lat, czy podsumowanie tych 25 lat współpracy obu gmin zostało jakby to porozumienie odnowione poprzez podpisanie nowego porozumienia, bo w tym czasie jeśli chodzi o te dwa samorządy, no w gminie Śniadowo wójt Rafał Pstrągowski, a porozumienie 25 lat temu podpisywał wójt Lech Szabłowski, siedzący dzisiaj tutaj
1: w gminie. Czyli tu i tu ma pan swój udział, tak?
2: W gminie, tak, no tak się złożyło. W gminie Markkofen, natomiast Martin Geltinger podpisywał ze mną wtedy porozumienie 25 lat temu. Potem był burmistrz Peter Raucher, teraz jest nowa burmistrz Angela Bauer, która zadeklarowała kontynuowanie tej współpracy. Współpracy bardzo ważnej i bardzo potrzebnej, bo wielokrotnie i my, i nasi partnerzy z Niemiec mówimy o tym, podkreślamy, że ważne są dokumenty, ważne są traktaty różnego rodzaju, ale najważniejsze są bezpośrednie kontakty.

0: powiecie Diegoffik-Landau i tutaj w powiecie, u nas w powiecie łomżyńskim, ale były punkty związane ze zwiedzaniem również, no braliśmy udział choćby w święcie ludowym w mieście Landau, zwiedzaliśmy fabrykę BMW oczywiście, ale to są takie również ważne doświadczenia, bo zwiedzanie to związane jest z życiem kulturalnym. Też dla nas jest ważne, żeby czerpać jakieś doświadczenia, jak oni to organizują, w jaki sposób, jak my to organizujemy, ale to co najważniejsze, to doświadczenia takie, wymiana między urzędnikami, między politykami, bo samorządy w Polsce i samorządy w Niemczech, ta konstrukcja samorządów jest, można powiedzieć, w wielu punktach zbliżona do siebie. I dla nas jest ważne, to było ważne 25-27 lat temu, my byliśmy na początku naszej demokracji, na początku samorządów w ogóle również, więc ważne było dla nas, żebyśmy mogli właśnie czerpać z ich doświadczeń. U nich te samorządy trwały zdecydowanie dłużej. Mogliśmy obserwować również w tym czasie, w jaki sposób u nich są realizowane inwestycje, w tym inwestycje drogowe. Dla nas to było wtedy ważne. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Śmiem twierdzić, że nasi partnerzy z Niemiec mogą przyjeżdżać do nas po naukę.
1: A jak rozmawiacie tak między sobą? To jest duża różnica między podejściem samorządowców, trochę tej mieszania się tej polityki ogólnokrajowej samorządową, czy jednak jest tutaj dużo różnic?
0: Znaczy, na pewno się to przekłada oczywiście i jeśli chodzi o działanie formacji takich politycznych, to w Niemczech jest to jeszcze bardziej powszechne, bo tak naprawdę u nich każdy, na najniższym szczeblu, każdy burmistrz każdej gminy jest umocowany politycznie, jest członkiem jakiejś partii politycznej. U nich w Bawarii oczywiście dominuje CSU, czyli ta część frakcji CDU-CSU, ale są również samorządowcy z partii SPD, również z Zielonych. U nas wielu samorządowców na poziomie gminnym nie należy do żadnej partii politycznej. U nich jest to bardziej zaawansowane, bardziej opierają się na działalności politycznej, działalności partyjnej. Jest to no, jakby lepiej zorganizowane. I w Polsce może czasami podchodzimy tak krytycznie do tego, że ktoś angażuje się politycznie, jakiś samorządowiec, jakiś wójt, czy starosta, czy burmistrz. U nich jest to w sposób taki naturalny przyjmowane, że każdy jest zaangażowany politycznie. No i oczywiście przekłada się to, tak jak w każdym kraju, bo przecież samorząd i rząd to nie są dwie odrębne zupełnie organizacje ze sobą niewspółdziałające, bo przecież no...
1: Tylko współdziałają albo gorzej.
0: Nie ma dobrego samorządu, jeśli nie ma dobrego rządu i odwrotnie. No, tak naprawdę to samorządy wykonują gro pracy takie na rzecz społeczności lokalnych i w ogóle społeczeństwa w Polsce, ale będą te zadania dobrze wykonywane, jeśli będzie dobre prawo, jeśli będą dobre programy, jeśli będzie również dobre finansowanie samorządów.
1: Starosta łomżyński Lech Szabłowski był gościem mnie, Radio Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję panie rektorze, dziękuję bardzo państwu.
2: Nasz gość dnia.

Na antenie Radia Nadzieja, Callum Scott, jest godzina 16.40. Za chwilę jeszcze jedna rozmowa na naszej antenie o utrzymaniu porządku na osiedlach, remontach klatek i bloków, zwiększaniu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montowanie kamer, czy inwestycjach w mieście. Mówił na antenie Radia Nadzieja Leszek Konopka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łomża, także wieloletni prezes spółdzielni mieszkaniowej Perspektywa. Rozmowę, spotkanie, jak mówię, za chwilę przypomnimy. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko.

0: ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Rozpoczynamy kolejną audycję Zasmakuj w Łomży. Dzisiaj naszym gościem jest pan Leszek Konopka, wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
2: Przypomnijmy, że przez wiele lat pełnił pan funkcję prezesa jednej z większych spółdzielni mieszkaniowych w Łomży, Perspektywa. Ostatnio w mieście zrobiło się głośno o tym, jak spółdzielnie dbają o osiedla, dbają o tereny zielone, o to, jak utrzymywany jest taki ogólny porządek. Zatem, jak to wygląda w praktyce? Spółdzielnie zlecają te prace innym podmiotom?
3: Tak. Z tego co wiem, bo byłem wieloletnim prezesem spółdzielni, jak i Łomżyńska Spółdzielnia, jak i Spółdzielnia Jedność, jak również Gospodarka Komunalna mają swoich zleconych pracowników czy firmy. I te firmy zajmują się od koszenia do strzyżenia trawników, do podstrzyżania drzewek, no to również do, a w okresie zimowym, do odśnieżania chodników i przede wszystkim schodów, bo to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast same spółdzielnie już zajmują się na przykład odśnieżaniem dróg osiedlowych, bo drogi miejskie są w gestii Urzędu Miasta, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
2: A kto lepiej wywiązuje się z tych obowiązków? Firmy te większe, czy jednak pracownicy, czyli pojedyncza osoba, która gdzieś tam cały czas dba, ma pod swoją opieką dany teren i codziennie to trochę przykosi, to trochę przygrabi, to gdzieś coś pozamiata?
3: To znaczy, to trudno powiedzieć. No firmy zależy, te firmy zewnętrzne, które zajmują się właśnie na przykład koszeniem, strzyżeniem żywopłotów, no równie zależy od tego, jak no, trzeba ich pilnować. No musimy nad nimi nadzór, są na administratorzy, którzy robią obchody, patrzą, czy robią, czy nie. No i z koszeniem to jakby są dwie szkoły. Niektórzy uważają, że trzeba kosić szybciutko i żeby ta trawa w ogóle się nie wzniosła się za wysoko. No a niektórzy mieszkańcy mówią, szczególnie jak są upały, po co to kosić, że to jest no, nierozważne takie koszenie.
2: Ale jakąś taką równowagę zawsze trzeba zachować.
3: Ale tak, trzeba.
2: Estetyczną przede
3: wszystkim. No i ostatnio modne się stało tak zwane łączki kwiatowe, ale to można robić w takich terenach, które są jakby nie przeszkadzają mieszkańcom. No tutaj miasto dobrze robi, jak ulica Piłsudskiego, ten pas dzielający dwie jezdnie, to tam są te łączki kwiatowe. Wiem, że w perspektywie jeszcze tam z mojej kadencji była łączka kwiatowa i ona w tym dalszym ciągu jest utrzymywana, no ale ona musi być też odpowiednio utrzymana, odpowiednie kwiaty muszą być oczywiście, żeby nie zielsko
2: tak,
3: nie było.
2: Tak, one są do tego odpowiednio dobrane.
3: Dobrane, tak.
2: Dobrze, że czasami wybuchają takie afery, wtedy spółdzielnie, no właśnie, mobilizują się bardziej i zwracają uwagę na to, jak ten porządek wygląda dookoła bloków?
3: To znaczy, na pewno ludzie część ludzi, może nie za duża, interesuje się bardzo tą działalnością spółdzielni, co robię, jak pracuję i tak dalej. No i właśnie w tym ostatnim programie, co się ukazał, no jeden pan przywiózł sprzęt i to taki spory i zaczął kosić.
2: No. No i pokazał, jak to się robi prawidłowo.
3: No i może była taka potrzeba, no nie wiadomo.
2: może powinno zrobić się głupio właśnie tym, którzy się zajmują tej firmie, czy tej osobie oddelegowanej właśnie.
3: No na pewno to trochę był przytyczek w nos dla tej firmy, która zajmuje się tym osiedlem.
2: To będzie mobilizujące?
3: No, według mnie powinno być.
2: Powinno być.
3: No tylko, że źle zrobił, że postawił samochód na trawniku.
2: No ja myślę, jak jakieś 50% mieszkańców, którzy nie mają gdzie zaparkować i tym jednym kołem gdzieś na chodnik, chcąc, nie chcąc.
3: Nie, na chodnik to jeszcze mała biedę.
2: Na trawnik oczywiście.
3: Że to na trawnik, bo jeżeli się na trawnik wjeżdża, to ten trawnik po jakimś czasie będzie, no trawa będzie znikała.
2: No ale to takie pojedyncze pewnie przypadki akurat tutaj w dobrej wierze, więc ten mandat chyba był niesłuszny.
3: No to znaczy nie, że postawił samochód na trawniku, to nie wiem, czy słyszy, czy nie słyszy, to już Straż Miejska no wie, za co karać, za co nie.
2: Dobrze, a mieszkańcy żyją tym życiem osiedla? Zgłaszają? Są telefony no to znaczy, do spółdzielni i mówią, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, proszę naprawić, proszę poprawić.
3: To znaczy, to jest sporo telefonów takich, którzy, no część jest słusznych, a część takich, no wymyślonych, że to się nie da zrobić na przykład, że ktoś by chciał nie wiadomo co, no. Ale jeżeli ktoś tam No, chodzi na przykład, że w spółdzielni Perspektywa, nie wiem jak w innej, światło te parkowe ręcznie jest ustalane i to nieraz jest już później, albo za wcześnie się włącza, albo za późno. I wtedy jak za późno się włącza, to ludzie wtedy dzwonią, że się boją przejść, wyjść i tak dalej. No. Wiadomo, że dzień teraz jest dosyć długi i jest określony czas wyłączania i włączania tego oświetlenia parkowego.
2: A co najlepiej wpływa na bezpieczeństwo, na taki komfort bezpieczeństwa mieszkańców?
3: No to według mnie to tutaj to spółdzielnia Perspektywy może się pochwalić, bo ma bardzo dużo kamer. Część kamer jest obrotowych, które są w tej chwili obsługiwane przez Straż Miejską, natomiast pozostałe kamery, jest ich ponad 200, to obsługiwane są no, w spółdzielni. Jest to wszystko nagrywane. Jeżeli coś się dzieje, to policja przyjeżdża do nas i bierze nagranie. I wtedy potrzebne do, jeżeli tak się, jakiś wypadek, stłuczka.
2: Jakaś kradzież być może.
3: Tak, kradzież. No kiedyś był kradzież samochodu, to również policja skorzystała, bo widziała, od razu szybko zareagowała, w którą stronę odjechał ten samochód. Również...
2: I to nie są atrapy kamery.
3: Nie.
2: Te kamery działają.
3: Wszystkie są.
2: Bo często się tak zdarza, że gdzieś tam kamerę widzimy, ale później okazuje się, że kamera nie działa. Czyli te działają, one są użytkowe.
3: Tak, oczywiście. To są użytkowane i one stwarzają duże bezpieczeństwo dla mieszkańców.
2: No też myślę, że są takim straszakiem, jeśli ktoś ma jakieś plany takie, które nie powinny mieć miejsca, to taka kamera może odstraszyć też często. W jaki sposób zapadają decyzje, które bloki, które klatki będą w danej chwili wyremontowane? Bo to też wzbudza wiele emocji.
3: To znaczy, z reguły, jak są zebrania z mieszkańcami, to przede wszystkim mieszkańcy zgłaszają swoje potrzeby. Czyli remont bloku, czy remont klatek schodowej. No i wtedy komisja idzie i ogląda, czy te klatki rzeczywiście wymagają remontu. Jeżeli stwierdzi, że wymaga, to robi się przetarg i jak ktoś tam to wygrywa, i maluje te klatki. No to sukcesywnie, w tej chwili na przykład w spółdzielni Perspektywa, te klatki są w miarę dobre. Ostatnio było parę malowanych już na takich budynkach, które tam powstały 10 lat temu. Największym problemem jest to, że ta lamperia zostaje, przynoszenie mebli zostaje podziurawiona.
2: No właśnie, ja muszę tutaj zwrócić uwagę, że faktycznie tak jest, klatki są czuć, nawet jeszcze czuć, że są świeżo wyremontowane, tak? A jednak te ubytki na ścianach już są. No i tutaj apel przede wszystkim do mieszkańców, żeby dbać jednak o te dobro wspólne.
3: No i do tych firm, które wnoszą na przykład meble, sprzęt AGD, bo to jednak to jest dużych rozmiarów jest i to wszystko jest zapakowane i wystarczy uderzyć i od razu jest ślad. No. Wiadomo, że to można zaszpaklować, ale trzeba to pomalować po jakimś czasie.
2: Tak, to tutaj rozmawiamy o klatkach, a jeśli chodzi o modernizację bloków, o odświeżanie elewacji, ostatnio widziałam, natknęłam się i to nie łomżyńska spółdzielnia, ale blok należący do innej spółdzielni był właśnie czyszczony, czyli czyszczona była elewacja. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tę wizualną odsłonę bloków?
3: Tak, niektóre budynki, na przykład w spółdzielni Perspektywa było tak, że te budynki, jeden budynek w tamtym roku został właśnie czyszczony metodą, to są specjalne metody, tam karcherem, specjalnie się dodaje środki, jeszcze antyglony, że to było taki budynek, który też został wybudowany 10 lat temu, jest on od strony wschodu, także słońca tam prawie nie ma i zaczęły te wykwity i został on pomalowany. Natomiast te budynki, które ulegają termomodernizacji, czyli ociepleniu, to wtedy tych no nie ma potrzeby ich czyścić, bo one będą przykryte styropianem i też teraz specjalne środki się dostają, żeby ta zieleń nie wychodziła.
2: A dużo jest takich bloków, które wymagają jeszcze termomodernizacji?
3: No to podejrzewam, że w spółdzielni Perspektywa jest takich bloków gdzieś z 15. No i nie wiem jak w Łomżyńskiej, ale też jeszcze sporo jest, widać, że do ocieplenia. No.
2: Więc jeszcze wizualnie widzimy, że pracy trochę jest.
3: Jest.
2: To też taka niekończąca się historia, chociażby z tymi elewacjami widzimy. No, wszyscy chcą, mieszkańcy, żeby to wyglądało estetycznie.
3: No na pewno. No, bardzo są zadowoleni, bo jednak ocieplenie syropianem tam prawie 20 centymetrów, to jest duża oszczędność i później to wychodzi przy rozliczeniu centralnego ogrzewania.
2: A z jakiego budżetu jest to dofinansowane, te remonty?
3: To jest fundusz remontowy, a częściowo jest z Banku Krajowego, jest dotacja, którą spółdzielnia pierw musi wystąpić, a później uzyskuje dotację tam 20 lub 25%
2: życie, całego kosztu. Tak, życie mieszkańców jest pana bliskie ze względu na to, że pełnił pan tyle lat właśnie funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej, ale żyje pan także życiem całego miasta, nie tylko osiedla Południe. Które osiedla ogólnie w Łomży pana zdaniem wymagają jeszcze takiego doinwestowania?
3: To ja ze względu na to, że jestem taki ruchliwy i jeżdżę samochodem po całej Łomży, to tak patrzę na budżet naszego miasta i stwierdzam, że w miarę jest tak, Łomża jest traktowana przez Urząd Miejski w miarę równo. Bo na przykład w tej chwili na Południu jest wykonywana ulica Topolowa, nie Topolowa, tylko Owocowa i Talesa z biletu. To jest bardzo ważna inwestycja, bo ona odciąży ulicę Sybiraków i będzie wpadała do szosy Ząbrowskiej, także to bardzo odciąża. Tam jest 8 budynków, czy nawet już w tej chwili 10. Natomiast i tutaj to się ulicę robi. Natomiast na Łomżycy ulica Topolowa została wykonana i ulica Kalinowa. W tej chwili będzie przetarg na wykonanie ulicy Pułkowej. No wiadomo, w tej chwili jest w trakcie Nowogrodzka, to jest też centrum Łomży. Ulica Wojska Polskiego była również modernizowana i w dalszym ciągu jeszcze następny pas będzie most na Łomżyce na ulicy Wojska Polskiego. I teraz, jeszcze będzie tutaj, można powiedzieć, jak pani mówi, Południe, to jeszcze będzie przetarg na ulicę Jesienną. Jest to też dosyć ważna inwestycja, ponieważ tam co się pobudowali mieszkańcy, nie mają kanalizacji, mają szamba i to jest przy okazji, no to wiadomo, jak się robi już ulicę, to już będzie wszystko i wodę już mają, tylko chodzi o kanalizację i o deszczówkę.
2: My mówimy tutaj o drogach, a jakich inwestycji jeszcze potrzebują mieszkańcy?
3: To znaczy inwestycji
2: do... jakiego sektora?
3: Sektora. No to tutaj również chodzi o sport i kulturę. Również miasto bardzo dużo działa. Ponieważ ostatnio została wyremontowana hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9. Miasto otrzymało środki również na wykonanie boiska, takiego jak przy Katyńskiej jest. I to będzie pewnie niedługo przetarg na to. Natomiast również w długoletnim planie inwestycyjnym jest planowana budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4. No to będzie dosyć ciekawe, ponieważ w podpiwniczeniu będą schrony. Bo tak, tych schronów w Łomży praktycznie są w dwóch miejscach, ale to tam jest minimalna ilość, może wejść ludzi, natomiast tutaj będzie już około setki, czy tam może i nawet więcej. W dalszym ciągu jeszcze inne są myśli pana prezydenta, żeby gdzieś jeszcze wybudować właśnie te schrony, bo czasy zrobiły się takie, jakich dawno nie było.
2: I chyba nikt nie pomyślałby, że takie nadejdą.
3: Tak jest, no.
2: Przed radnymi wakacyjna przerwa, będzie trochę odpoczynku. Jak podsumowałby pan to, co do tej pory działo się w Radzie? Jakie są stosunki między radnymi? Umiecie się porozumieć, czy jednak są problemy i mogłoby być dużo lepiej?
3: To znaczy, powiem tak, większość radnych jest jakby ze sobą współpracuje. No, jest parę osób, które nie wszystko im się podoba i to wyrażają w mowie i nieraz tam nagrywają się i tak dalej, i tak dalej. No ale to, no, jeżeli człowiek został radnym, to jest po to, żeby jakby popierać działania, jeżeli są w porządku. Miasto Łomża w tej chwili pięknieje, zieleń jest piękna w całym mieście. Te wszystkie ronda są pokryte kwiatami. Widać się ludzi, jak pracują ciężko z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Imprezy dla seniorów co chwila się odbywają. To na bulwarach. A rozbudowa bulwarów jeszcze jest bardzo ważna sprawa.
2: No i faktycznie widać, że dzieje się dużo. Ostatnio miałam okazję jechać tam po dłuższej przerwie i faktycznie te prace idą pełną parą.
3: To znaczy to będzie...
2: To będzie wizytówka Łomży?
3: Tak, to będzie wizytówka. Już teraz widać, że to jest coś ogromnego. To jest ogrom. czyli jak to się połączy, no jeszcze wiadomo, jeszcze się planuje jeszcze w stronę Piątnicy jeszcze, ale to pewnie to trochę potrwa. No ale tutaj to naprawdę to jest, z takim rozmachem to jest wybudowane i wiem, że jakieś następne pieniądze już wpłynęły na ten etap, także nie ma to zagrożenia, żeby to w przyszłym roku te bulwary zostały zakończone i no i w końcu i będzie uruchomiona i plaża miejska i gastronomia i tak dalej.
2: Bo ale na pewno są tacy, którzy powiedzą, ale co z miejscami pracy? My potrzebujemy pracy, żeby z tego wszystkiego korzystać, żeby móc te pieniądze chociażby w gastronomii wydawać. To najpierw trzeba je mieć.
3: No, no tak, no. No tutaj, no, no Łomża jakby największym chyba pracodawcą to jest chyba szpital, gdzie najwięcej ludzi pracuje, no i browar oczywiście, no. Natomiast, no powstają jakby takie nieduże przedsiębiorstwa, to miasto też ulgi daje podatkowe, żeby powstały. No jak widzimy, że tam na przykład Szarowy gdzieś tam, tym powstają, co chwilę jakieś tam drobne przedsiębiorstwa powstają, które zatrudniają ilość tam pracowników. No także, to... także w miarę można się, nie jest źle, choć mogłoby być lepiej. No.
2: Dobrze, można byłoby tak podsumować rozmowę. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Leszek Konopka, wiceprzewodniczący Łomżyńskiej Rady Miasta, był naszym gościem w audycji Zasmakuj w Łomży i powiem tylko, że to była ostatnia audycja w czasie wakacji z kolejnymi rozmowami właśnie z cyklu tej audycji Zasmakuj w Łomży. Wracamy po wakacjach.
3: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
4: Flesz regionu.
5: Bartek Święciński, zapraszam. Łomża jest bezpieczna, jeżeli chodzi o dostawy wody w razie kryzysu. Mówił na naszej antenie Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Rosja prowadzi agresywne ataki na systemy wodociągowe i kanalizacyjne w całej Polsce. Ich celem jest również łomżyński MPWiK. My o tym wiemy i jesteśmy przygotowani, mówi prezes spółki Maciej Borysewicz.
6: W okresie wakacyjnym, jak mamy teraz, no to przecież nikt nie będzie ciepłownictwa atakował. Atakuje się prąd, linie przesyłowe energetyczne i wodę, bo woda jest źródłem życia. Bez wody nas nie ma. W związku z tym my o tym wiemy i to trwa. I dlatego chlorowanie, dlatego ochrona ludności, obrona cywilna, dlatego zakup zapasów, dlatego paczkowarka, bo my musimy być przygotowani na nie daj Boże coś. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że się nigdy nic nie wydarzy, no ale mamy takie dzikie czasy, jakie mamy, więc my musimy być przygotowani.
5: Maciej Borysewicz dodał, że doświadczenie z zeszłego roku, kiedy woda była skażona, jest bezcenne i przyczyniło się do lepszego przygotowania do sytuacji kryzysowych.
6: Oczywiście chciałbym więcej. Chciałbym więcej. Nie jedną beczkę, a dwie beczki. Nie jedna paczkowarka, a dwie. Przenośny taki zestaw do neutralizacji bakterii z brudnej wody, na przykład, żeby moglibyśmy korzystać z rzeki. Taki zestaw kontenerowy, modułowy, stawiamy przy Narwi, pobieramy wodę z Narwi, no i ona po tym całym procesie jest na przykład zdatna do picia. To wszystko jest, ten sprzęt jest, więc jest potrzeb wiele, ale jesteśmy przygotowani. Wyciągając jakieś pozytywy z tych sytuacji, które były w zeszłym roku, no to jest to doświadczenie.
5: To jak od tamtego czasu zmienił się MPWiK?
6: Bardzo. W sensie i technologicznym, i proceduralnym, i mentalnym.
5: Cała rozmowa z Maciejem Borysewiczem o bezpieczeństwie wodnym w Łomży jest na portalu radionadzieja.pl. 1 600 000 złotych subwencji otrzymał powiat łomżyński z Ministerstwa Finansów. Przypomnijmy, że początkowo na ten rok samorząd nie otrzymał żadnych środków. Okazało się jednak, że wzrost dochodów z podatku PIT i CIT w przypadku powiatu jest mniejszy niż przewidywało ministerstwo. Stąd ta korekta, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
7: No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 600 złotych. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co przewidywaliśmy, czyli około 6 milionów. Które zostaliśmy pozbawieni w roku bieżącym, no ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści, w związku z tym te 1 600 000 na pewno wykorzystamy.
5: Starosta Łomżyński mówił, że te błędne prognozy wynikają z tego, iż Ministerstwo Finansów zakładało ciągły wzrost gospodarczy. Rzeczywistość okazała się jednak inna, zdaniem samorządowca.
7: Wzrost dochodów do budżetu państwa z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT, okazuje się, że te szacunki, te przewidywania przewidywania są błędne. Gospodarka jednak hamuje. To widać gołym okiem nawet.
5: Czy nie jest tak dobrze, jak rząd mówi, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy?
7: Ja pamiętam, że żaden rząd nie przyzna się do swoich jakichkolwiek porażek. No a jest to swego rodzaju porażka, jeśli gospodarka hamuje.
5: Przypomnijmy, że ta sytuacja jest efektem reformy finansowania samorządów, która przeniosła ciężar budżetowy na dochody z podatków PIT i CIT, a nie subwencje z budżetu państwa. Województwo podlaskie stawia na rozwój sztucznej inteligencji w biznesie. Blisko 5,5 miliona złotych z funduszy europejskich dla Podlaskiego trafi do Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na utworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji i Wsparcia Transformacji Cyfrowej Przedsiębiorców. Marszałek województwa Łukasz Prokoryn podkreślał, że to kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców.
8: Podpisanie projektu jest odpowiedzią na wnioski i pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców. Mamy już jeden projekt strategiczny, który jest realizowany w wyniku właśnie pomysłów naszych przedsiębiorców, czyli Podlaskie Centrum Eksportera. Dzisiaj kolejne niezwykle ważne działanie. Projekt cały ma 6,3 miliona złotych wartości. 5,3 miliona to jest dofinansowanie z programu Funduszy Europejskie dla Podlaskiego. Projekt AI for Business, czyli wspieranie naszych podlaskich przedsiębiorców w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.
5: Dzięki tej inwestycji specjalistyczne wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, otrzyma co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw. Koła gospodyń wiejskich z kolejnym wsparciem. W Małym Płocku przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowy na dofinansowanie 15 inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk podkreślił, jak ważne jest kultywowanie regionalnej tradycji.
9: Podlaskie stoi rolnictwem, ale wieś, tereny wiejskie to nie tylko wielkie gospodarstwa rolne, ale to także społeczności, które chcą podtrzymywać tradycje, kulturę, tożsamość. Samorząd województwa rokrocznie wspiera różnorodne inicjatywy, które tą społeczność lokalną integrują, pozwalają podtrzymać tradycje, pozwalają także podtrzymywać to dziedzictwo kulinarne, tak bogate w naszym województwie.
5: Wśród beneficjentów znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich w Zeskrodziu. Jego przedstawicielka Agnieszka Sadowska wyjaśniła, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację zabawy tanecznej jak z dawnych lat.
10: My akurat mamy taki temat jak kociołek pełen smaków i wiejska potencówka. Chcemy nawiązać do takich dań dawniejszych jak kartacze, pierogi, jakieś takie piwo, które wytwarzane były na bazie chmielu. No i wiejska potencówka w takim stylu jak kiedyś, że przyszli ludzie, potanczyli, czy z był w filcach, czy odbył w garniturze, ale był, tańczył. Dekoracje też chcemy na ten temat, tak pod, jak to mówię, kiedyś w tych stodołach było. No my stodoły nie mamy, ale mamy plac za świetlicą i chcemy do tego tematu nawiązać.
5: W skali całego województwa podlaskiego na wsparcie podobnych inicjatyw samorząd przeznaczył w tym roku około 900 tysięcy złotych. Sport, kultura i dobra zabawa. Przed mieszkańcami Kolna tygodnie pełne kreatywności i aktywnego odpoczynku. Wszystko za sprawą wakacyjnej oferty przygotowanej przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W programie znalazły się m.in. rolkomania, czyli nauka jazdy na rolkach, akrobatyka, ale też warsztaty wokalne i artystyczne. Mówi Alicja Szymańska, dyrektor KOKiS.
11: W tym roku mamy i w dziale sportu troszeczkę nowości, jak i w dziale kultury. Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacja i na Liga Drużyny Osiedlowej, która jest w późniejszym terminie. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego. Jeżeli chodzi o dział kultury, mamy warsztaty wokalne, warsztaty muzyczno-instrumentalne z panem Marcinem Dąbrowskim.
5: Wakacyjne propozycje będą realizowane przez całe lato, a szczegółowy harmonogram publikujemy na stronie radionadzieja.pl. Najbliższą sobotę mieszkańcy regionu będą mogli wspólnie spędzić czas podczas kolejnego wydarzenia z cyklu Mazo Pikników. Tym razem przyszedł czas na Olsze Waborki. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje dla całych rodzin, w tym ekologiczne warsztaty, gry historyczne, występy artystyczne oraz prezentacje lokalnych wystawców.
12: Są to pikniki, które mają część taką profilaktyczną w ciągu dnia i po południu koncertowo. Są rozmowy też w zarządzie województwa o tym, by zespół pieśni tańca Mazowsze, tak jak to było w poprzednich latach, również w tym roku podróżował po Mazowszu i być może w naszym regionie też będziemy świadkami pięknych widowisk w wykonaniu zespołu Mazowsze.
5: Zaprasza do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. Początek pikniku o godzinie 13 obok remizy OSP przy ulicy Wyspiańskiego 1. O godzinie 18.30 odbędą się warsztaty tańce z Rafałem Maserakiem, a o 20.45 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru Poparzeni Kawą 3.
4: Flash regionu.

Grupa Kombi. Na dobre dni, prawie 12 minut po godzinie 17. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe piłkarskich mistrzostw świata. Na mundialu grają dalej między innymi Francja i Argentyna, czyli zwycięzca i finalista poprzednich mistrzostw w Katarze. Do zakończenia imprezy pozostały niecałe 2 tygodnie. W mistrzostwach świata pozostało już tylko 8 najlepszych drużyn. W ćwierćfinałach zapowiadają się 4 fascynujące starcia, gdyż układ drabinki turniejowej odzwierciedla hierarchię światowego futbolu. Biorąc pod uwagę ranking FIFA, w ćwierćfinałach znalazły się Francja, która jest na pierwszym miejscu, Argentyna na drugim, Hiszpania trzecim, Anglia czwartym, Maroko szóstym, Belgia ósmym, Szwajcaria czternastym oraz Norwegia 19. miejscu. Rywalizacja 1/4 finału rozpocznie się w czwartek spotkaniem Francji z Marokiem. Dzień później Belgia zmierzy się z Hiszpanią, a w sobotę Anglia z Norwegią i w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Szwajcaria z Argentyną. Na te spotkania ceny biletów na rynku wtórnym rozpoczynają się od $1000. Tyle trzeba zapłacić za najtańszą wejściówkę na spotkanie Francuzów z Marokiem. Mecz Belgów z Hiszpanią jest o $200 droższy. Starcie Argentyny ze Szwajcarią to wydatek rzędu $1400, a Anglii z Norwegią ponad $1700. Mowa tutaj o najtańszych dostępnych wejściówkach. Póki co tyle, jeśli chodzi o informacje mundialowe, które co rusz podajemy Państwu na antenie radia Nadzieja. Oczywiście przede wszystkim wyniki podajemy opatrzone komentarzami. No ale teraz NA, utwór Zagubiony, 13 minut po 17. Za chwilę rozmówcą Marcina Fiołka będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.

0: A naszym gościem poranka pan poseł Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Obrony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, na początek pytanie ogólne, ale chyba ważne. Czego możemy się spodziewać, czego oczekiwać po szczycie NATO, który wystartował w Turcji, w stolicy, w Ankarze? Rzecznik rządu, pan minister Adam Szłapka, wieczorem już tweetował o pierwszych dobrych wieściach, jak to ujął, z Ankary. Polska razem z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją zbuduje centrum serwisowe rakiet do systemów Patriot. O tych rakietach do systemów Patriot to zaraz powiemy w kontekście ukraińskim, ale czy tutaj to jest dobry sygnał, który możemy odczytywać niezależnie od sympatii i poglądów?
1: Panie redaktorze, kwestie bezpieczeństwa powinny wyłączać politykę, powinny łączyć polityków. Ja bardzo żałuję, że tak niestety nie jest, że w ostatnim czasie politycy obecnej koalicji rządzącej często prowadzą wrogą politykę wobec bardzo ważnych, bardzo dobrych działań pana prezydenta Nawrockiego i podejmowanych również przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ale co do szczytu w Ankarze, to jest bardzo ważny szczyt. To jest szczyt, który jest istotny dla Polski z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że Polska ma konkretną agendę do załatwienia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że polityka Stanów Zjednoczonych po przyjęciu strategii bezpieczeństwa narodowego przyjętej przez pana prezydenta Trumpa, napisanej przez Eldridge'a Kolbiego, zmienia pewne wektory swojej polityki zagranicznej, a tym samym polityki bezpieczeństwa. I w Europie państwa, tak jak Polska, ale także inne państwa europejskie, będą musiały więcej wydatkować środków na obronność, bardziej skupić się na tym, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Amerykanie odchodzą od bycia tym globalnym policjantem, skupiają się na hemisferze zachodniej, skupiają się na Pacyfiku. I to jest coś oczywistego, bo o tym mówił Donald Trump od dłuższego czasu. Dlatego ważnym elementem jest wydatkowanie środków na obronność. Jest mowa o 5%. To już są postulaty i kwestie wynikające z szczytu w Hadze. To, że 3,5% mamy wydawać na obronność, 1,5% na infrastrukturę, military mobility, cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję w tym zakresie, to jest coś, co państwa powinny robić. Ja oczywiście jestem dumny z tego, że mój kraj, Polska, nasz kraj, nasza ojczyzna po ustawie o obronie ojczyzny i też po rządach Prawa i Sprawiedliwości stała się liderem, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków w relacji do PKB, ale przed nami jeszcze gigantyczna praca, jeżeli chodzi o wzmacnianie naszego potencjału, budowanie siły odstraszania, bo zagrożenie jest realne ze strony Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej mnie to cieszy, że wielkim sukcesem będzie to, i to jest wielkie staranie pana prezydenta Nawrockiego, który i rozmawiał z panem prezydentem Trumpem, i rozmawiał z panem prezydentem Erdoganem, był właśnie w Ankarze przed tym szczytem, żeby uznać, żeby NATO uznało Rosję jako kraj, który jest krajem, który będzie, czy długofalowo, długoterminowo jest zagrożeniem dla państw Paktu Północnoatlantyckiego. To stwierdzenie niby oczywistego faktu, ale bardzo istotne.
0: No dobrze, to było w miarę miło i bez kolizji. To teraz pytanie o temat, który zelektryzował polską opinię publiczną. Zapytam może tak, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne temu, by te kilka rakiet, z tego co słychać, pięć podobno rakiet do systemów Patriot trafiło z Warszawy dla Ukrainy?
1: Panie redaktorze, my jesteśmy przeciwko oszustwu w polityce, to po pierwsze. Pan premier Kosiniak-Kamysz manipulował, wprowadzał w błąd opinię publiczną, mówiąc o tym, że tego typu pociski do baterii Patriot nie zostały przekazane Ukrainie. To po pierwsze. Po drugie, w moim przekonaniu i w przekonaniu również ekspertów dalekich od Prawa i Sprawiedliwości, jest to jasny komunikat, że oddawanie nowoczesnego sprzętu, najlepszego sprzętu, najlepszego uzbrojenia na tym etapie wojny jest osłabianiem z kolei polskiego potencjału odstraszania i obrony. Pan redaktor, jako uważny obserwator sceny politycznej, wie i pamięta, i nasi radiosłuchacze wiedzą i pamiętają, że jeszcze 3 miesiące temu, powiem więcej, 6 miesięcy temu i 9 miesięcy temu, pan premier Tusk urbi et orbi oświadczał, że czeka nas agresja ze strony Federacji Rosyjskiej. To jeżeli rzeczywiście słowa premiera coś znaczą. Jest ryzyko związane z tym, że Federacja Rosyjska może poprzez atak napadu powietrznego zaatakować państwa NATO, zaatakować Polskę. My się nie powinniśmy wyzbywać w żaden sposób broni, uzbrojenia, pocisków, szczególnie takich jak PAK-3 MSE, czyli tej najbardziej specjalistycznych pocisków do baterii Patriot, które mogą neutralizować chociażby Iskandery, rosyjskie Iskandery. Bardzo żałuję i to też myślę, że z wątku takiego merytorycznego chciałbym przejść na taki element polityczny. To znaczy pan premier Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest politykiem, który tak naprawdę albo nie rozumie polityki międzynarodowej, albo po prostu do niej nie dorósł, ponieważ pan premier na pytanie, co w zamian, odpowiedział wdzięczność. No to jest, przepraszam za ten zwrot od poranka, ale frajerska polityka pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Tym bardziej to, że koalicje państw, które przekazywały te pociski, budowały Niemcy. No to jeżeli rzeczywiście Niemcy, pan minister Pistorius, chcieli przekazać patrioty czy pociski do patriotów, to ja mam taką propozycję. My w Polsce mamy takie dwa stacjonujące niemieckie patrioty, pana premiera Tuska i pana Kosiniaka-Kamysza. Jakby chciał przekazać, przenosić je, to niech to zrobi. Tylko niech nie osłabia polskiego potencjału realnego uzbrojenia. A druga kwestia... A druga kwestia, jeżeli pan redaktor pozwoli, dziwię się temu, naprawdę mówię to wprost, dziwię się temu, bo politycy obecnej koalicji rządzącej są w awangardzie takiej polityki antyamerykańskiej. Teraz mówią o tym, że to była prośba Amerykanów. Ja bardzo żałuję, że pan premier Kosiniak-Kamysz nie ma w sobie odwagi, żeby do swojego odpowiednika, sekretarza wojny Pita Hegseta, powiedzieć: słuchaj, Pit, te pociski są nam potrzebne. My jesteśmy państwem, które potrzebuje błyskawicznej modernizacji, potrzebuje zasobów, uzupełnienia magazynów na wielu płaszczyznach, szczególnie jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą. My budujemy system naszej obrony przeciwlotniczej. To wielkie zasługi pana premiera Błaszczaka. I to, że mamy dwie baterie Patriot, kolejne sześć będzie zapełnione do 2027-2028 roku, to jest realizacja tego kontraktu, który podpisał premier Błaszczak w 2023 roku. Potrzebne są do tego pociski, a te pociski PAK-3 MSE doskonale sprawdziły się na Bliskim Wschodzie. Oddanie ich to przede wszystkim także to, że będziemy bardzo długo czekali w kolejce po nie. To już nie jest kwestia kilku lat, tylko być może nawet dekady, a koszt ich, przypomnę, to jest w granicach 20 milionów złotych.
0: To troszkę polemiki, niech wybrzmią też argumenty wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ten sam Kosiniak-Kamysz spotkał się wieczorem z Pitem Hegsetem właśnie na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Jak to napisał pan premier, to było bardzo ważne spotkanie i duża rozmowa o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy i kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych. To jedno, ale drugie, no ten apel o trochę więcej polityki transakcyjnej w relacjach z Ukrainą, Kosiniak-Kamysz, mam wrażenie, przynajmniej na przykładzie MIG-ów, za co też mu się dostało od części opinii publicznej, przyznajmy, no zrealizował, powiedział, czy umówił się z Ukrainą MIG-i za drony, czy za bardziej, jeśli chodzi o technologię dotyczącą dronów. Ukraińcy się nie wywiązali ze swojej części, no to my również nie, więc może ta krytyka wasza wobec Kosiniaka-Kamysza jest ciut przesadzona.
1: Panie redaktorze, to zacznę od naszej współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami. Nie byłoby możliwości dyskutowania na ten temat, gdyby nie zakupy realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy także, pamiętam, byłem członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy. Wtedy już podejmowaliśmy te decyzje. Bardzo żałuję, że na przykład kwestie serwisu Abramsów nie są realizowane zgodnie z pierwotnym planem, czyli 2026-2027 rok. To będzie przesunięcie prawdopodobnie do 2028, ale okej. To jest coś, co jest istotne, to jest coś, co jest ważne. Nam zależy na tym, żeby wojska amerykańskie były w Polsce, to jest wzmacnianie polskiego bezpieczeństwa. To jest duża zasługa pana prezydenta Dudy, pana prezydenta Nawrockiego, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pan redaktor pamięta, jak jeszcze dwa miesiące temu pan prezydent Nawrocki musiał gasić pożar wywołany przez pana Klicha, Kosiniaka i Sikorskiego, którzy nie byli w stanie zrozumieć komunikatów, które płynęły z Pentagonu, z Departamentu Wojny czy z Sekretariatu Stanu, no to jest z Departamentu Stanu, no to są takie elementy, które moim zdaniem obecna ekipa rządząca przez to, że są w awangardzie tej antyamerykańskiej polityki, to szkodzi Polsce. To jest duży błąd. I teraz co do polityki względem Ukrainy. My, panie redaktorze, wobec Ukrainy powinniśmy podchodzić czysto pragmatycznie. Oczywiście Ukraina została zaatakowana przez Federację Rosyjską. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Pierwsze miesiące były miesiącami, kiedy Ukraina realnie potrzebowała tej pomocy. Polacy, Polska przekazywała sprzęt, ale nie sprzęt, który był newralgiczny dla polskiego bezpieczeństwa, tylko ten sprzęt, który mógł być przekazywany. Przypomnę, pod każdą decyzją była zgoda, jak nie pana generała Kukuły, to pana generała Andrzejczaka. W tym zakresie był kompromis polityczny. Tacy politycy jak Sławomir Bentsen, Krzysztof Bosak wtedy mówili jasno, że przekazanie tego sprzętu jest jakby właściwą decyzją. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy 2026 rok, Ukraińcy atakują Federację, nie tyle co atakują, tylko prowadzą ofensywy względem Federacji Rosyjskiej na rafinerie, na porty, na miasta. To jest już inna faza tego konfliktu. I także niestety, z żalem to mówię, ale trzeba w polityce nazywać rzeczy po imieniu. Ukraina od miesięcy prowadzi strasznie konfrontacyjną politykę wobec Polski na wielu płaszczyznach, i w temacie rolnictwa, i w temacie polskich przewoźników, i w temacie polskich przedsiębiorców, ale także w dziedzinie polityki pamięci. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, i tu pan prezydent Nawrocki po raz kolejny pokazał, że stanął na wysokości zadania, jasno odpowiada symetrycznie. To nie są działania eskalujące, to są działania symetryczne, adekwatne, asertywne. Z kolei ze strony rządzących mamy do czynienia, niestety to przywołam wypowiedzi chociażby pana premiera Tuska czy pana ministra Sikorskiego, do wypowiedzi, które w tym konflikcie, który jest niewątpliwie między prezydentem Załęskim a panem prezydentem Nawrockim, czy Ukrainą a Polską, często stoją po stronie pana prezydenta Załęskiego. Jest to duży błąd. Uważam, że jest to jakby szkodliwa polityka w tym zakresie ze strony rządu pana Tuska.
0: To ostatnie pytanie chciałbym pana poprosić o czy też zderzyć pana z wspomnianym przed chwilą Sławomirem Bentsenem. Dosyć tej bezczelności pisowskiej, powiedział na swoim nagraniu w wideoblogu, mówiąc o tym, że ma prawo krytykować Koalicję Obywatelską dzisiaj tak, jak krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież w logice, o której mówimy, tej czteroletniej, w czasie, kiedy PiS rządziło, to ta donacja na rzecz Ukrainy była o niebo wyższa, większa, jak przekonuje Bentsen, równie jednostronna, co dzisiaj. No tutaj nawet rządzący dziś odpowiadają, że w porównaniu, no to, co teraz jest przekazywane, to tylko kropla w morzu tego, co przekazywało PiS. Jak pan odnosi się do tego rodzaju pretensji czy krytyki z prawej strony sceny politycznej?
1: Czy z prawej, to nie wiem, bo Sławomir Bentsen od dłuższego czasu, i także doskonale pamiętam to z kampanii wyborczej jako sztabowiec pana prezydenta Nawrockiego, wtedy jeszcze kandydata, pan Sławomir Bentsen wielokrotnie wypowiadał się w taki sposób, który był przyjazny Koalicji Obywatelskiej. Dziwię się takim wypowiedziom, bo przede wszystkim one stoją w kontrze do tego, co Sławomir Bentsen mówił jeszcze w 2022-2023 roku. Tu był taki pasus mówiący o tym, że on ma prawo mówić, co chce. Oczywiście, tylko też wyborcy mają prawo rozliczyć Sławomira Bentsena z tego, co mówią. Zasadniczo należy odróżniać sytuację z 2022-2023 roku od tej, którą mamy obecnie. Nawet to zauważa Krzysztof Bosak. A sprzęt, który był przekazywany stronie ukraińskiej, jest nieporównywalny. Pan Kosiniak-Kamysz przekazuje najnowocześniejszy sprzęt. W ramach sejfu chce przekazywać sprzęt, który jest zakupiony na pożyczkę. A z drugiej strony my mówiliśmy o przekazywaniu sprzętu, który wychodził z użytku z polskiej armii, tak jak jak czołgi T-72 czy PT-91. A także warto o tym powiedzieć, sprzedawaliśmy Ukrainie. Wtedy, kiedy Ukraina prowadziła konflikt zbrojny, taki bardzo defensywny, również wtedy był czas, kiedy sprzedawaliśmy Ukrainie broń, przypomnę, 3D Moregina, czyli armata obice Krab, sprzedane za 3 miliardy złotych. To jest największy kontrakt zbrojeniowy podpisany przez Polską Grupę Zbrojeniową w historii. Oczywiście Sławomir Bentsen w ramach swojej dziwnie rozumianej, prowadzonej polityki może mówić wszystko, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszystko, co mówi Sławomir Mentzen, ma pokrycie w faktach i w rzeczywistości. I dziwię się, bo ja uważam, że na prawicy powinien być panować pewien konsensus i też powinien panować, nie chcę powiedzieć o pakcie nieagresji, ale o jakiejś tam rywalizacji, ale nie posługiwaniu się nieprawdami. Ja często, mając spotkania czy na Podlasiu, czy w województwie warmińsko-mazurskim, to słyszę, żeby prawica się nie kłóciła i myślę, że ten apel powinien być skierowany również do pana Sławomira Mentzena. Jego kolega z Konfederacji, pan marszałek Bosak, jest w stanie to zrozumieć. Sławomir Mentzen czasem nie wychodzi z tej roli barmana podającego piwo Sławomirowi Nitrasowi, Rafałowi Trzaskowskiemu czy Radosowi Sikorskiemu, a to jest zła rola, bo Sławomir Nitras by mógł odegrać pozytywną rolę na prawicy, a wybiera rolę tego, który coraz częściej, coraz więcej ludzi mówi o tym, że to jest człowiek, który chce iść z Donaldem Tuskiem. No ja bym przestrzegał tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy Konfederacja to jest ta formacja, która odsunie Tuska od władzy, a być może Sławomir Mentzen jest tym politykiem, który da Tuskowi kolejną kadencję. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić i też mieć to w świadomości przy wyborach, że jedyną formacją, która realnie chce odsunąć Tuska od władzy, jest Prawo i Sprawiedliwość i też realnie chcemy doprowadzić do tego, żeby współpraca była między rządem a panem prezydentem Nawrockim, który był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Obrony. Dziękuję pięknie, panie pośle. Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie naszych radiosłuchaczy, pana redaktora. Życzę miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: Oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową wysokość stóp procentowych. Decyzja nie jest zaskoczeniem dla dyrektora Departamentu Inwestycji Investors TFI Jarosława Niedzielewskiego. Posłuchajmy.
1: Mogą one być na tym poziomie jeszcze przez kolejne miesiące i na razie Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego powodu ku temu, żeby robić nagłe ruchy ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ma spadku konsumpcji w Polsce, żeby trzeba było obniżać stopy procentowe, żeby wesprzeć trochę gospodarkę, ani też nie ma powodu, patrząc na odczyty ostatniej inflacji i perspektywy na najbliższe miesiące, być może trochę wyższej, ale jednak w tym górnym ograniczeniu celu się trzymającej.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Pozostajemy na półce z muzyką zagraniczną. J.P. Cooper, Nothing Ever Changes, a następnie kolejnym rozmówcą Marcina Fiołka będzie szef działu Wiara Tygodnika Powszechnego, Edward Augustyn.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie redaktor Edward Augustyn, szef działu Wiara Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy o schizmie. Zazwyczaj słowo schizma mieliśmy zarezerwowane dla podręczników od historii Kościoła głównie. No, ale przyszło nam powiedzieć o schizmie w roku pańskim 2026. Wszystko z powodu decyzji Bractwa Świętego Piusa X, lefebrystów, co do wyświęcenia biskupów kilku, co prawda, ale jednak wbrew woli Ojca Świętego i Watykanu. Czy ta decyzja mówi nam coś więcej niż tylko suchy fakt pod tytułem zaciągnięta z automatu ekskomunika, trochę z urzędu i lecimy dalej? Czy to pęknięcie może być większe niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka?
2: To chyba jest dużo poważniejsza sprawa, bo ja pamiętam ten rok 88, kiedy po raz pierwszy Bractwo Piusa X wyświęciło czterech biskupów. Wtedy też się mówiło, zanim do tego faktu doszło, przecież był zapowiedziany, mówiło się, że to będzie schizma, skoro wbrew papieżowi, wbrew przepisom prawa kanonicznego taki fakt zaistnieje. Ale potem sprawa została tak troszeczkę w zawieszeniu. Nikt tego słowa na głos nie wypowiedział. Była nałożona ekskomunika na tych czterech biskupów nowo wyświęconych i na biskupa Lefebvre'a, który ich wyświęcił. Ale w zasadzie to była taka ukryta schizma, bo wszyscy liczyli na to, że to się w jakiś sposób uda szybko załatwić. Rzeczywiście te rozmowy były natychmiast podjęte jeszcze za czasów Jana Pawła II. No ale minęło prawie 40 lat, były różne propozycje ze strony Watykanu, żeby tę sprawę, tę taką pełzającą schizmę gdzieś tam zakończyć, żeby doszło do tego pojednania z Watykanem. Tu papież Benedykt XVI bardzo dużo zrobił, że wyciągnął rękę już tak naprawdę daleko, proponując bractwu własne struktury w Kościele, taką prawaturę osobistą, jak ma na przykład Opus Dei, czyli własnych biskupów, zdjął ekskomunikę. Ale jeden warunek postawił, żeby uznać nauczanie Soboru Watykańskiego II. Nawet to nie było takie bezwzględne, że we wszystkim jakaś przysięga, tylko żeby starać się zrozumieć, interpretować nauczanie Soboru Watykańskiego II zgodnie z nauczaniem Kościoła. I lefebryści to odrzucili. I to trwało, potem były różne gesty papieża Franciszka, no mniej lub bardziej przyjazne. Były i przyjazne, i były nieprzyjazne. I tutaj ta zapowiedź, która w lutym czy w styczniu padła, że będzie to wyświęcenie nowych biskupów, no to już była zapowiedź schizmy. I Watykan od razu zareagował w ten sam sposób, ostrzegając, że będzie to rozumiane, będzie to oznaczało akt schizmatycki. I więc nie byłem bardzo zdziwiony, że tak szybko, czyli następnego dnia po tych święceniach biskupi, już był komunikat o ekskomunice rozszerzonej nie tylko na biskupów, uczestników tej ceremonii, ale też na wszystkich kapłanów, wszystkich duchownych bractwa, a nawet na wiernych świeckich, którzy zgadzają się z tą linią oderwania od nauki Kościoła.
1: No właśnie, bo tak sobie myślę głośno trochę w imieniu tych, których ta decyzja dotyka, to znaczy tych dość głośnych w internecie, ale myślę, że też obecnych realnie czasem w kościołach, osób, które po prostu zostały przy tej mszy w rycie trydenckim, zostały przy tej tradycyjnej liturgii po łacinie. No i właśnie, gdzie oni, w jakim oni miejscu dzisiaj kościoła są? Ja wiem, że to może wygląda trochę jak dyskusja o formalnościach pod tytułem, czy jestem już w diecezji warszawsko-praskiej, czy łódzkiej. Natomiast no, realnie to dla wielu jest problem, jak odnaleźć się w strukturach kościoła, skoro osoby organizujące liturgię, na którą uczęszczamy, no de facto są poza kościołem.
2: No to powiedzmy od razu, że przez te ostatnie lata Bractwo Kapłańskie Piusa X nie było w strukturach Kościoła, bo sakramenty, których biskupi udzielali, były udzielane niegodnie. Papież Franciszek dał dyspensę i dwa sakramenty spowiedzi i małżeństwa udzielane przez kapłanów Bractwa były ważne. To było na czas jubileuszu, potem to przedłużył, ale tak naprawdę oni w strukturach Kościoła formalnie nie byli. Ale powiedzmy od razu, tutaj nie chodzi o mszę tradycyjną, mszę trydencką tak zwaną, bo gdyby o to chodziło, to już w latach 90. po tamtej schizmie Lefebvre'a I powstało w Kościele katolickim bractwo duszpasterstwa, powstały wiernych tradycji. Na przykład Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, ale też inne, którzy mieli zgodę na odprawianie mszy w tym rycie starym, i katolicy, którzy chcieli być w zgodzie z papieżem, w jedności z papieżem, a po prostu lubią tę liturgię, no podoba im się, lepiej się w niej czują, bardziej się mogą w ten sposób modlić, mieli taką możliwość. To nie chodziło o tę mszę, bo papież Benedykt na taką mszę się zgodził, a jednak lefebryści nie poszli na pełną jedność z papieżem. To nie chodziło o jakąś nawet nostalgię za dawnymi czasami. Tutaj chodzi tak naprawdę o inną jednak teologię i to zostało już jasno wyartykułowane w tym wyznaniu wiary, które lefebryści złożyli tuż przed tymi święceniami 1 lipca. To zostało wyartykułowane w wielu ich wypowiedziach. Chodzi o inną wizję Kościoła, o odrzucenie dużej części nauczania Soboru Watykańskiego II, czyli nauczania współczesnego Kościoła katolickiego. Chodzi o inną wizję Boga tak naprawdę, świata, zupełnie Kościoła, który jest zamknięty na świat, religii, która nie jest religią z wolnego wyboru. Zauważmy, że takim najważniejszym punktem przeciwko któremu się sprzeciwił Lefebvre i potem jego uczniowie, to był deklaracja o wolności religijnej. To dla nich było niepojęte i do dziś jest niepojęte, że człowiek może dokonywać wolnego wyboru i wybrać religię, wybrać sposób, w jaki chce czcić Boga. To dla nich było niezgodne z tradycją Kościoła. Sobór Watykański II taką deklarację ogłosił. To chodzi o wolność człowieka, o to, czy człowiek jest wolny w swoim wyborze wiary w Boga, w swojej religijności, czy jest w jakimś sensie przymuszony wręcz, można powiedzieć, niewolnikiem potężnego władcy, który go przeraża, który go zawstydza i któremu trzeba być posłusznym. To jest wizja Boga, która przez wieki rzeczywiście obowiązywała, czy była, może obecna w nauczaniu Kościoła, no ale to się zmieniło, bo jednak Kościół się zmienia i to nie jest dostosowywanie się do jakiś relatywizm. Nie, to jest po prostu odczytywanie tej nauki na Ewangelii na nowo. I tego Bractwo Świętego Piusa absolutnie nie jest w stanie zaakceptować.
1: A myśli pan, że jest jeszcze jakaś furtka w dającej się przewidzieć przyszłości, która no mogłaby w jakiś pewnie sztuczny, nie ma co kryć na dziś przynajmniej, sztuczny sposób łączyć kierunek Kościoła, kierunek, którym Łódź Piotrową pokierował papież Franciszek, dzisiaj Leon XIV, czy jednak to tutaj coraz mniej tych nitek jest, na których można cokolwiek budować? No bo też widzę po reakcjach i samych zainteresowanych, ale też wielu, powiedzmy to, znanych osób, które w tym rycie się odnajdują, mówię tylko o liturgii, ale przecież, tak jak pan powiedział, to jest kwestia też szerszego spojrzenia na Kościół, jego miejsce w świecie współczesnym, że no, nie ma tu jakiejś takiej refleksji najczęściej pod tytułem dobra, to wracamy, to jest może krok za daleko, tylko jest utwierdzanie się w swoich przekonaniach, paradoksalnie być może, w tej wolności religijnej, od której sami się dystansują w kontekście pozostałych wiernych.
2: Ja myślę, że w najbliższym czasie takich rozmów, które by przyniosły jakieś rezultaty, pewnie nie będzie i rezultatów nie będzie. W przyszłości na pewno, bo tutaj próby ze strony Watykanu będą podejmowane, ale trochę czasu musi minąć, bo to jest zbyt świeży akt z jednej i z drugiej strony. Akt lefebrystów, akt schizmatycki i akt Watykanu ogłaszający bardzo szeroką ekskomunikę. Wierni tradycji, którzy chcą zostać w Kościele katolickim, mają taką możliwość i tutaj Watykan rozsyła instrukcje do biskupów diecezjalnych, żeby uprościć powrót nie tylko wiernym, no, którzy po prostu mogą zacząć chodzić na msze, nawet te tradycyjne, odprawiane przez duszpasterzy diecezjalnych wiernych tradycji, ale też dla kapłanów. To jest uproszczona wersja. Tam trzeba po prostu złożyć wyznanie wiary, taką właśnie deklarację, że się będzie starało zrozumieć tę współczesną interpretację nauki Soboru Watykańskiego II. To są bardziej nawet uproszczone te warunki niż były wcześniej. I pewnie część osób, wiernych na pewno, z tego skorzysta. Tych, którym zależy po prostu na łacińskiej mszy tradycyjnej. Księża nie wiem, bo to jest bardziej skomplikowana sprawa. I tutaj pewnie trzeba będzie troszkę poczekać, jak się ta sytuacja rozwinie. Na pewno próby pojednania zaczną się pojawiać. No już kardynał Parolin powiedział, że to jest droga przecież otwarta. Inni kardynałowie z kurii też dają takie sygnały. No ale to są na razie takie sygnały, żeby zupełnie nie zamykać drzwi.
1: To jeszcze jedno pytanie. Nie jest trochę tak paradoksalnie, że w ramach Kościoła, nawet wliczając tych, którzy są zwolennikami rytu trydenckiego i liturgii w tym duchu, coraz mniej jest wspólnych mianowników. To znaczy, że dzisiaj Kościół na przykład w Polsce, Kościół w Niemczech, Kościół włoski, Kościół afrykański, moglibyśmy wyliczać pewnie więcej tych przykładów wspólnot. No, że jest oczywiście wspólny mianownik pod tytułem wiara w Boga i Trójcę Świętą i zmartwychwstanie Chrystusa, ale na poziomie codziennego wyznawania tej religii, sposobu jej realizacji w życiu codziennym, no to mam poczucie, że czasem niektórych łączy więcej, nie wiem, z braćmi z prawosławia czy z kościoła protestanckiego, z drugiej strony gdzieś tam z jakimiś daleko idącymi już dawno tradycjonalistami niż w ramach tego wspólnego mianownika pod tytułem Kościół katolicki. Ale może się mylę, może zawsze tak było, że tych odcieni wiary i sposobu ich przeżywania było dużo w Kościele.
2: Było dużo, ale one nie były tak rzeczywiście znane. Dla mnie osobiście no to, co mnie w różnych momentach jakoś trzymało przy Kościele katolickim, a też rzeczywiście momenty były różne i trudne, to właśnie było takie przekonanie, że w Kościele katolickim jest miejsce dla wszystkich, że to jest Kościół powszechny. Więc jest miejsce i dla tych, którzy lubią tradycyjną liturgię łacińską i dla tych, którzy lubią mszę świętą, nie wiem, w górach na kamieniu odprawianą przy gitarze. Jest miejsce dla tych, którzy są czcicielami Matki Bożej, nawet bardziej niż Pana Jezusa. I dla takich, którzy się dystansują i mówią, że to jest już troszkę przesada, bo to, no bo jednak to jest Matka Boża była człowiekiem. Nieważne. W każdym razie dla wszystkich byłoby tu miejsce. I to jest dobrze, że tak jest. Co więcej, ja się bardzo cieszę z tego, co pan powiedział, że ten Kościół nie jest monolitem. On był w sztuczny sposób nawet nie utrzymywany, tylko nas jakby przekonywano, że to musi być monolit. Tak. Nie, jest ten rdzeń wspólny rzeczywiście. To jest Ewangelia, to jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa. To jest uznanie prymatu papieża, ale... Dobrze, że się różnimy, że jest Kościół afrykański, że jest Kościół wiernych tradycji, że jest Kościół, nie wiem, niemiecki, że jest Kościół bardziej tradycyjny, bardziej postępowy. W porządku. Tutaj chyba po prostu różni są ludzie, a ludzie tworzą Kościół. Więc dlaczego mieliby być monolitem? Nie mogą być monolitem.
1: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Po więcej odsyłamy na strony i papierowe, i internetowe Tygodnika Powszechnego. Redaktor Edward Augustyn, szef działu Wiara Tygodnika Powszechnego był razem z nami. Dziękuję pięknie, redaktorze.
2: Dziękuję bardzo. 7:09.
0: Twój początek dnia.
3: Wszystkie rozmowy, poranka 7-9, są na portalu 7-9.pl, 17.57 w tym momencie, prawie na naszych zegarkach, grupa muzyczna Przystanku Jezus, a następnie przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
4: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii dnia dzisiejszego Kościół wspomina świętego Jana z Dukly. Czas jego życia to 1414 rok urodzenia i 1484 rok śmierci. Był franciszkaninem, który całe swoje życie poświęcił służbie Bogu i bliźnim. Z oddaniem głosił Ewangelię, pełnił misję pojednania oraz pracował na rzecz pokoju. Jego życie pełne modlitwy, pokory i ofiary jest przykładem wierności powołaniu Bożemu. Podczas tej Eucharystii prośmy, abyśmy na co dzień, tak jak święty Jan z Dukly, żyli zgodnie z wolą Bożą, niosąc pokój, dobroć innym. Otwórzmy także serca na spotkanie z Panem, by nasze życie było odpowiedzią na wezwanie Boże do świętości. Serdecznie witamy odbiorców, także Radia Nadzieja, którzy uczestniczą wraz z nami w tej Eucharystii. Powierzamy Bogu wasze słuchaczy, intencje, jak również nas tutaj zgromadzonych z księdzem proboszczem Jackiem, również księdzem Marianem Grochowskim i księdzem Wojciechem. Powierzamy Bogu następujące intencje. Są to nasi zmarli: Halina Dobrowolska, Maria Chludzińska, jest to intencja od uczestników pogrzebu, Urszula i Lech Choińscy, Halina Gardowska, powierzamy ją we mszy gregoriańskiej. Uznajmy przed Bogiem swoje grzechy i niedoskonałości. Prośmy Boga o przebaczenie, by nasze serca mogły się otworzyć na Jego miłosierdzie i łaskę. Panie Jezu, Ty powołujesz nas do życia w wierze i pokoju. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty wskazujesz nam drogę służby i miłości. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty umacniasz nas przez swoje sakramenty. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, to obdarzyłeś świętego Jana z Dukly prezbitera cnotami wielkiej pokory i cierpliwości. Spraw, abyśmy naśladując jego przykład otrzymali podobną nagrodę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców. Lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. On ich ołtarze zburzy i stele powywraca. Powiedzą wtedy: my nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana. Zresztą cóż nam król pomoże? Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: przykryjcie nas, a wzgórzom: padnijcie na nas. Posieje sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Wykarczujcie sobie karczowiska, to czas szukania Pana, aż przyjdzie, ześle wam sprawiedliwość. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: Z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
1: O tobie, Panie.
0: Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych 12 wysłał Jezus, dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Bracia i siostry, w ten wakacyjny wieczór ewangelista przenosi nas dzisiaj do sceny, czy do miejsca, gdzie Jezus wymienia po imieniu swoich apostołów. To jest bardzo istotne, ponieważ On zawsze mówił do nich po imieniu i do każdego mówił po imieniu, nawet do tego, z którego wypędzał złe duchy. To jest istotne, ponieważ to właśnie w tej czynności Jezusa bierze źródło przesłanie ewangelizacyjne, żeby ewangelizować, nawracać w jakimś sensie innych, trzeba mówić do nich po imieniu. A Kościół nie jest tylko przestrzenią kultu, jest przede wszystkim przestrzenią relacji. Jak budować relacje, kiedy nie mówi się po imieniu, albo się nie zna człowiek człowieka? Buduje się wówczas, kiedy się poznajemy, a szczególnie kiedy dotyka naszego serca to, co dla nas najistotniejsze, kiedy ktoś nas woła po imieniu. Ktoś mówi, pamiętasz mnie, naprawdę? Tyle lat się nie widzieliśmy, a Ty pamiętasz moje imię. Dlatego Pan mówi do swoich apostołów, Piotrze, Andrzeju, Jakubie, Janie, Filipie, Bartłomieju i tak dalej. Spróbujmy przenieść się w to miejsce, gdzie apostołowie siedzą wokół Pana i są przez Niego właśnie wzywani po imieniu. Popatrzmy na nich i pomyślmy, do którego z nich ja jestem podobny. Który apostoł jest mi najbardziej bliski? Myślę, że najmniej bliski jest nam Mateusz celnik, ponieważ wywodził się z grona celników, czyli złodziei. Okradał bowiem naród, okradał tych, na których nakładał podatki. A może bliższy jest nam Piotr? Może komuś z was bliższy jest na przykład Andrzej albo Jakub? Jakub jest mi teraz bliski, bo odwiedziłem go kilkanaście dni temu. Jakuba, syna Zebedeusza, w Santiago de Compostela. Warto się wpatrywać w przykłady tych apostołów. Warto również analizować ich życiorysy, ich historię, aby móc się do nich zbliżyć. Ale jest w tej Ewangelii coś jeszcze bardzo ważnego. Otóż Mateusz, który pisze tę Ewangelię, a jest jednym z apostołów, mówi wprost. Jezus wysyła 12 i mówi im w ten sposób. Nie idźcie do pogan. Nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Apostoł Mateusz i wszyscy Żydzi, także ci, którzy go słuchali, byli przekonani, że Jezus nie przynosi swego przesłania do pogan, ale przede wszystkim ono jest skierowane do Żydów, czyli do tych, spośród których wywodzą się apostołowie i sam Zbawiciel. Wiemy potem, że uniwersalizm Ewangelii przekroczył granice etniczne, językowe, granice narodowe. A więc postawię drugie pytanie, bo jest to ważne pytanie. Jeśli dzisiaj czytamy tę Ewangelię i mamy się utożsamić z jednym z apostołów, to kiedy czytamy też ten tekst o tym, że Jezus przyszedł do Żydów, to pomyślmy, to pomyślmy, kto z naszych bliskich najbardziej oczekuje mojej obecności, mojego świadectwa? Kto z moich bliskich? W cudzysłowie oczywiście tych Żydów, tych owiec pochodzących z Izraela. Czasami bowiem wyjeżdżamy na misję, czasami próbujemy wysyłać pieniądze na misję, czasami próbujemy mówić o innych w innych krajach, gdzie się rozwija Kościół, albo się nie rozwija Kościół. A przecież dzisiaj w Ewangelii Pan nas wzywa wprost. Jest na pewno ktoś bliski Twemu sercu. To może być Twój mąż, żona, sąsiad albo ktoś inny, kto oczekuje Twego świadectwa. Tego, abyś wygłosił mu Ewangelię. Tych przesłań w Ewangelii dzisiejszej jest o wiele więcej, a te dwa niech pozostaną w naszych sercach. Niech to słowo biegnie, niech stanie się dla nas słowem życia. Amen.
1: Z ufnością zanieśmy nasze prośby do Boga, który powołał świętego Jana z Dukli do pełnienia służby w Kościele i stawia nam go za wzór do naśladowania.
2: Módlmy się za Kościół, aby wsparty orędownictwem świętych skutecznie pełnił w świecie swoją zbawczą misję. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za narody świata, aby mogły się doczekać trwałego pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za zakony franciszkańskie, aby były wierne ideałom swojego założyciela. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za ubogich i opuszczonych, aby w miłosiernych braciach znaleźli pokrzepienie i pomoc. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas samych, abyśmy jak święty Jan dostrzegali biednych i śpieszyli im z pomocą. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, których powierzamy też w tej Eucharystii, szczególnie za tych, którzy oddali swoje życie w służbie Kościołowi. Powierzmy więc Halinę Dobrowolską, Marię Chrudzińską, Urszulę i Lecha Choińskich, Halinę Gardowską, aby Pan przyjął ich do swojego królestwa, obdarzył radością wieczną. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę naśladowania świętego Jana w wiernym pełnieniu Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

posłańcy pierwszej świętej kolejności otrzymaliśmy ludzi katolickie, to wiem przez tak szkolnego przyjęcia tego Boże, przez to zrobienie, poprzez nieczynność i Chrystusa z Cię, przez okiem naszego człowieczeństwa. Nie, po posłańcy pierwszej świętej kolejności otrzymaliśmy

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij tę zbawienną ofiarę, która świętemu Janowi z Dukly dała pokory, cierpliwość w przeciwnościach i oddał od nas ducha wyniosłości, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli zostać wywyższeni w wiecznej chwale przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych. Obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas pomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Ode mnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem z Dukli i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: I Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Amen.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się. Baranku Boży, który gładzisz

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam swojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana z Dukly zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego, który żyje i króluje na wieki wieków. Zabierzmy nas samych, nasze rodziny, ojczyznę, cały świat Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas, Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciel wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, na bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

0: Golec Orkiestra, to jest Radio Nadzieja w środę, 18.39 na naszych zegarkach, za nami transmisja Mszy Świętej, byliśmy w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, jutro czwartek, a więc tradycyjnie w godzinach porannych o 6.30 planujemy transmisję Eucharystii z Kościoła pod wezwaniem Świętej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowiecki. To jutro, to 9 lipca, no a 19 lipca w całej Polsce będzie obchodzony 27 już Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa, potrwa do 26 lipca. Oczywiście w wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy akcja Jeden Grosz za Jeden Kilometr, z której dochody przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy. Podczas konferencji prasowej ksiądz biskup Marek Ochlak, posługujący na Madagaskarze, podkreślił, że samochody, motocykle i łodzie są dla misjonarzy niezbędnym narzędziem pracy.
1: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środka

0: transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym.
1: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska.
2: My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna, to nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosto opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
1: Podczas tygodnia modlitw w sposób szczególny będziemy pamiętać w modlitwie za kierowców i podróżujących, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
3: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: Dzięki ubiegłorocznej zbiórce udało się sfinansować ponad 1000 pojazdów i innych środków transportu dla misjonarzy pracujących w 36 krajach świata.

0: Oczywiście grupa Lady Punk. Państwowa Inspekcja Pracy zyskuje nowe kompetencje kontrolne. Jej kontrolerzy będą sprawdzać, czy umowa cywilnoprawna nie zastępuje umowy o pracę. Dziś wchodzi w życie reforma, która daje inspekcji takie uprawnienia, jak mówił podczas konferencji prasowej główny inspektor pracy Janusz Krasoń. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna kontrolę umów od skarg, które wpływały do inspekcji od obywateli.
1: Mamy ogromny wzrost, już teraz widzimy ogromny wzrost skarg, w których obywatele skarżą się i proszą o interwencję, bo uważają, że są niewłaściwie zatrudniani, to znaczy zatrudniani na umowy cywilnoprawne, a nie na umowę o pracę. Od tego zaczynamy. I możemy się spodziewać, że ta forma aktywności Inspekcji Pracy w najbliższych miesiącach będzie główną.
0: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy to nie tylko możliwość przekształcania tzw. umów śmieciowych w umowy o pracę. Zmiany przewidują również wymianę informacji i danych między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy i Krajową Administracją Skarbową na potrzeby kontroli. Mówił o tym prezes ZUS-u Liwiusz Laska. Posłuchajmy.
2: Przykładowo, żeby to zobrazować, jeżeli ktoś nie płaci składek za pracowników, to zachodzi też podejrzenie, możliwość, że nie płaci pracownikom. Tym samym Państwowa Inspekcja Pracy zostanie poinformowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zalegania przez dany podmiot z zapłatą składek. Ale oczywiście to wejdzie do systemu kontroli. My stworzyliśmy bardzo precyzyjny system wymiany tej informacji. System, który jest również całkowicie bezpieczny.
0: Lewica wzięła odpowiedzialność w rządzie za rynek pracy i prawa pracownicze, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy to kolejny krok po ustawie wliczającej w staż pracy umowy śmieciowe, jednoosobową działalność gospodarczą, cywilizujący prawa pracownicze. Posłuchajmy.
3: Wiemy, po co jesteśmy w tym rządzie. Bierzemy za to odpowiedzialność i mogę powiedzieć, że dowozimy sprawy. Na pewno można to robić lepiej, ale mamy świadomość, że rynek pracy będzie bardziej ucywilizowany, będzie bardziej odpowiedzialny po tych wszystkich zmianach, które w tej chwili następują.
0: Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dodała, że reforma przyspieszy przekształcanie umów śmieciowych w umowy o pracę. Podkreślała, że proces ten nie będzie spoczywał na barkach jedynie pracownika.
4: Pracownik może, ale nie musi już szukać profesjonalnego pełnomocnika, prawnika, czytać kodeksów i mierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. Może zwrócić się do instytucji, która została utworzona i powołana po to, żeby stawać po jego stronie i w obronie jego praw, po pomoc. I ta pomoc zostanie udzielona w stopniu dalece większym, niż było to do tej pory.
0: Główny inspektor pracy zapowiada, że pracodawcy, którzy podczas kontroli przekształcą umowy pracowników, unikną kary, że rażące omijanie przepisów pracodawcy grozi mandat wysokości do 5 000 zł. Sylwia Grzeszczak, Mateusz Ziółko, już teraz, a później Sting na antenie Radia Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: All for Love, Sting. To jest Radio Nadzieja w środę. 2 minuty po godzinie 19. Gmina Łomża stawia na bezpieczeństwo mieszkańców. Tegoroczne środki z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej samorząd chce przeznaczyć m.in. na budowę miejsca doraźnego schronienia, które ma powstać w podziemiach urzędu gminy. Jak mówił na naszej antenie wójt Piotr Kłys, środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej pozwoliły gminie na dokonanie bardzo ważnych zakupów.
1: W 2025 roku zakupiliśmy sprzęt inżynieryjno-saperski oraz doposażenie naszej jednostki, jak jest Zakład Usług Komunalnych, w odpowiedni sprzęt, doposażenie druhów ochotników w odpowiedni sprzęt, a w tym roku otrzymane pieniądze przeznaczymy także na miejsce doraźnego schronienia i taki MDS będzie wykonany pod urzędem gminy Łomża.
0: W 2026 roku gmina Łomża ma uzyskać z rządowego programu około 930 tysięcy złotych. To podobna suma jak w ubiegłym roku, gdy gminie udało się wydać 100% przyznanych środków. Whitney Houston, Callum Scott, a później Ed Sheeran na antenie Radia Nadzieja.

0: Whitney Houston, Callum Scott na antenie radia. Nadzieja, województwo podlaskie kontynuuje wsparcie dla kół gospodyń wiejskich z regionu. W Małym Płocku przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowy na dofinansowanie 15 inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek zapewnił, że rozwój kół gospodyń wiejskich jest dla samorządu województwa bardzo ważne.
1: Samorząd województwa podlaskiego robi wszystko, żeby koła gospodyń wiejskich w naszym województwie się rozwijały. Mamy szereg dotacji, które umożliwiają taki rozwój. Między innymi na rozwój społeczności lokalnej na terenach wiejskich naszego województwa. Naprawdę wiele przedsięwzięć przed nami, na które oczywiście zapraszamy też społeczności lokalne po to, żeby integrować się właśnie z kołami gospodyń wiejskich.
0: Drugi z przedstawicieli zarządu województwa, Bogdan Dyjuk, podkreślał, jak ważne jest kultywowanie regionalnej tradycji.
2: Podlaskie stoi rolnictwem, ale wieś, tereny wiejskie to nie tylko wielkie gospodarstwa rolne, ale to także społeczności, które chcą podtrzymywać tradycje, kulturę, tożsamość. Samorząd województwa rokrocznie wspiera różnorodne inicjatywy, które tą społeczność lokalną integrują, pozwalają podtrzymać tradycje, pozwalają także podtrzymywać to dziedzictwo kulinarne, tak bogate w naszym województwie.
0: Wśród beneficjentów znalazło się koło gospodyń wiejskich w Zaskrodziu, którego przedstawicielka Agnieszka Sadowska wyjaśniła, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na organizację zabawy tanecznej jak za dawnych lat. Posłuchajmy.
3: My akurat mamy taki temat jak kociołek pełen smaków i wiejska potencówka. Chcemy nawiązać do takich dań dawniejszych jak kartacze, pierogi, jakieś takie piwo, które wytwarzane były na bazie chmielu. No i wiejska potencówka w takim stylu jak kiedyś, że przyszli ludzie, potańczyli, czy był w filcach, czy on był w garniturze, ale był, tańczył. Dekoracje też chcemy na ten temat, tak pod, jak to mówię, kiedyś w tych stodołach było, no my stodoły nie mamy, ale mamy plac za świetlicą i chcemy do tego tematu nawiązać.
0: W skali całego województwa podlaskiego na wsparcie podobnych inicjatyw samorząd chce przeznaczy w tym roku około 900 tysięcy złotych.

0: today. Old Phone, Ed Sheeran. Przed momentem było o tym, że województwo podlaskie kontynuuje wsparcie dla kół gospodyń wiejskich z regionu. Dokładnie w Małym Płocku przedstawiciele zarządu województwa podpisali umowę na dofinansowanie 15 inicjatyw wspierających lokalne społeczności. A teraz o promowaniu polskich owoców oraz zwiększaniu świadomości konsumentów. W Ministerstwie Rolnictwa odbyła się inauguracja ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej To Twój Pewniak. Promowane mają być produkty proekologiczne, zdrowe, z możliwie jak najmniejszą ilością pestycydów. Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski powiedział, że rozpoczęta właśnie kampania może pomóc producentom, dla których ten rok był bardzo trudny.
1: Z jednej strony jesteśmy ogromnym eksporterem owoców na rynki zewnętrzne, jesteśmy samowystarczalni w te gatunki, które sami produkujemy, ale też w takich latach jak ten rok, gdzie wiosenne przymrozki spowodowały, że ta produkcja jest trochę mniejsza, jesteśmy też narażeni na import. I chodzi o to, żeby w tej rywalizacji międzynarodowej, czy to na rynku polskim, czy to na rynkach zewnętrznych, pokazywać doskonałą jakość polskich produktów, wyższą jakość niż tą, którą oferują konkurenci.
0: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że praktycznie każdego dnia budowane jest zaufanie konsumentów do polskich producentów.
2: Stawiamy na żywność ekologiczną, żywność wysokiej jakości i te działania wpisują się w ten nasz szeroki projekt. Chcemy wspierać naszych sadowników i zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów do tego, by pomagać naszym sadownikom.
0: Roczne zbiory owoców w Polsce wynoszą zazwyczaj od 4 do prawie 5,5 miliona ton. W zależności od warunków pogodowych Polska jest także jednym z największych producentów owoców w Unii Europejskiej. Margaret i Dawid Kwiatkowski już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: Polska zacieśnia współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii rozwijania swoich zdolności w domenie kosmicznej oraz obecności na orbicie. Wczoraj w Warszawie podpisano polsko-amerykańską deklarację intencji pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Siłami Kosmicznymi Stanów Zjednoczonych, która pozwala na realizację nowych wspólnych kosmicznych przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju technologii. Przestrzeń kosmiczna jest zbyt rozległa i zbyt ryzykowna, by samodzielnie poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami, powiedział po podpisaniu polsko-amerykańskiego porozumienia generał brygady Marcin Górka. Pełnomocnik MON do spraw przestrzeni kosmicznej podkreślił również, że obecnie nasze codzienne życie i zdolności obronne są uzależnione od usług zapewnianych przez infrastrukturę kosmiczną. Dlatego, jak mówił generał Górka, współpraca z USA w tej dziedzinie jest dla nas kluczowa.
1: Chcemy wspólnie, bazując na dotychczasowych doświadczeniach, rozwijać zdolności w domenie kosmicznej, walki nawigacyjnej, wczesnego ostrzegania oraz zarządzania przestrzenią kosmiczną. Deklarujemy wolę dalszej współpracy, ale jeszcze ambitniejszej, z nowymi celami, które jestem bardzo przekonany, bardzo szybko przełoży się na konkretne efekty i zdolności operacyjne, tak potrzebne naszym siłom zbrojnym, ale też naszemu społeczeństwu w tej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, którą mamy, szczególnie na naszej wschodniej flance NATO.
0: Podpisana wczoraj polsko-amerykańska deklaracja jest rozwinięciem ram polsko-amerykańskiej współpracy w domenie kosmicznej ustanowionych w 2023 roku. Nowe porozumienie obejmuje między innymi współpracę w zakresie wojskowej łączności satelitarnej, świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, zwalczania zakłóceń w łączności satelitarnej oraz rozwoju systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniach rakietowych. Amerykanie potwierdzili również gotowość do wspierania rozwoju polskich zdolności kosmicznych, między innymi poprzez wspólne ćwiczenia oraz szkolenie polskiego personelu.

0: najlepsze. Marcin Rozynek, jest 19:33. 1 600 000 złotych subwencji otrzymał powiat łomżyński z Ministerstwa Finansów. Przypomnijmy, że początkowo na ten rok samorząd nie otrzymał żadnych środków. Okazało się jednak, że wzrost dochodów z podatku PIT i CIT w przypadku powiatu jest mniejszy niż przewidywało ministerstwo. Stąd ta korekta, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
1: No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 600 złotych. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co przewidywaliśmy, czyli około 6 milionów, które zostaliśmy pozbawieni w roku bieżącym. No ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści. W związku z tym te 1 600 000 na pewno wykorzystamy.
0: Starosta Łomżyński mówił, że te błędne prognozy wynikają z tego, iż Ministerstwo Finansów zakładało ciągły wzrost gospodarczy. Rzeczywistość okazała się jednak inna.
1: Wzrost dochodów do budżetu państwa z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT. Okazuje się, że te szacunki, te przewidywania są błędne. Gospodarka jednak hamuje. To widać gołym okiem nawet.
2: Czy nie jest tak dobrze, jak rząd mówi, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy?
1: Ja pamiętam, że żaden rząd nie przyzna się do swoich jakichkolwiek porażek. No a jest to swego rodzaju porażka, jeśli gospodarka hamuje.
0: Starosta podkreślił, że 1 600 000 złotych na pewno do końca roku zostanie przez powiat zagospodarowane. Przypomnijmy, że ta sytuacja jest efektem reformy finansowania samorządów, która przeniosła ciężar budżetowy na dochody z podatków PIT i CIT, a nie subwencje z budżetu państwa. Taylor Swift, a później Igo na antenie Radia Nadzieja.

na antenie Radia Nadzieja. Igo, prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział spotkanie tak zwanej koalicji chętnych. Przedstawiciele państw wspierających Ukrainę mają zebrać się w Paryżu w przyszłym tygodniu, uczestnicząc przy okazji w obchodach francuskiego święta narodowego. Poinformował o tym podczas szczytu NATO w Ankarze. Francuski prezydent przekazał, że spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Rozmowy przygotowawcze przeprowadził już podczas szczytu w Ankarze. To będzie okazja do omówienia walki z flotą cieni, nowych inicjatyw dotyczących zdolności obronnych, mobilizacji naszego przemysłu na rzecz

wsparcia Ukrainy, a także przedstawienia kilku zapowiedzi i zaplanowania wspólnych ćwiczeń, powiedział Emmanuel Macron. Francuski prezydent poinformował również, że zaprosił uczestników spotkania na paradę wojskową z okazji Święta Narodowego Francji, które odbędzie się następnego dnia na Polach Elizejskich. Tegoroczne obchody 14 lipca mają mieć wyjątkową skalę. Weźmie w nich udział rekordowa liczba żołnierzy, około 10 tysięcy. W sposób szczególny honorowana zostanie także Ukraina. W pokazie lotniczym mają uczestniczyć przekazane przez Francję samoloty Mirage, pilotowane przez ukraińskich lotników. Bezpieczeństwo i wolność Europy rozstrzygają się dziś na Ukrainie, podkreśla Emmanuel Macron. No i jeszcze, jak jesteśmy przy temacie szczytu NATO w Ankarze, to na marginesie tego wydarzenia prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych przeprowadzili rozmowę, poinformował o tym Karol Nawrocki podczas konferencji podsumowującej spotkanie sojuszu. Była też okazja do wspólnej rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem, z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, ale właściwie ze wszystkimi przywódcami i liderami państw. Zarówno podczas tego oficjalnego formatu, jak i spotkań nieoficjalnych dyskutowaliśmy o odporności Sojuszu Północnoatlantyckiego, powiedział Karol Nawrocki.

0: Łomża jest bezpieczna, jeśli chodzi o dostawy wody w razie kryzysu, mówił na antenie Radia Nadzieja Maciej Borysewicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży. Rosja prowadzi agresywne ataki na systemy wodociągowe i kanalizacyjne w całej Polsce. Ich celem jest również łomżyński MPWiK. My o tym wiemy i jesteśmy przygotowani, mówi prezes spółki Maciej Borysewicz.
1: W okresie wakacyjnym, jak mamy teraz, no to przecież nikt nie będzie ciepłownictwa atakował. Atakuje się prąd, linie przesyłowe energetyczne i wodę, bo woda jest źródłem życia. Bez wody nas nie ma. W związku z tym my o tym wiemy i to trwa. I dlatego chlorowanie, dlatego ochrona ludności, obrona cywilna, dlatego zakup zapasów, dlatego paczkowarka, bo my musimy być przygotowani na nie daj Boże coś. Ja mam nadzieję i wierzę w to, że się nigdy nic nie wydarzy, no ale mamy takie dzikie czasy, jakie mamy, więc my musimy być przygotowani.
0: Maciej Borysewicz dodał, że doświadczenie z zeszłego roku, kiedy woda była skażona, jest bezcenne i przyczyniło się do lepszego przygotowania do sytuacji kryzysowych. Posłuchajmy.
1: Oczywiście chciałbym więcej. Chciałbym więcej. Nie jedną beczkę, a dwie beczki. Nie jedna paczkowarka, a dwie. Przenośny taki zestaw do neutralizacji bakterii z brudnej wody, na przykład, żeby moglibyśmy korzystać z rzeki. Taki zestaw kontenerowy, modułowy, stawiamy przy Narwi, pobieramy wodę z Narwi, no i ona po tym całym procesie jest na przykład zdatna do picia. To wszystko jest, ten sprzęt jest, więc jest potrzeb wiele, ale jesteśmy przygotowani. Wyciągając jakieś pozytywy z tych sytuacji, które były w zeszłym roku, no to jest to doświadczenie.
2: To jak od tamtego czasu zmienił się MPWiK?
1: Bardzo. W sensie i technologicznym, i proceduralnym, i mentalnym.
0: Cała rozmowa z Maciejem Borysewiczem, rozmowa, którą przeprowadził Bartosz Święciński o bezpieczeństwie wodnym w Łomży, jest na radio nadzieja.pl. Anita Lipnicka, posłuchajmy.

0: Anita Lipnicka, to jest Radio Nadzieja w środowy, lipcowy, letni wieczór. Województwo podlaskie stawia na rozwój sztucznej inteligencji w biznesie. Ponad 5 300 000 zł z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 trafi do Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku na utworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji i Wsparcia Transformacji Cyfrowej Przedsiębiorców. Marszałek województwa Łukasz Prokoryn podkreślał, że to kolejny ukłon w stronę przedsiębiorców.
1: Podpisanie projektu jest odpowiedzią na wnioski i pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców. Mamy już jeden projekt strategiczny, który jest realizowany w wyniku właśnie pomysłów naszych przedsiębiorców, czyli Podlaskie Centrum Eksportera. Dzisiaj kolejne niezwykle ważne działanie. Projekt cały ma 6,3 miliona złotych wartości. 5,3 miliona to jest dofinansowanie z programu Funduszy Europejskie dla Podlaskiego. Projekt AI for Business, czyli wspieranie naszych podlaskich przedsiębiorców w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii.
0: Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Jarosław Antychowicz dziękował zarządowi województwa za otwarcie na sugestie ze strony biznesu.
2: Cały projekt powstał z bardzo prostego powodu. To głosy przedsiębiorców, które spływały do Izby, mówiły o tym, że jeżeli chcemy konkurować na rynkach międzynarodowych, jeżeli chcemy budować podlaski biznes, to musimy ten biznes opierać o sztuczną inteligencję. Ten projekt będzie miał na celu przede wszystkim stworzenie zaplecza ludzi, którzy podniosą swoje kompetencje na tyle, żeby byli forpocztą wprowadzania nowych rozwiązań do podlaskich przedsiębiorstw.
0: Dzięki inwestycji specjalistyczne wsparcie we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, otrzyma co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz bliżej godzina 20, to oznacza, że zbliżamy się do katolickiego serwisu informacyjnego. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

Za 3,5 minuty 20, zanim wybrzmi katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, to jeszcze wróćmy do tematu szczytu w Ankarze. Różnice w sprawach historycznych, ale świadomość wspólnego, współczesnego wroga. Tak rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim ocenił prezydent Karol Nawrocki. O konstruktywnym spotkaniu mówił też ukraiński prezydent. Obaj przywódcy spotkali się przy okazji wspomnianego szczytu w Ankarze. Spotkanie obu prezydentów trwało około godziny. Karol Nawrocki podkreślał, że są kwestie, co do których nie ma zgody, czyli sprawa UPA i oceny rzezi wołyńskiej. Są jednak też sprawy współczesne, w tym największe zagrożenie, czyli Federacja Rosyjska, która stanowi zagrożenie zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Karol Nawrocki zaznaczył, że kwestie, które są nienegocjowalne, nie powinny zamykać drogi do konstruktywnego dialogu w sprawach, które łączą oba państwa. Cytowany przez swoje biuro prasowe prezydent Zełenski zaś stwierdził, że rozmowa z polskim prezydentem miała pogłębiony oraz merytoryczny charakter i omówione zostało wszystko, co było konieczne. Polsko-ukraińskie napięcie w relacjach pojawiło się w związku z decyzjami Ukrainy dotyczącymi polityki historycznej, m.in. nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Trwają prace przy budowie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach koło Suchowoli. Powstający w rodzinnej miejscowości kapelana Solidarności obiekt ma zostać otwarty w 2027 roku. Na placu budowy widać kolejne postępy. Zakończono już znaczną część prac konstrukcyjnych, a wykonawca realizuje następne etapy. To inwestycja, której władze województwa podlaskiego poświęcają szczególną uwagę. Jak mówi człowiek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, muzeum jest oczkiem w głowie, a postęp prac napawa optymizmem.
2: Zrobimy wszystko, aby to muzeum faktycznie przybliżało postać, jego działalność i jego słowa. Zło dobrem zwyciężaj, bo to chyba w dzisiejszych czasach te słowa, trzy wyrazy są niezwykle istotne.
1: Otwarcie muzeum planowane jest na październik następnego roku, w 43. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Od 19 do 26 lipca w całej Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód przeznaczony jest na zakup środków transportu dla misjonarzy. Podczas konferencji prasowej biskup Marek Ochlak, posługujący na Madagaskarze, podkreślił, że samochody, motocykle i łodzie są dla misjonarzy niezbędnym narzędziem pracy.
3: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym.
1: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska.
4: My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna. To nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosto opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
1: Podczas tygodnia modlitw w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców i podróżujących, mówi rzecznik KEP ksiądz Leszek Gęsiak.
5: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: Dzięki ubiegłorocznej zbiórce udało się zakupić ponad 1000 pojazdów i innych środków transportu dla misjonarzy pracujących w 36 krajach świata.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Czy muzyka elektroniczna może być sposobem na głoszenie Ewangelii? Już w sierpniu do Polski przyjedzie portugalski kapłan, znany na całym świecie jako ksiądz DJ. 15 sierpnia wystąpi w Ergo Arenie podczas spotkania, które połączy koncert muzyki elektronicznej z modlitwą, Eucharystią i adoracją Najświętszego Sakramentu. Zaprasza do udziału przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
6: Słyszeliście o księdzu, który jest DJ-em i ewangelizuje tysiące młodych na całym świecie. Już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk-Sopot spotkacie Padre Guilherme, kapłana z Portugalii, który przez muzykę mówi o Jezusie. Na festiwalu Prosta Droga do Boga czeka nas wspólna Eucharystia pod przewodnictwem księdza kardynała Roberta Saracha, a także adoracja Najświętszego Sakramentu, uwielbienie i wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem. Do zobaczenia. Liczę na was, że będziecie liczni.
1: A więcej informacji na temat wydarzenia jest na stronie drogadoboga.com.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Kaja na początku kolejnej godziny środowego programu Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu, prawie 10 minut po godzinie 20. Poprawia się sytuacja kredytobiorców. Pomimo wojny na Bliskim Wschodzie członkowie Rady Polityki Pieniężnej postanowili nie zmieniać wysokości stóp procentowych. Było to możliwe, ponieważ ceny w Polsce rosną coraz wolniej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że na malejącym prawdopodobieństwie podwyżek stóp procentowych korzystają też osoby, które zamierzają wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem.
1: Banki w ostatnim czasie mocno obniżyły te stawki oprocentowania stałego w ofertach, no bo oczywiście oprocentowanie stałe w spłacanych już kredytach się nie zmienia i te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów zbliżonych do tego, jaki ten poziom był przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
0: Jarosław Sadowski dodał, że na takiej sytuacji mogą skorzystać też osoby, które już spłacają kredyty. Podkreślił, że zaciągając nowy kredyt na spłatę starego, można sporo zaoszczędzić.
1: Jeżeli ktoś zaciągnął kredyt na przykład w listopadzie 2022 roku, różnica w poziomie oprocentowania jest bardzo wysoka, no i to powoduje, że gdyby taka osoba miała zadłużenie na tym kredycie 500 tysięcy złotych, no to rata spadnie po refinansowaniu z poziomu 4179 zł do 3075 zł, a więc spadek raty aż o 1104 zł.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Teraz Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski, Paulina Przybysz. Posłuchajmy.

Miłość rośnie w nas. Mela Kotelu, Paulina Przybysz, Krzysztof Zalewski. Jest kwadrans po 20, a to oznacza, że za krótką chwilę, a tą chwilę wypełnimy kolejnym utworem, to będzie zespół XY, Uwielbienie, nie patrzę wstecz. Następnie modlitwa różańcowa, dokładnie o 20:20. I jeśli ktoś z Państwa chciałby rozważać poszczególne tajemnice na antenie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512-123, 502. Albo drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512-123-503.

0: miłość mu.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnice chwalebne różańca świętego. Tajemnice chwalebne to przypomnienie, że Bóg jest wszechmocny, że do Niego należy wszelka władza na ziemi i w niebie. Codzienność zakrywa tę prawdę, jednak tajemnice chwalebne ujawniają prawdziwy obraz rzeczy. Ostatnie słowo należy do Boga. On jest mocą, a ta moc w słabości naszej codzienności się doskonali. Dlatego w tej części módlmy się o trzeźwość naszego narodu, o trzeźwość w rodzinach. Polecajmy wszystkie osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, o potrzebne łaski dla nich, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecajmy również osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecajmy wszystkich chorych i cierpiących, ale również wszystkie intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Twoje zmartwychwstanie, Chryste, jest źródłem nadziei, a nadzieja pokładana w Tobie zawieść nie może. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom już tutaj powstać ze swoich upadków. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom powstać z nałogu alkoholizmu. dzisiaj świadczą swoją trzeźwością, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
1: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. Objawienie zapewnia nas o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Tak, jak wstąpił do nieba, tak wstąpi, aby oddzielić owce od kozłów. Wstąpi, by pochwalić tych, którzy Go nakarmili i napoili, gdy był w potrzebie. Panie, prosimy Cię w intencji ludzi, którzy pomagają alkoholikom w powstaniu z nałogu. Umocnij ich i bądź im nagrodą w niebie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Przyjmij amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

0: naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zapal za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
3: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
4: Tajemnica

0: i nasz naród trzeźwym.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta.

0: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Pokorne, ciche życie Maryi zostaje uwieńczone zabraniem do nieba. Bóg zawsze wywyższa pokornych. Prosimy Cię, Panie, w intencji ludzi, którzy pracują nad otrzeźwieniem naszego narodu. Niech ich cicha i pokorna praca wyda stokrotny plon. Niech spotkają się z nagrodą, której wzorem jest wniebowzięcie Maryi. Polecamy Ci, Panie, wszystkie ruchy trzeźwościowe i tych, którzy w nich pełnią jakąkolwiek posługę.
1: Tyś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Panu i szczęść Boże.
3: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Zanim nastąpiła korona chwały, było doświadczenie miecza boleści. Paschalna droga Jezusa zrealizowała się w życiu Maryi. Paschalna droga Jezusa zawsze jest zwycięska i ukoronowana nagrodą. Pozwól nam, Panie, dobrze wykorzystać to doświadczenie, jakim jest alkoholizm Polaków, do większego miłowania Ciebie i Twojego Ojca.
4: Który się w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i Radia Nadzieja, Ojcze nasz, który się w niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy, a w studio, tak jak w każdą środę, różaniec prowadziło Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
3: Cecylia, Ewa.
0: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Tomek Kamiński na antenie Radio Nadzieja. To już prawie 21, więc już za chwilę będziemy mogli w ramach apelu jasnogórskiego wyśpiewać Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, dziękując naszej najlepszej, najczulszej matce za jej opiekę, za jej obecność, za jej pomoc w dniu dzisiejszym i prosząc o to, by była z nami także w jutrzejszy czwartek, by była w sprawach osobistych, by była w sprawach narodowych, by była we wszystkich sprawach. Dziękuję za uwagę i ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Dykasteria do spraw posługi miłosierdzia oraz diecezja rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: La giornata di sabato è costituita da diversi momenti.
2: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. Kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72 miliony razy. O misji watykańskich mediów opowiada dyrektor sekcji polskiej, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
3: Naszą misją jest służba papieżowi i wam, drodzy radiosłuchacze. Dlatego przekazujemy wam na bieżąco informacje dotyczące Ojca Świętego, Watykanu, Kościoła Powszechnego i świata. Co ważne, w dobie rozprzestrzeniania się fałszywych treści my podajemy państwu rzetelne informacje prosto ze źródła.
0: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
4: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Lech Szabłowski, starosta powiatu łomżyńskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Dobre wiadomości, bo powiat łomżyński otrzymał okrągłe 0 zł od państwa. Teraz się okazuje, że jednak przyszło pewnego rodzaju wyrównanie i otrzymacie 1 600 000.
3: No tak, w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wkroczyła tak naprawdę od stycznia tego roku, na dobre wkroczyła do samorządów i zgodnie z tą ustawą Ministerstwo Finansów naliczyło nam, tak jak pan redaktor powiedział, subwencje ogólne w wysokości 0 zł po raz pierwszy w historii powiatu. No myśmy się z tym nie godzili od samego początku. Uzasadnialiśmy tą sytuację, trudną sytuację dla nas, tym, że planowane udziały, zwiększone udziały w podatku CIT i PIT pewnie nie będą osiągnięte, bo już wtedy było wiadomo, że gospodarka raczej, raczej nie rozwija się albo pewnie będzie się delikatnie zatrzymywała. I to się potwierdza. Myśmy zabiegali o uzyskanie tej subwencji, żeby ona została dla naszego powiatu naliczona i przekazana. Występowaliśmy do parlamentarzystów, występowaliśmy kilkakrotnie do Ministerstwa Finansów i w połowie roku ministerstwo zrobiło takie podsumowanie. Okazuje się, że te udziały w podatku CIT i PIT są mniejsze niż przewidywane przez ministerstwo, wzrost o 4,4%. Takie cyferki tu przedstawia w porównaniu do roku ubiegłego. No i naliczono nam subwencję w wysokości 1 600 000 600 zł. Taka kwota. No jest to dużo mniej niż to, co mogło być, to, co przewidywaliśmy, czyli około 6 milionów, które zostaliśmy pozbawieni w roku bieżącym, no ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści, w związku z tym te 1 600 000 na pewno wykorzystamy.
2: Czyli ministerstwo reaguje na bieżąco, jeżeli chodzi o te wszystkie swoje wyliczenia?
3: No nie jest to na bieżąco, panie redaktorze, bo mamy już lipiec.
2: A teraz zobaczyli, że no coś tam się nie spina, no to macie.
3: Tak, i te pieniądze, które utraciliśmy w związku z nienaliczeniem dla nas subwencji, no to są konkretne straty w naszym budżecie. Straty w postaci inwestycji. No, te 1 600 000 zagospodarujemy, na pewno do końca roku je wydamy. Natomiast środki, gdyby one były w pełnej wysokości od początku roku, no zupełnie inaczej by nasz budżet mógł wyglądać.
2: Ale dobrze, to z czego wynikały te błędne wyliczenia? Wynikały z tego, że założenia były inne, czy z tego, że jednak ta sytuacja gospodarcza się zmieniła w tych kilku miesiącach ostatnich?
3: Panie redaktorze, Ministerstwo Finansów zakładało ciągły rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, wzrost dochodów do budżetu państwa z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, od osób prawnych CIT. Okazuje się, że te szacunki, te przewidywania są błędne. Gospodarka jednak hamuje. To widać gołym okiem nawet.
2: Czy nie jest tak dobrze, jak rząd mówi, że jesteśmy w bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy?
3: Ja pamiętam, że żaden rząd nie przyzna się do swoich jakichkolwiek porażek. No a jest to swego rodzaju porażka, jeśli gospodarka hamuje, jeśli nie ma, czy bardzo ograniczone są środki finansowe na inwestycje, nie ma programów rządowych dla samorządów, czy są w bardzo ograniczonym zakresie, coraz mniej inwestycji. W związku z tym to odczuwają wykonawcy, którzy na rynku funkcjonują, bo mniej zamówień publicznych i za jakiś czas będzie się to przekładało w sposób taki zdecydowany na wzrost bezrobocia na przykład. No i tym samym to, co mówimy, coraz mniejsze dochody do budżetu państwa i tym samym do samorządów.
2: I to też widać, jeżeli chodzi o przetargi, że tych ofert nie jest, jak jeszcze jakiś czas temu, 1, 2 czy 3 i to dużo wyższe od przygotowanych na ten cel środków, tylko tych ofert jest kilkanaście.
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, przetargi, które ogłaszamy tak sukcesywnie na zadania inwestycyjne drogowe, w szczególności te remontowe, czyli niewielki zakres robót, taki rzeczowy, około 1 km, finansowy 1 czy 2 miliony, i do przetargów staje 10, 12 albo i nawet więcej firm z różnych części Polski, nie tylko tutaj lokalnie, tylko nawet z Warszawy, z Białegostoku, z okolic. Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się. się, że tych prac na inwestycyjnych zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
2: To jest sytuacja dobra dla samorządów, gdzie tych ofert jest kilkanaście, ceny są niższe, bo to trochę takie przejście jest ze skrajności w skrajność.
3: No, wydawałoby się i można by, że no, pozornie jest to sytuacja dobra, ale to tylko w danym momencie. Ale, proszę Państwa, powinniśmy nasza perspektywa działania i patrzenia na gospodarkę, na rozwój powinna być szersza niż tylko miesiąc, dwa czy jeden rok. Powinna być wieloletnia. I sytuacja najlepsza jest, jeśli ceny są stabilne. To, że kilka lat temu było dużo programów, dużo projektów, ceny były bardzo wysokie, no to też skutki były swego rodzaju negatywne, bo myśmy jednak musieli dużo środków angażować w realizację zadań. Sytuacja taka, jaka w tej chwili jest na rynku i to, co przed nami, no to też nie napawa optymizmem.
2: Nie napawa optymizmem, a te 1 600 000 zł to jest dużo w skali potrzeb powiatu, czy jednak kropla w morzu potrzeb?
3: No niewiele, panie rektorze. 55% budżetu, naszego budżetu, który wynosi około 90 milionów złotych, to są wydatki inwestycyjne, no to można sobie odnieść do, jaka to jest, powiedzmy, skala, jeśli chodzi o cały budżet. Można to porównać do, nie wiem, długości jednego czy półtora kilometra wyremontowanej drogi powiatowej. To jest taka mniej więcej kwota. Przy skali dróg 530 kilometrów, no to nie jest dużo.
2: To jeżeli chodzi jeszcze o te wszystkie inwestycje drogowe, czy nawet dotyczące budowy hal sportowych, no to widać wyraźnie, w jakim kierunku dzisiaj rząd idzie, czyli bardziej inwestowanie w ten rynek zbrojeniowy, o czym się mówi, że ten program SAFE też zapewnia dodatkowe miejsca pracy. No, może trzeba się przyzwyczaić do tego, że taki mamy klimat, jak to kiedyś mówiono.
3: Znaczy, no na pewno jeśli chodzi o sprawy obronne, inwestycje w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, no tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. Jako państwo polskie, no tym samym samorządy, bo przecież samorządy wiele zadań w tym zakresie realizują. Jest program ochrony ludności, który no, po raz drugi rok funkcjonuje. Samorządy z tego programu korzystają i one też na pewno ten program też swego rodzaju w jakiś tam sposób gospodarkę będzie napędzał. Został już ogłoszony nowy taki program pożyczkowy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dedykowany dla samorządów. Pożyczkowy, ale w części te pożyczki będą mogły być umarzane właśnie na zadania związane z obronnością. Nie tylko obiekty związane z ochroną ludności, ale również nawet obiekty inżynierskie typu drogi, typu mosty, które będą służyły lokacji czy przemieszczaniu się wojsk. Ten program dopiero został ogłoszony. Będzie trwał do roku 2030. Będziemy się temu przyglądać, pewnie będziemy z tego korzystać. Jako powiat przygotowujemy się do takiej dużej inwestycji. W tej chwili dokonujemy szacowania wartości zamówienia. Dalej do końca tego roku chcemy wykonać dokumentację techniczną na obiekt taki magazynowy podwójnego przeznaczenia, czyli obiekty ochrony związane z ochroną ludności w części podziemnej i dwie kondygnacje części nadziemnej, w sumie 3 razy po 600 m2. I tutaj będziemy korzystali właśnie z tego programu ochrony ludności. 400 tysięcy w tym roku środków przeznaczamy na dokumentację techniczną. W roku 2027-2028 zechcemy ten obiekt wykonać. No ale to jest dopiero jakby, można powiedzieć, że początek, bo zaniedbania w zakresie tego typu obiektów w skali kraju są przecież ogromne i przed nami jest wiele pracy. pracy do wykonania.
2: A na terenie powiatu dużo jest takich, nie wiem, mostów, mostków, dróg, które można byłoby zmodernizować dzięki temu nowemu programowi, bo tak jak w Nowogrodzie chociażby jest ta droga, która będzie remontowana, bo ona też ważna jest z punktu widzenia wojska.
3: Tak, no ta droga jest dwie ulice dokładnie w Nowogrodzie. One są wpisane do sieci dróg o charakterze obronnym. I teraz no, pewnie to dopiero wszystko przed nami. Musimy dokonać pewnej analizy, ale mam nadzieję, że będzie można niektóre obiekty inżynierskie też do tego programu wpisać. No można prawdopodobnie ocenić, w jaki sposób, którędy ewentualnie wojska będą przemieszczały się w przypadku zagrożenia, bo przecież wiemy, gdzie są bazy, gdzie stacjonują wojska, wiemy, gdzie są drogi, jakieś ważne szlaki drogowe, do których wojsko potencjalnie musi dotrzeć. No, kolej mamy, którą ewentualnie też wojsko mogłoby się przemieszczać, więc myślę, że są to tego typu szlaki drogowe, potencjalnie wykorzystywane dla potrzeb wojska.
2: Czyli jakiś tam program jest, jakieś możliwości się cały czas pojawiają, mimo wszystko.
3: No tak, to jest nowość, tak jak powiedziałem, jest to system taki pożyczkowy, ale w części te środki mogą być umarzane. Mam nadzieję, że powiat łomżyński jest w tej grupie, która będzie mogła skorzystać z tego programu.
2: No to przejdźmy do tego, co już się wydarzyło, czyli podpisano w ostatnim czasie umowy na modernizację dwóch dróg w zasadzie. Modernizacja drogi Grzymała w gminie Nowogród i nowa droga powstanie jeszcze w Dębnikach, w gminie Spójno.
3: Tak, panie doktorze, jeśli chodzi o Grzymały, to jest inwestycja drogowa realizowana z dotacją Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odcinek drogi długości około tam 550 metrów, ale przez miejscowość Grzymały. Wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych. Dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg około 1 000 000 złotych i po 500 tysięcy powiat łomżyński i gmina Nowogród. Tutaj musimy wykonać, można powiedzieć, że w całości nową konstrukcję drogi, musimy wykonać pobocze, musimy wykonać chodnik po jednej stronie, odwodnienia, zjazdy na posesję, stąd też zakres rzeczowy niezbyt duży, a wartość ponad 2 miliony złotych, w związku z tym dość wysoka. To zadanie zostało zlecone firmie w systemie projektu i buduj, czyli wykonawca musi przygotować dokumentację techniczną, uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować inwestycje. Druga inwestycja, o której pan redaktor wspomniał, na którą podpisaliśmy umowę, to jest droga w kierunku miejscowości Dębniki. Zakres robót to jest niecały 1 km, ale powiem dlaczego. Otóż ta droga, całość tej drogi, takiej najważniejszej jakby do wykonania, to jest około 2,5 kilometra. Myśmy to zadanie składali jako wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie otrzymaliśmy dofinansowania, to w roku ubiegłym, i zdecydowaliśmy o tym, żeby rozpocząć remont tej drogi ze środków własnych, z udziałem samorządu gminy Zbójna. Ta droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Można powiedzieć, że nawet zagraża bezpieczeństwu momentami dla pojazdów jeżdżących pewnie może zbyt dużą prędkością, ale w ogóle dla wszystkich przemieszczających się. I to zadanie będzie wykonane w ciągu tego roku. W konstrukcji takiej nieco słabszej jakby w porównaniu do budów, bo to będzie remont. Niemniej będzie wzmocniona podbudowa, będzie wykonana nowa podbudowa na poszerzeniach, bo w tej chwili droga jest szerokości około 5 metrów. Doprowadzimy ją do szerokości 6 metrów, czyli to będzie taki pierwszy etap do modernizacji tej drogi. Mam nadzieję, że może w roku przyszłym uda się to kontynuować, a może i zakończyć.
2: A na jakim etapie jest przebudowa mostów w Milewie i Podosiu?
3: Tak, dwa zadania inwestycyjne. Jeśli chodzi o Milewo, to taki dość duży obiekt mostowy na rzece Gać z dotacją z rezerwy ministra infrastruktury. Wartość tego zadania to około 9,5 miliona złotych przy 50% wartości dotacji budżetu państwa. Tutaj ta inwestycja została już zrealizowana. W tej chwili tak naprawdę czekamy na pozwolenie na użytkowanie.
2: No właśnie.
3: pewnie to będzie gdzieś za około tydzień, a może dwa tygodnie najdalej i będziemy mogli w sposób taki oficjalny już dopuścić do ruchu ten obiekt. To jest obiekt mostowy z dojazdami, no tak jak powiedziałem, duża inwestycja, bardzo długo oczekiwana, bo wielokrotnie jakby podchodziliśmy do tej inwestycji, próbowaliśmy uzyskać środki finansowe, jakoś nieskutecznie w końcu się powiodło. Także w ciągu, mówię, tygodnia czy dwóch ten obiekt zostanie dopuszczony do ruchu. Jeśli chodzi o miejscowość Podosie, to jest mniejszy obiekt mostowy i tam mamy dotację Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Trwają prace takie, można powiedzieć, że kosmetyczne przy tym obiekcie. Za chwilę pewnie będziemy składali wniosek o pozwolenie na użytkowanie i również ten obiekt mostowy i ta droga zostanie uruchomiona, bo ona w tej chwili została zamknięta. Tam nastąpiła wcześniej awaria mostu, zostały ustanowione objazdy, w związku z tym poprawi się sytuacja komunikacyjna w gminie Miastkowo, w tej części gminy Miastkowo.
2: Tuż na koniec, w zeszłym tygodniu wizyta w Niemczech.
3: 28 czerwca do 1 lipca.
2: Czyli na przełomie. Na przełomie czerwca i tak. Lipca byliście z wizytą w Niemczech u waszych przyjaciół, partnerów z Bawarii. Jakie wnioski po tym spotkaniu?
3: No, ta wizyta była związana w szczególności z 25-leciem partnerstwa gminy Śniadowo z gminą Markkofen. W tym roku dokładnie 25 lat mija od kiedy to porozumienie zostało podpisane. Wcześniej, dwa lata wcześniej zostało podpisane porozumienie o współpracy między powiatem łomżyńskim a powiatem Dingolfing-Landau i tak naprawdę to porozumienie gmin to było konsekwencją wcześniejszego porozumienia między powiatami. Czyli jakby przypomnienie tych 25 lat, czy podsumowanie tych 25 lat współpracy obu gmin zostało jakby to porozumienie odnowione poprzez podpisanie nowego porozumienia, bo w tym czasie jeśli chodzi o te dwa samorządy, w gminie Śniadowo wójt Rafał Pstrągowski, a porozumienie 25 lat temu podpisywał wójt Lech Szabłowski, siedzący dzisiaj tutaj
2: w gminie. Czyli tu i tu ma pan swój udział, tak?
3: W gminie, tak, no tak się złożyło. W gminie Markkofen, natomiast Martin Geltinger podpisywał ze mną wtedy porozumienie 25 lat temu. Potem był burmistrz Peter Raucher, teraz jest nowa burmistrz Angela Bauer, która zadeklarowała kontynuowanie tej współpracy. Współpracy bardzo ważnej i bardzo potrzebnej, bo wielokrotnie i my, i nasi partnerzy z Niemiec mówimy o tym, podkreślamy, że ważne są dokumenty, ważne są traktaty różnego rodzaju, ale najważniejsze są bezpośrednie kontakty, nawet często przyjaźnie zawierane między Polakami.
2: I co wynika z tych kontaktów? Bo też podejrzewam, że ludzie się zastanawiają, a sam się zastanawiam, czy ta współpraca, ona nie jest tylko na papierze i nie sprowadza się, powiedzmy, do turystyki.
3: No właśnie nie, panie doktorze. Oczywiście turystyka też jest. To nie, jakby nie można tego ukryć, bo przecież w ramach tych wyjazdów to są jakieś punkty związane takie z bezpośrednią realizacją porozumienia, czyli punkty czysto merytoryczne. Tak jak w tym roku mieliśmy pół dnia poświęcone na wymianę doświadczeń w zakresie organizacji sportu masowego tam w powiecie Dingolfing-Landau i tutaj w powiecie łomżyńskim, ale były punkty związane ze zwiedzaniem również. No, braliśmy udział choćby w święcie ludowym w mieście Landau. Zwiedzaliśmy fabrykę BMW oczywiście, ale to są takie również ważne doświadczenia, bo zwiedzanie to związane jest z życiem kulturalnym. Też dla nas jest ważne, żeby czerpać jakieś doświadczenia, jak oni to organizują, w jaki sposób, jak my to organizujemy, ale to, co najważniejsze, to doświadczenia takie, wymiana między urzędnikami, między politykami, bo samorządy w Polsce i samorządy w Niemczech, ta konstrukcja samorządów jest, można powiedzieć, w wielu punktach zbliżona do siebie i dla nas jest ważne, to było ważne 25-27 lat temu, my byliśmy na początku naszej demokracji, na początku samorządów w ogóle również, więc ważne było dla nas, żebyśmy mogli właśnie czerpać z ich doświadczeń. U nich te samorządy trwały zdecydowanie dłużej. Mogliśmy obserwować również w tym czasie, w jaki sposób u nich są realizowane inwestycje, w tym inwestycje drogowe. Dla nas to było wtedy ważne. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Śmiem twierdzić, że nasi partnerzy z Niemiec mogą przyjeżdżać do nas po naukę.
2: A jak rozmawiacie tak między sobą? To jest duża różnica między podejściem samorządowców, trochę tej mieszania się tej polityki ogólnokrajowej samorządową, czy jednak jest tutaj dużo różnic?
3: Znaczy, na pewno się to przekłada oczywiście i jeśli chodzi o działanie formacji takich politycznych, to w Niemczech jest to jeszcze bardziej powszechne, bo tak naprawdę u nich każdy, nawet na najniższym szczeblu, każdy burmistrz każdej gminy jest umocowany politycznie, jest członkiem jakiejś partii politycznej. U nich w Bawarii oczywiście dominuje CSU, czyli ta część frakcji CDU-CSU, ale są również samorządowcy z partii SPD, również z Zielonych. U nas wielu samorządowców na poziomie gminnym nie należy do żadnej partii politycznej. U nich jest to bardziej zaawansowane, bardziej opierają się na działalności politycznej, działalności partyjnej. Jest to jakby lepiej zorganizowane. I w Polsce może czasami podchodzimy tak krytycznie do tego, że ktoś angażuje się politycznie, jakiś samorządowiec, jakiś wójt, czy starosta, czy burmistrz. U nich jest to w sposób taki naturalny przyjmowane, że każdy jest zaangażowany politycznie. No i oczywiście przekłada się to, tak jak w każdym kraju, bo przecież samorząd i rząd to nie są dwie odrębne zupełnie organizacje ze sobą niewspółdziałające, bo przecież
2: tylko współdziałają albo gorzej.
3: Nie ma dobrego samorządu, jeśli nie ma dobrego rządu i odwrotnie. No, tak naprawdę to samorządy wykonują gro pracy takie na rzecz społeczności lokalnych i w ogóle społeczeństwa w Polsce, ale będą te zadania dobrze wykonywane, jeśli będzie dobre prawo, jeśli będą dobre programy, jeśli będzie również dobre finansowanie samorządów.
2: Starosta Łomżyński, Lech Szabłowski był gościem mnie, Radio Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję panie rektorze, dziękuję bardzo państwu.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Obiecałem, że zajrzymy w tym poranku i na Mundial, i do tego, co w trawie sportowej piszczy. Przy telefonie Michał Banasiak, Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Sporo dzieje się, jeśli chodzi o Mundial, i tak, powiemy sobie o tym, co tam się dzieje w Stanach, w Kanadzie i w Meksyku, ale chciałem zacząć od informacji z wtorkowego popołudnia, czyli od informacji o tym, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski, znany MKOL, dał zielone światło na powrót Rosjan do rywalizacji sportowej. Czy to już oznacza, że lada dzień, lada tydzień zobaczymy na powrót rosyjską flagę, jak gdyby nigdy nic, i rosyjskich sportowców, jak gdyby nie było inwazji na Ukrainę?
2: Jeszcze MKOL sobie zostawił furtkę, jeśli chodzi o przywrócenie pełnego anturażu narodowego, czyli rosyjskiej flagi i też odgrywania rosyjskiego hymnu w przypadku wygranej sportowców, ale rzeczywiście ta rekomendacja na pewno dość mocno otwiera bramę, jeśli chodzi o powrót rosyjskich sportowców. To nie jest też tak, że ta brama była do tej pory zamknięta, bo rekomendacje MKOL-u były i teraz też są tylko rekomendacjami. To nie jest takie zalecenie, czy w zasadzie to jest pewnego rodzaju zalecenie, ale to nie jest nakaz tego, że Rosjanie nie mogą czy mogą startować. Poszczególne federacje sportowe mają tutaj możliwość do decydowania według własnego uznania, czy chcą te rekomendacje stosować w takim stopniu, w jakim one są, czy chcą się do nich odnosić trochę ostrzej, czy też łagodniej, bo też no wiemy, że już pojawiały się w ostatnich tygodniach federacje, które dopuszczały start rosyjskich sportowców, czyli no szły w powszech tych rekomendacji, a były też takie, które nie dopuszczały sportowców nawet w tym statusie neutralnym, czyli postępowały ostrzej niż zarekomendował to MKO. Na pewno teraz więcej federacji będzie miało taką podkładkę do tego, żeby faktycznie Rosjan do rywalizacji dopuszczać. No i pewnie też nieuchronnie zbliża się rzeczywiście ten moment, w którym będziemy tych rosyjskich sportowców oglądać już nie w statusie neutralnym, ale faktycznie już pod własną flagą i też coraz częściej może nam się pojawiać na różnych wydarzeniach rosyjskich. Zaskakującym jest też możliwość dopuszczenie możliwości, czy w zasadzie w tych rekomendacjach zniesienie zakazu organizacji imprez sportowych na terenie Rosji, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek federacja sportowa, one tutaj również będą oczywiście miały dowolność, ale no nie wyobrażam sobie, żeby przetrwającej wojnie ktoś zechciał na terenie Rosji dziś organizować wydarzenie sportowe.
1: No, my sobie tego nie wyobrażamy, ale jak widać, chyba coś się tli, jeśli chodzi o takie pierwsze kroczki, żeby to na powrót uregulować. Na pewno trzeba się będzie sprawie uważnie przyglądać, ale wróćmy na Mundial. Tu też dużo polityki w tle piłkarskiej rywalizacji, sporo zamieszania, sporo emocji wywołała decyzja FIFA, czy też odpowiednich ciał dyscyplinarnych, która pozwoliła na prośbę, czy też po uruchomieniu przez Donalda Trumpa odpowiednich procedur odwiesić amerykańskiego piłkarza na mecz z Belgią. To na nic się Amerykanom nie zdało, bo przegrali 1-4 i odpadli z turnieju. No ale wraca pytanie, ile jest polityki dzisiaj nawet w tak pięknej imprezie, jaką są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej?
2: Tej polityki jest bardzo dużo, tej polityki też zawsze dużo było, bo oczywiście jak to ludzie mamy dość krótką pamięć i też pewnie w niektórych wydarzeniach, których wiemy przede wszystkim tak dość historycznie, to nie pamiętamy. Mam tu na myśli chociażby Mundial we Włoszech w 1934 roku, tam tej polityki przecież też było bardzo dużo. Dziś pewne procesy pewnie bardziej widzimy, one są też szeroko komentowane w mediach, mamy social media, konferencje prasowe polityków, no bo przecież Donald Trump, co do którego na początku jeszcze można było mieć jakieś wątpliwości, czy może New York Times, który napisał o tym pierwszy, że to był telefon prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy może dziennikarze trochę nie naciągają tej historii, ale Donald Trump w swoim stylu postanowił wyjść, rozwiać wątpliwości i powiedzieć, że tak, to ja zadzwoniłem do szefa FIFA i zasugerowałem mu, żeby FIFA przyjrzała się jeszcze raz tej sytuacji. Tej polityki od początku właściwie tego mundialu było dużo. Ona oczywiście nie za każdym razem w taki no, wręcz brutalny i dość bezczelny sposób nam ingerowała w przebieg samego turnieju. No ale kwestia chociażby polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych, która no, nie ugięła się absolutnie przed tym mundialem i chociaż Gianni Infantino obiecywał pewne ustępstwa wobec kibiców, to bardzo wielu kibiców jednak wiz nie dostało. Nie dostał pozwolenia na wjazd do Stanów somalijski arbiter, no i też Irańczycy, którzy byli no, poszkodowani bezpośrednio, nie mogli stacjonować w Stanach Zjednoczonych, musieli na swoje mecze w takich wąskich okienkach przyjeżdżać, co też, jak możemy przypuszczać, mogło odbić się na ich postawie sportowej.
1: No właśnie, mam wrażenie, że o ile dotychczas zawsze w sporcie było trochę polityki w tle, bo kraje dzięki dobrym występom miały promocję świetną, władcy czy rządzący sobie podreperowywali sondaże czy wskaźniki poparcia, to jest jakby też wpisane w obraz społeczno-polityczny tego, co się dzieje, ale no, na tak bezczelny sposób, czy może no, tak brawurowy, bezpośredni, no, zwał jak zwał, to chyba jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć. Na szczęście to nic nie dało, ale skoro można i jakoś to poszło, to jest trochę obawy, że za chwilę, może nie na tych mistrzostwach, bo już nie ma takich drużyn, ale że na kolejnych albo w innych turniejach ta polityka będzie jeszcze bardziej ingerować w rozgrywki. Chyba, że to przesadzam i może to był tylko taki dość dziwny, egzotyczny, ale jednak incydent.
2: Na pewno nowością jest to, że mamy ingerencję bezpośrednio w właściwie skład jednej z drużyn, które grały w tym meczu Stanów z Belgią, bo tej polityki generalnie, jeśli chodzi o sport, czy to Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata było, jest i pewnie dużo pozostanie, chociażby Mistrzostwa Świata w Katarze, też przecież pełne kontrowersji, też Gianni Infantino zbratany z przywódcami Kataru. Tamte kontrowersje pewnie z dzisiejszej perspektywy są, no, rozpatrujemy jako pewnego rodzaju przewidywalne. Spodziewaliśmy się, jakie one będą, czego będą dotyczyć i mniej więcej byliśmy w stanie je do konkretnego pudełka spakować. Tutaj tych kontrowersji było bardzo wiele, jest i prawdopodobnie jeszcze nas kolejne czekają, bo myślę, że Donald Trump jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeśli chodzi o swoją autopromocję na tym turnieju. Mam nadzieję, że jednak to, jak bardzo i FIFA, i Amerykanom wizerunkowo się oberwało i też kwestia tego, że to nic nie dało, więc oczywiście bardzo duża część nie tylko sportowego świata ma teraz okazję do tego, żeby wyśmiewać całe to wydarzenie i być może to jest pewnego rodzaju lekcja dla tych, którzy w przyszłości chcieliby pokusić się o to, żeby podobny manewr wykonać, że po prostu nie warto, bo nie dość, że sportowo to ostatecznie nic nie dało, no to jeszcze duże straty wizerunkowe. Także myślę, że to może zadziałać nie jako pewien precedens, tylko wręcz jako taka sytuacja, która no, pokazuje, że to nie jest właściwy kierunek, bo nikt na tym nie korzysta. Zresztą też widzimy, że nawet i w świecie sportu, chociażby UEFA, która wykorzystała kolejny raz okazję do tego, żeby trochę się ustawić w kontrze i skorzystać na tym, że FIFA jest w takich wizerunkowych tarapatach. Przecież UEFA najpierw tego somalijskiego sędziego zaprosiła do tego, żeby sędziował Superpuchar. Później oznajmiła, że tych 3-minutowych przerw na nawodnienie, w cudzysłowie oczywiście, nie będzie na najbliższym Euro. No i teraz też takie dość mocno oświadczenie, że to jest przekroczenie pewnej granicy, jeśli chodzi o właśnie ingerencję w integralność rozgrywek.
1: O tych ingerencjach, ale też o biznesowych aspektach i politycznych, i ekonomicznych piszecie w raporcie specjalnym wydanym przez właśnie Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. Każdy z naszych słuchaczy może sobie kliknąć na stronie pids.pl. Jest do ściągnięcia ten raport w formie PDF-a. Najbardziej zaciekawił mnie ten aspekt dotyczący ekonomii czy ekonomiki mundialu, to znaczy wpływu mistrzostw na gospodarki. No to zawsze był taki mocny dopalacz dla turystyki. No jeśli jest tak duży turniej, to widzieliśmy to na mniejszą skalę przy okazji Mistrzostw Europy w Polsce w roku 2012, gdzie jest mnóstwo kibiców wtedy z całej Europy, dzisiaj z całego świata, w Stanach, w Meksyku. Jest ten biznes, się kręci, ludzie zostawiają pieniądze, to jest jasna i oczywista sprawa. Natomiast no, mam tutaj taką gwiazdkę i pytanie, czy to nie poszło, no nie chcę powiedzieć za daleko, zabrzmieć jako jakiś taki turbo tradycjonalista, który chciałby widzieć piłkę amatorów kopaną najlepiej jeszcze za $2, ale no, dziś dostać się na stadion Mistrzostw Świata, no to albo trzeba wygrać go w jakimś super konkursie, albo być turbo bogatym, albo mieć jakieś turbo znajomości, bo dla zwykłego zjadacza chleba to te ceny były kosmiczne. Jeszcze jak się przyglądałem, myśląc o tym, że może na mecz Polski uda się wybrać, no Polaków zabrakło, więc ten temat sam się rozwiązał, ale łapałem się za głowę, powiem szczerze.
2: We wspomnianym raporcie, który można sobie rzeczywiście bezpłatnie poczytać na stronie pits.pl, jest taka grafika, w której pokazujemy, wyliczamy, jak wygląda kwestia zakupu takiego uśrednionego biletu za średnią krajową, w zależności oczywiście też od miejsca zamieszkania, miejsca pracy. Jeśli chodzi o niektórych uczestników Mistrzostw Świata, czy z Senegalu, czy Uzbekistanu, to jest około 20-30, a nawet więcej dni, które trzeba było pracować, żeby jeden tylko bilet kupić na mecz, a co dopiero jeszcze dostać się do Stanów Zjednoczonych, żeby tam się gdzieś zakwaterować, żeby w jakiś sposób tam też przez dzień, dwa czy kilka dni po prostu móc przeżyć. I rzeczywiście Mundial staje się produktem bardzo mocno premium. FIFA ma tego świadomość i trochę nas teraz przetestowała. Ten system, który w dynamiczny sposób wyliczał cenę, został zapożyczony, tak jak bardzo wiele innych rozwiązań na ten Mundial z amerykańskich lig zawodowych. Ten system, który dla nas jest mocno egzotyczny, postrzegamy go jako niesprawiedliwy, zresztą też jedna z konsumenckich organizacji europejskich zaskarżyła go do Komisji Europejskiej, no ale patrzymy później na mecze i widzimy, że trybuny jednak są pełne. Poza może oczywiście początkami drugich połów, gdzie też niezrozumiały pewnie dla europejskiego kibica sposób, ci kibice na amerykańskich stadionach dość późno przychodzą, jednak stawiając na to, żeby punkty gastronomiczne i punkty z wyjątkami odwiedzić. Natomiast jeżeli przy tak drogich biletach udało się zapełnić stadiony, no to dla FIFA jest to wyraźny sygnał, że obraliśmy dobry kierunek, zwłaszcza, że Gianni Infantino przecież już przed mistrzostwami chwalił się, że to będzie najbardziej dochodowy turniej w historii, a dla niego to jest najważniejszy wyznacznik, jeśli chodzi o prowadzenie tej organizacji, co do której ma poważne plany, żeby dalej ją prowadzić, zamierza wystartować w kolejnych wyborach. Na horyzoncie na razie nie widać, żeby ktokolwiek miał mu rzucić wyzwanie, więc może się okazać, że to jest taki kierunek nieunikniony. Też podzielam to zdanie jako również człowiek z romantycznym podejściem do piłki, że byłoby dobrze, żeby jednak kibice z całego świata mieli możliwość podróżowania za swoją reprezentacją. No tymczasem kibice z takich krajów jak Republika Zielonego Przylądka, która stała się absolutnym hitem, jeśli chodzi o ten mundial, czy kibice z Uzbekistanu, no oni wprost mówili, będąc pytani przez reporterów, którzy odwiedzili te kraje jeszcze przed Mistrzostwami Świata, że super sprawa, że nasze reprezentacje dostały się na Mistrzostwa Świata, ale my te mistrzostwa z uwagi właśnie na koszty możemy obejrzeć wyłącznie w telewizji.
1: No to resztę meczów możemy sobie pooglądać w telewizji i gdzieś tam zadbać może o ten aspekt właśnie romantyczny, ale to już chyba na poziomie polskich rozgrywek, które też niebawem zresztą wrócą do pierwszej kolejki i do walki rywalizacji. Jeśli ktoś ma życzenie, to na stronie Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej więcej szczegółów, ciekawostek, informacji właśnie z pogranicza sportu, polityki, biznesu, ekonomii. Warto się w tę pigułkę wiedzy warto ją przełknąć po to także choćby, żeby ten finał mundialu był ciekawszy dla Państwa niż tylko suche rozgrywki przed telewizorami. Michał Banasiak, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka pan poseł Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sejmowa Komisja Obrony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie pośle, na początek pytanie ogólne, ale chyba ważne. Czego możemy się spodziewać, czego oczekiwać po szczycie NATO, który wystartował w Turcji, w stolicy, w Ankarze? Rzecznik rządu, pan minister Adam Szłapka wieczorem już tweetował o pierwszych dobrych wieściach, jak to ujął z Ankary. Polska razem z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją zbuduje centrum serwisowe rakiet do systemów Patriot. O tych rakietach do systemów Patriot to zaraz powiemy w kontekście ukraińskim, ale czy tutaj to jest dobry sygnał, który możemy odczytywać niezależnie od sympatii i poglądów?
2: Panie redaktorze, kwestie bezpieczeństwa powinny wyłączać politykę, powinny łączyć polityków. Ja bardzo żałuję, że tak niestety nie jest, że w ostatnim czasie politycy obecnej koalicji rządzącej często prowadzą wrogą politykę wobec bardzo ważnych, bardzo dobrych działań pana prezydenta Nawrockiego i podejmowanych również przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Ale co do szczytu w Ankarze, to jest bardzo ważny szczyt. To jest szczyt, który jest istotny dla Polski z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że Polska ma konkretną agendę do załatwienia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że polityka Stanów Zjednoczonych po przyjęciu strategii bezpieczeństwa narodowego przyjętej przez pana prezydenta Trumpa, napisanej przez Eldridge'a Kolbiego, zmienia pewne wektory swojej polityki zagranicznej, a tym samym polityki bezpieczeństwa. I w Europie państwa, tak jak Polska, ale także inne państwa europejskie, będą musiały więcej wydatkować środków na obronność, bardziej skupić się na tym, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Amerykanie odchodzą od bycia tym globalnym policjantem, skupiają się na hemisferze zachodniej, skupiają się na Pacyfiku. I to jest coś oczywistego, bo o tym mówił Donald Trump od dłuższego czasu. Dlatego ważnym elementem jest wydatkowanie środków na obronność. Jest mowa o 5%. To już są postulaty i kwestie wynikające z szczytu w Hadze. To, że 3,5% mamy wydawać na obronność, 1,5% na infrastrukturę, military mobility, cyberbezpieczeństwo, sztuczną inteligencję w tym zakresie, to jest coś, co państwa powinny robić. Ja oczywiście jestem dumny z tego, że mój kraj, Polska, nasz kraj, nasza ojczyzna po ustawie o obronie ojczyzny i też po rządach Prawa i Sprawiedliwości stała się liderem, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków w relacji do PKB. Ale przed nami jeszcze gigantyczna praca, jeżeli chodzi o wzmacnianie naszego potencjału, budowanie siły odstraszania, bo zagrożenie jest realne ze strony Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej mnie to cieszy, że wielkim sukcesem będzie to, i to jest wielkie staranie pana prezydenta Nawrockiego, który i rozmawiał z panem prezydentem Trumpem, i rozmawiał z panem prezydentem Erdoganem, był właśnie w Ankarze przed tym szczytem, żeby uznać, żeby NATO uznało Rosję jako kraj, który jest krajem, który będzie, czy długofalowo, długoterminowo jest zagrożeniem dla państw Paktu Północnoatlantyckiego. To stwierdzenie niby oczywistego faktu, ale bardzo istotne.
1: No dobrze, to było w miarę miło i bez kolizji. To teraz pytanie o temat, który zelektryzował polską opinię publiczną. Zapytam może tak, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne temu, by te kilka rakiet, z tego co słychać, pięć podobno rakiet do systemów Patriot trafiło z Warszawy dla Ukrainy?
2: Panie redaktorze, my jesteśmy przeciwko oszustwu w polityce, to po pierwsze. Pan premier Kosiniak-Kamysz kłamał opinię, kłamał, manipulował, wprowadzał w błąd opinię publiczną, mówiąc o tym, że tego typu pociski do baterii Patriot nie zostały przekazane Ukrainie. To po pierwsze. Po drugie, w moim przekonaniu i w przekonaniu również ekspertów dalekich od Prawa i Sprawiedliwości, jest to jasny komunikat, że oddawanie nowoczesnego sprzętu, najlepszego sprzętu, najlepszego uzbrojenia na tym etapie wojny jest osłabianiem z kolei polskiego potencjału odstraszania i obrony. Pan redaktor jako uważny obserwator sceny politycznej wie i pamięta, i nasi radiosłuchacze wiedzą i pamiętają, że jeszcze 3 miesiące temu powiem więcej, 6 miesięcy temu i 9 miesięcy temu pan premier Tusk, urbi et orbi, oświadczał, że czeka nas agresja ze strony Federacji Rosyjskiej. To jeżeli rzeczywiście słowa premiera coś znaczą i jest ryzyko związane z tym, że Federacja Rosyjska może poprzez atak napadu powietrznego zaatakować państwa NATO, zaatakować Polskę, my się nie powinniśmy wyzbywać w żaden sposób broni, uzbrojenia, pocisków, szczególnie takich jak PAK-3 MSE, czyli tej najbardziej specjalistycznych pocisków do baterii Patriot, które mogą neutralizować chociażby Iskandery, rosyjskie Iskandery. Bardzo żałuję i to też myślę, że z wątku takiego merytorycznego chciałbym przejść na taki element polityczny. Mhm. To znaczy pan premier Kosiniak-Kamysz pokazał, że jest politykiem, który tak naprawdę albo nie rozumie polityki międzynarodowej, albo po prostu do niej nie dorósł, ponieważ pan premier na pytanie, co w zamian, odpowiedział wdzięczność. No to jest, przepraszam za ten zwrot od poranku, ale frajerska polityka pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Tym bardziej to, że koalicje państw, które przekazywały te pociski, budowały Niemcy. No to jeżeli rzeczywiście Niemcy, pan minister Pistorius, chcieli przekazać patrioty czy pociski do patriotów, to ja mam taką propozycję. My w Polsce mamy takie dwa stacjonujące niemieckie patrioty, pana premiera Tuska i pana Kosiniaka-Kamysza. Jakby chciał przekazać, przenosić je, to niech to zrobi. Tylko niech nie osłabia polskiego potencjału realnego uzbrojenia. A druga kwestia... A druga kwestia, jeżeli pan redaktor pozwoli... Dziwię się temu, naprawdę mówię to wprost, dziwię się temu, bo politycy obecnej koalicji rządzącej są w awangardzie takiej polityki antyamerykańskiej. Teraz mówią o tym, że to była prośba Amerykanów. Ja bardzo żałuję, że pan premier Kosiniak-Kamysz nie ma w sobie odwagi, żeby do swojego odpowiednika, sekretarza wojny Pita Hegseta, powiedzieć: słuchaj, Pit, te pociski są nam potrzebne. My jesteśmy państwem, które potrzebuje błyskawicznej modernizacji, potrzebuje zasobów, uzupełnienia magazynów na wielu płaszczyznach, szczególnie jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą. My budujemy system naszej obrony przeciwlotniczej. To wielkie zasługi pana premiera Błaszczaka. I to, że mamy dwie baterie Patriot, kolejne sześć będzie zapełnione do 2027-2028 roku, to jest realizacja tego kontraktu, który podpisał premier Błaszczak w 2023 roku. Potrzebne są do tego pociski, a te pociski PAK-3 MSE doskonale sprawdziły się na Bliskim Wschodzie. Oddanie ich to przede wszystkim także to, że będziemy bardzo długo czekali w kolejce po nie. To już nie jest kwestia kilku lat, tylko być może nawet dekady, a koszt ich, przypomnę, to jest w granicach 20 milionów złotych.
1: To troszkę polemiki, niech wybrzmią też argumenty wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Ten sam Kosiniak-Kamysz spotkał się wieczorem z Pitem Hegsetem właśnie na marginesie szczytu NATO w Ankarze. Jak to napisał pan premier, to było bardzo ważne spotkanie i duża rozmowa o planach zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, utworzeniu stałej bazy i kolejnych krokach we współpracy przemysłów zbrojeniowych. To jedno, ale drugie, no ten apel o trochę więcej polityki transakcyjnej w relacjach z Ukrainą, Kosiniak-Kamysz, mam wrażenie, przynajmniej punktowo na przykładzie MIG-ów, za co też mu się dostało od części opinii publicznej, przyznajmy, no zrealizował, powiedział, czy umówił się z Ukrainą MIG-i za drony, czy za bardziej, jeśli chodzi o technologię dotyczącą dronów. Ukraińcy się nie wywiązali ze swojej części, no to my również nie, więc może ta krytyka wasza wobec Kosiniaka-Kamysza jest ciut przesadzona.
2: Panie redaktorze, to zacznę od naszej współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami. Mhm. Nie byłoby możliwości dyskutowania na ten temat, gdyby nie zakupy realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy także, pamiętam, byłem członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy. Wtedy już podejmowaliśmy te decyzje. Bardzo żałuję, że na przykład kwestie serwisu Abramsów nie są realizowane zgodnie z pierwotnym planem, czyli 2026-2027 rok. To będzie przesunięcie prawdopodobnie do 2028, ale okej. To jest coś, co jest istotne, to jest coś, co jest ważne. Nam zależy na tym, żeby wojska amerykańskie były w Polsce. To jest wzmacnianie polskiego bezpieczeństwa. To jest duża zasługa pana prezydenta Dudy, pana prezydenta Nawrockiego, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pan redaktor pamięta, jak jeszcze 2 miesiące temu pan prezydent Nawrocki musiał gasić pożar wywołany przez pana Klicha, Kosiniaka i Sikorskiego, którzy nie byli w stanie zrozumieć komunikatów, które płynęły z Pentagonu, z Departamentu Wojny czy z Sekretariatu Stanu. No to jest z Departamentu Stanu. No to są takie elementy, które moim zdaniem obecna ekipa rządząca przez to, że są w awangardzie tej antyamerykańskiej polityki, to szkodzi Polsce. To jest duży błąd. I teraz co do polityki względem Ukrainy. My, panie redaktorze, wobec Ukrainy powinniśmy podchodzić czysto pragmatycznie. Oczywiście Ukraina została zaatakowana przez Federację Rosyjską. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Pierwsze miesiące były miesiącami, kiedy Ukraina realnie potrzebowała tej pomocy. Polacy, Polska przekazywała sprzęt, ale nie sprzęt, który był newralgiczny dla polskiego bezpieczeństwa, tylko ten sprzęt, który mógł być przekazywany. Przypomnę, pod każdą decyzją była zgoda, jak nie pana generała Kukuły, to pana generała Andrzejczaka. W tym zakresie był kompromis polityczny. Tacy politycy jak Sławomir Bentsen, Krzysztof Bosak wtedy mówili jasno, że przekazanie tego sprzętu jest jakby właściwą decyzją. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy 2026 rok, Ukraińcy atakują Federację, nie tyle co atakują, tylko prowadzą ofensywy względem Federacji Rosyjskiej na rafinerie, na porty, na miasta. To jest już inna faza tego konfliktu. I także niestety, z żalem to mówię, ale trzeba w polityce nazywać rzeczy po imieniu. Ukraina od miesięcy prowadzi strasznie konfrontacyjną politykę wobec Polski na wielu płaszczyznach i w temacie rolnictwa, i w temacie polskich przewoźników, i w temacie polskich przedsiębiorców, ale także w dziedzinie polityki pamięci. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, i tu pan prezydent Nawrocki po raz kolejny pokazał, że stanął na wysokości zadania, jasno odpowiada symetrycznie. To nie są działania eskalujące, to są działania symetryczne, adekwatne, asertywne. Z kolei ze strony rządzących mamy do czynienia, niestety to przywołam wypowiedzi chociażby pana premiera Tuska czy pana ministra Sikorskiego, do wypowiedzi, które w tym konflikcie, który jest niewątpliwie między prezydentem Załęskim a panem prezydentem Nawrockim, czy Ukrainą a Polską, często stoją po stronie pana prezydenta Załęskiego. Jest to duży błąd. Uważam, że jest to jakby szkodliwa polityka w tym zakresie ze strony rządu pana Tuska.
1: To ostatnie pytanie. Chciałbym pana poprosić czy też zderzyć pana z wspomnianym przed chwilą Sławomirem Bentsenem. Dosyć tej bezczelności pisowskiej, powiedział na swoim nagraniu w wideoblogu, mówiąc o tym, że ma prawo krytykować Koalicję Obywatelską dzisiaj tak, jak krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież w logice, o której mówimy, tej czteroletniej, w czasie, kiedy PiS rządziło, to ta donacja na rzecz Ukrainy była o niebo wyższa, większa, jak przekonuje Bentsen, równie jednostronna, co dzisiaj. No tutaj nawet rządzący dziś odpowiadają, że w porównaniu, no to co teraz jest przekazywane, to tylko kropla w morzu tego, co przekazywało PiS. Jak pan odnosi się do tego rodzaju pretensji czy krytyki z prawej strony sceny politycznej?
2: Czy z prawej, to nie wiem, bo Sławomir Bentsen od dłuższego czasu i także doskonale pamiętam to z kampanii